0: emerytury i nikt nie ma odwagi tym młodym ludziom powiedzieć, że dzisiaj 160 miliardów się dopłaca co cudzych emerytur, a za moment to będzie 200 i 250.
1: No bo cały czas im przekonujemy ich, że przecież każdy płaci składki na siebie. No cały czas opowiadamy takie
0: na
1: historie.
0: Siebie, ale właśnie opowiadamy historię. A prawda jest taka, że oprócz tych składek z powodu kryzysu demograficznego młodzi ludzie i ludzie pracujący dopłacają do cudzych emerytur. Z każdym rokiem o kilkadziesiąt miliardów więcej. I dlatego ten temat trzeba podnosić i o nim uczciwie rozmawiać, a nie manipulować wypowiedziami. Ja
1: dobrze,
0: nie mówię
1: ale
0: o podwyżce,
1: mówi
0: ja
1: o
0: mówię też o sprawiedliwości
1: albo...
0: i równości.
1: Pani minister, jeżeli mówimy o równości, to można albo obniżyć wiek emerytalny mężczyzn do 60 roku, co powoduje, że będziemy dopłacać jeszcze więcej, albo uznać, że kobiety i mężczyźni powinni pracować tyle samo, ponieważ no, z różnych powodów nie mamy innego wyjścia.
0: Albo uznać, że nagradzamy rodzicielstwo. Tu także pod rozwagę na przykład mężczyźni, którzy pozostają na urlopach rodzicielskich przez jakiś czas. Takie systemy są wprowadzane w innych krajach. Nagradzamy tym, że to jest
1: im wiek
0: ekstra... To nawet nie chodzi tylko o obniżenie wieku emerytalnego. Chodzi o ekstra punkty i dalej środki na emeryturę, że za ten wysiłek rodzicielski jest potem stosowna emerytura, a ci, którzy, w tym kobiety, które nie mają dzieci, są traktowane tak samo jak mężczyźni. Nie gorzej. Tak samo. Równość. I w ten sposób wspólnie dbamy o przyszłość o młodych ludzi,
1: minister, może jeszcze
0: którzy...
1: bykowe wprowadzimy. Jest takie rozwiązanie.
0: Nie.
1: Albo ulgi podatkowe
0: nie
1: dla
0: jestem,
1: rodziców.
0: Nie jestem za bykowym. Ulgi podatkowe dla rodziców są rozwiązaniem, ale dzisiaj rozmawiamy o ogromnym problemie, jakim są emerytury.
1: Zgłosicie swój
0: i
1: projekt
0: panie, tego, panie redaktorze,
1: minister.
0: To jest właśnie o nienawiści i rozwiązaniach. Jest problem, można go rozmawiać z ludźmi i rozwiązywać, albo wjeżdżać w ścianę i potem siać nienawiść.
1: Panie minister, ale
0: ja bym
1: pytanie,
0: chciała, żebyśmy rozwiązywali.
1: No to pytanie, jeżeli chcecie rozwiązywać, będzie projekt Polski 2050
0: nie
1: w sprawie
0: będzie
1: wieku?
0: Takiego projektu, dlatego, że taki projekt musiałby być całościowo koalicyjny. To nie jest na dzisiaj, na początku musi się odbyć rozmowa. Wszystkie projekty dużych zmian społecznych wprowadzane nagle, bez rozmowy z ludźmi, są złe i nie przynoszą dobrych efektów. A problem na dzisiaj jest taki, że politycy głowę w piasek i w ogóle o emeryturach i o tym problemie, o przyszłości naszych młodych, którzy niosą coraz większy garb, o nierówności między kobietami i mężczyznami, o głodowych emeryturach kobiet w ogóle nie rozmawiają. Więc ja tę rozmowę zaczynam, prowadzę i na przykład widzę, że na propozycje, gdzie doceniamy rodzicielstwo w emeryturach, ale dalej zrównujemy, jest bardzo dobra reakcja społeczna. Przynajmniej tak jak widać to w necie, jest bardzo duża reakcja społeczna. Więc dlatego prowadźmy tę rozmowę, a dopiero etap drugi po rozmowie będą rozwiązania. Te rozwiązania muszą przyjść.
1: Dobrze, ale macie jakieś przygotowane? Przygotowujecie jakieś? Czy na razie jest tylko rozmowa?
0: Na dzisiaj jest rozmowa, a rozwiązania przygotowujemy w innych obszarach, w których te rozwiązania już są i muszą być. Podatki, tak, żeby nie było, że jedni płacą 32%, kiedy inni na milionowych pensjach 14%.
1: To jeszcze pytanie o Airbnb.
0: Ochrona zdrowia, mieszkalnictwo. Dzisiaj o 9:00 jest okrągły stół, jeśli chodzi jeszcze o ochronę zdrowia z inicjatywy Polski 2050. Zaprosiliśmy i siądziemy do stołu z przedstawicielami różnych opcji politycznych i różnych środowisk.
1: Chcecie rozmawiać, chcecie zmieniać, no ale jak się okazuje, rząd wycofał się z części ograniczeń najmu krótkoterminowego. Wygląda na to, że...
0: Panie redaktorze, rząd...
1: Pomysł był, ale nie ma odwagi.
0: Jeśli chodzi o Polskę 2050, cały czas mówimy, że to jest rzecz, która musi zostać rozwiązana.
1: Ale bez rządu tego nie zrobicie.
0: Jest ustawa poselska, jest w komisji i ona po prostu... Jestem cała za tym, żeby była dobra ustawa rządowa. Jestem gotowa tu do rozmów, wiele rozmów prowadziłam i bardzo gorąco dla dobra naszej wspólnej koalicji namawiam do takiej rozmowy. Natomiast jeżeli z tych rozmów nie wynikną rozwiązania, które dają prawa samorządom i ludziom i chronią ludzi przed patohotelami, czego ludzie się bardzo słusznie domagają i co w wielu krajach europejskich zostało skutecznie i dobrze wprowadzone, to wracamy do dobrej ustawy Polski 2050, która jest w komisji. komisji i w związku z tym powinna być głosowana.
1: Powinna być, ale no, pytanie, czy zostanie przegłosowana, no bo to jest pytanie zawsze, czy będzie większość.
0: To jest zawsze pytanie, czy chcemy rozwiązywać i zmieniać rzeczywistość, czy chcemy chować głowę
1: ale
0: w piasek.
1: Ale to widzimy, nie chcemy. To znaczy rząd wyraźnie
0: chcemy,
1: nie chce.
0: Ale panie redaktorze, rząd to są cztery partie koalicyjne i w moim przekonaniu i Polski 2050, jeżeli chcemy, żeby Polska dalej się rozwijała, to musimy wyjść naprzeciw, słuchać ludzi. A ludzie dzisiaj mówią, dość takiej sytuacji, gdzie wąskie grupy zarabiają na całej reszcie.
1: Panie minister.
0: I tak jest w podatkach, tak się okazało w ochronie zdrowia i tak przez panie lata minister, było w mieszkalnictwie Airbnb. Jest jesteśmy... kolejnym takim przykładem. Naprawdę nie może być tak, że wąska grupa żywi się zwykłymi mieszkańcami i na nich żeruje.
1: Ale pytanie, ja wrócę jeszcze raz do tego pytania o rząd.
0: Rozwiązania. To są ustawy, pytanie... rządowe.
1: Minister,
0: po prostu idźmy z tą
1: panie
0: zmianą.
1: Minister, dobrze, idźcie z tą zmianą.
0: A pan redaktor jest przeciwny tej zmianie?
1: Ja w ogóle nie jestem ani za, ani przeciw, bo jestem od zadawania pytań, a nie od tego, żeby deklarować swoje poglądy polityczne. Panie minister, proste pytanie, czy, bo pani mówi, my jesteśmy za, koalicja to są cztery partie koalicyjne. Tak będzie, bo coraz częściej mówi się o rekonstrukcji i mówi się coraz częściej, takie plotki chodzą, że to właśnie pani i Polska 2050 jesteście pierwsi na liście do zrekonstruowania przez premiera.
0: Ale co to w ogóle znaczy rekonstrukcja? Mamy wspólnie koalicję. Zobowiązaliśmy się w tej koalicji do odważnych zmian i słuchania ludzi.
1: No i premier podobno tą odważną, za tą odważną zmianę uważa usunięcie pani z rządu i Polski 2050 z koalicji.
0: Ludzie oczekują tych zmian i my w odpowiedzialności za naszą wspólną koalicję do tych zmian dążymy. Wiele tych zmian jako Polska 2050 zaproponowaliśmy i po wstępnej niechęci zostały zrealizowane.
1: Ja się pytam o coś innego. Czy wierzy pani, że do końca tej kadencji Polska 2050 będzie w koalicji, a pani będzie ministrem?
0: Panie redaktorze, ja wierzę, że najważniejsze dzisiaj jest zrobienie dla dobra naszej koalicji i dla dobra Polski. Ja wiem, gdzie my stoimy. Stoimy, jesteśmy częścią koalicji 15 października, tak jak ta koalicja obiecała ludziom
1: i nie
0: duże,
1: ma pani żadnych przecieków
0: i
1: na temat tego, że premier
0: zmiany.
1: Będzie chciał panią usunąć?
0: Jeśli chodzi o moją odpowiedzialność w rządzie jako ministry, jestem, do tej pory mówiłam jako przewodnicząca Polski 2050, gdzie stoimy i jak dla dobra tej koalicji widzimy rozwiązania podatkowe,
1: tak,
0: ochrony zdrowia, mieszkaniowe. A jako ministra moją największą odpowiedzialnością było zrealizowanie Mission Impossible, czyli KPO. KPO, i to przyznają wszyscy, ta misja została wykonana, 16 ministerstw w zgodzie i skutecznie zainwestowało i to zainwestowało w naprawdę duże rozwojowe projekty i z ogromnym naciskiem na wsparcie Polski lokalnej. Myślę, że zrealizujemy prawie wszystko, czyli prawie 100%.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od minister Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz. Wysłuchaliśmy fragmentu, cała rozmowa jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Opinia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochałem

że tak od góry może. Skimas Gwilona 500, Bagdiora 11 000.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: To już godzina trzecia, czas na najnowsze fakty. Donald Trump zapowiada eskalację konfliktu, jeśli Teheran nie zgodzi się na podpisanie porozumienia. Nowe przepisy mają wprowadzić centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych. Ma on służyć większej kontroli nad najmem krótkoterminowym. W tych faktach też o tym, czy wyższe wykształcenie przekłada się na lepsze zarobki. Opinie ankietowanych są podzielone. Donald Trump grozi Iranowi kolejną eskalacją konfliktu. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że jeśli Teheran nie zgodzi się na porozumienie, w przyszłym tygodniu amerykańskie wojsko może rozpocząć ataki na elektrownie i mosty. Jednocześnie podkreślił, że rozmowy między oboma krajami nadal trwają. Trump stwierdził też, że rozważa uderzenie w kolejny irański ośrodek związany z programem nuklearnym. Już wcześniej amerykański prezydent wielokrotnie groził atakami na infrastrukturę Iranu, ale ostatecznie z nich rezygnował. Rząd przyjął projekt przepisów, które uznają najem krótkoterminowy za usługę hotelarską i wprowadzającej centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych.
2: Czyli centralny rejestr wszystkich miejsc noclegowych, które muszą mieć swój regulamin, muszą spełniać określone normy współegzystencji w danej wspólnocie mieszkaniowej, w danej spółdzielni, w danej kamienicy, w danym bloku. Chodzi o to, żeby z jednej strony chronić lokatorów, tych, którzy mieszkają na stałe, przed przypadkami, w których dochodzi do jakichś nadużywania i łamania norm społecznych, zakłócania ciszy nocnej najczęściej, różnego rodzaju imprez, które trwają pewnie zbyt długo. I to ten rejestr pozwala ograniczyć. Po pierwsze, pokazuje miejsca, w których takie noclegi są użyczane. Po drugie, jeżeli ktoś łamie te przepisy, można wysłać kontrolę i zostać wykreślonym z tego rejestru.
1: Wyjaśnił na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Dziś wchodzi w życie porozumienie między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii dotyczące Gibraltaru. O szczegółach londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
4: Umowa de facto włącza Gibraltar do strefy Schengen i przewiduje Unię celną ze Wspólnotą Europejską. Likwiduje fizyczne kontrole na granicy z Hiszpanią oraz wzmacnia powiązania gospodarcze Gibraltaru z tym krajem i z innymi państwami europejskimi. Nowe ramy prawne umożliwią także bezpośrednie połączenia lotnicze między brytyjską kolonią a europejskimi stolicami. Umowa zostanie wprowadzona w życie na zasadzie tymczasowej. Jej stały status uzależniony będzie od wyników głosowania w Parlamencie Europejskim i Izbie Gmin.
1: Policyjny pościg za skradzioną koparką ładowarką. 25-latek z okolic wielkopolskiej Opalenicy postanowił urządzić sobie wycieczkę skradzioną maszyną budowlaną. Jak się później okazało, był pijany. Jak wyglądał ten pościg? O tym reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
5: Mężczyzna zabrał maszynę z placu robót drogowych w Sielinku i obrał kurs na Opalenicę. Jego zachowanie wzbudziło zainteresowanie przechodniów i innych kierowców, którzy powiadomili policję. Gdy kierowca zauważył policyjny patrol, wysiadł z maszyny i zaczął uciekać pieszo. Szybko został zatrzymany, a badanie alkomatem wykazało w jego organizmie 1,5 promila alkoholu. Okazało się również, że nie posiadał uprawnień do kierowania takim pojazdem. 25-latek usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem koparką ładowarki, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz kierowania bez wymaganych uprawnień. Teraz grozi mu nawet 10 lat więzienia.
1: W najbliższym czasie większość uniwersytetów i uczelni wyższych poda wynik rekrutacji na studia. Czy waszym zdaniem posiadanie wyższego wykształcenia ma wpływ na wysokość zarobków? Takie pytanie mieszkańcom Warszawy zadał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
6: Może mieć wpływ?
7: Wydaje mi się, że nie. To zależy od człowieka i bez wykształcenia też niektórzy są bardziej ogarnięci niż z wykształceniem, o tak.
8: Według pana, jeśli ma się wyższe wykształcenie, to przekłada się potem na to, że zarabia się po prostu więcej?
6: Znaczy może w jakichś szpitalach i ten jak widać, no to tak. No w jakichś biurowych pracach. No to na pewno, ale chęci przede wszystkim.
8: Pracowitość?
6: Chęci, tak. Pracowitość, chęci, tak. Dyscyplina, o.
8: A pan z jaką myślą wybierał studia? Że to da większe zarobki?
6: Z taką myślą, że wciąż w większości branż, no ja pracuję w IT, wciąż niestety jest betonowe podejście co do wykształcenia.
8: I co to znaczy, że trzeba je mieć?
6: Warto je mieć, by niektórzy wyżej postawieni nie patrzyli na pracownika krzywo.
3: Fakt. fakty na wakacje w RMF FM.
1: Prawie 20 tysięcy dzieci wyjedzie na wakacje na kolonie organizowane przez Caritas. Ta instytucja pomocowa organizuje nie tylko wyjazdy, ale też półkolonie, opieka w świetlicach z posiłkami czy jednodniowe wycieczki. O specyfice tych wyjazdów z Magdaleną Masiak, koordynatorką kampanii krajowych Caritas Polska, rozmawia Magdalena Greinert.
9: Organizowane przez was akcje wakacyjne mają już wieloletnią tradycję. To co roku jest 20 tysięcy młodych ludzi, którzy mają okazję skorzystać właśnie z form wypoczynku, na jakie pewnie nie byłoby stać ich rodzin. Jakie to jest wyzwanie, żeby organizować wypoczynek, żeby organizować spędzanie wolnego czasu dla tak dużej liczby młodych ludzi?
10: Rzeczywiście już ponad 30 lat trwa wakacyjna akcja Caritas. Jedna z takich najstarszych, no bo w ogóle pomoc dzieciom chyba jest takim najstarszą formą pomocy. Państwo na pewno kojarzycie świece z grudniowych stołów wigilijnych. To między innymi dochody z tej świecy pomagają nam organizować wakacyjną akcję Caritas. W sumie od początku chyba ponad 1 000 000 dzieci wyjechało. Rzeczywiście tak co sezon to jest około 20 tysięcy i to są bardzo różne formy wypoczynku. To są kolonie, wyjazdy, bardziej odległe miejsce, żeby chociażby poznać morze, góry czy jakieś ciekawe zakątki w Polsce, ale to są również półkolonie i zajęcia świetlicowe w miejscu zamieszkania. Chodzi o to, żeby rzeczywiście dzieciaki miały szansę na takie bezpieczne wakacje, mądre, z ciekawym, fajnym programem, ale też, żeby tak jak inni rówieśnicy mogli wyjechać, odpocząć zupełnie w totalnie nowe miejsce. Wyzwanie jest duże, ale dzięki temu, że Caritas dysponuje w Polsce siecią 40 diecezji, które działają regionalnie, to po pierwsze mamy bardzo dobre takie mapowanie potrzeb i rozeznanie, jak dużo dzieci potrzebuje pomocy i to takiej śródrocznej właśnie w ramach pomocy świetlicowej, ale również przy wyjeździe wakacyjnym, kiedy musimy sobie właśnie oszacować, ile takich wyjazdów trzeba zorganizować, jak dużo dzieci jest w jakiej sytuacji i jak potrzebne jest dofinansowanie, bo ono wszędzie nie jest takie same. Wiemy, że są regiony, w których tych mniejszych miejscowości osób w takim trudniejszej sytuacji socjalnej jest dużo więcej, a są takie ośrodki, gdzie rzeczywiście takie wyjazdy też są organizowane częściej, te możliwości są częstsze i w związku z tym sobie tutaj diecezje radzą samodzielnie, a Caritas Polska właśnie wspiera te miejsca, gdzie tych dzieci jest najwięcej i gdzie te potrzeby są po prostu duże.
9: W jaki sposób dzieci są do tego programu kwalifikowane? Czy trzeba spełnić jakieś kryteria dochodowe?
10: Przede wszystkim bazujemy na tej wiedzy śródrocznej, czyli obserwujemy, wiemy z jakimi rodzinami pracujemy, jakie dzieci uczęszczają do świetlicy, więc to nigdy nie jest przypadek, ale oczywiście staramy się ogłaszać też możliwość wyjazdu na takie kolonie, wyjazdy, dlatego że ta sytuacja albo może właśnie być zmienna, albo może to być taki pretekst, że właśnie dopiero wtedy rodzina zwróci się o pomoc i tą pomoc rozwiniemy, zaczynając od wakacyjnej akcji Caritas, a kończąc właśnie na pomocy śródrocznej albo pomocy rodzicom. W związku z tym też w parafiach podajemy im informacje, też ogłaszamy przez szkolne koła Caritas, które działają, że są takie wyjazdy, że jest możliwość. Te kryteria są w każdym regionie trochę dopasowywane też do sytuacji lokalnej. Tutaj staramy się w to nie ingerować, ale oczywiście one muszą być przejrzyste, tak żeby to było jasne i transparentne, ale też lokalnie staramy się pozyskiwać środki. To nie są tylko zbierane fundusze w ramach fundraisingu albo właśnie wsparcia Caritas Polska, ale również diecezje mają donatorów lokalnych, starają się również też wykorzystywać przede wszystkim ośrodki, którymi dysponują i one są przede wszystkim dostępne właśnie w czasie wakacji dla dzieci na te turnusy. Także zapraszamy wszystkich i zwykle ten miesiąc, dwa wcześniej przed rozpoczęciem wakacji już wiemy, że zbliża się ten czas wyjazdowy, więc warto nawet, jeżeli nie ma takiego ogłoszenia, to zapytać w swojej parafii. Nawet teraz, jeżeli by Państwo jeszcze byli w takiej potrzebie i takiej informacji nie mieli, to albo właśnie przez lokalne Caritas, albo w swojej parafii, czy taki wyjazd po prostu nie jest organizowany, albo właśnie jakieś zajęcia takie pobytowe w środku tygodnia, kiedy rodzice idą do pracy. No i też, żeby te dzieci właśnie, no po pierwsze były zaopiekowane, ale też jakoś mądrze, żeby ten czas mogły spędzić.
9: No właśnie, to jak wygląda ta oferta? Co się dzieje na takich wyjazdach, czy na takich półkoloniach, żeby tych młodych ludzi odciągnąć, pewnie też od ekranów i od tego, czym się zajmują na co dzień, i zainteresować czymś bardziej istotnym?
10: Staramy się, żeby rzeczywiście ta oferta była przede wszystkim różnorodna, dostosowana do wieku dzieci, bo grupy wiadomo wiekowo są różne. Na pewno taką podstawą są te ośrodki, którymi dysponujemy, bo one są w bardzo fajnych nieraz miejscach, gdzie samo otoczenie jeziora, lasu, jakiejś, że właśnie rzeki, też infrastruktury sportowej, no właściwie jest sprawiają i stwarzają takie warunki, że dzieciaki mogą w ciągu dnia uczestniczyć w zajęciach sportowych, ale właśnie jest bardzo dużo zajęć takich artystycznych, kreatywnych, czy jakieś robienie mydełek, czy jakieś malowanie. I nawet jeżeli ktoś w pierwszym momencie no, nie jest fanem akurat pracy kreatywnych, to się potem okazuje, że nagle wyzwalają się jakieś ukryte talenty i w grupie powstają jakieś fajne rzeczy, jest też zabawa, jest to w ogóle też taka szansa, żeby spróbować czegoś nowego, a nie takich trochę właśnie utartych schematów. Jest więcej czasu, nie ma może takiej presji, że to wszystko musi wyjść idealnie, jest też zrobione i okraszone dużą ilością zabawy, więc na pewno tego typu zajęcia, ale również też wszelkiego rodzaju zajęcia taneczne, czy właśnie takie rozwijające jakieś pasje, czy jakieś tam doświadczenia. No i to wszystko jest przeplecione wycieczkami, czyli w jakieś takie fajne, ciekawe zakątki, żeby odkrywać te nasze małe ojczyzny i to, co wokół się znajduje, czy jakieś takie właśnie większe, w zależności od tego, czy to jest morze, czy Mazury, to albo jakiś rejs statkiem, albo właśnie tutaj, czy latarnia morska, czy jeżeli jest gorsza pogoda, to też musi być oczywiście plan B, czyli jakieś akwaparki na przykład, albo właśnie jakieś ciekawe osoby, które się zaprasza i prowadzą zajęcia, czy też na przykład właśnie taneczne, albo muzyczne. Czasem te nasze kolonie w ogóle stwarzają takie całe programy tematyczne, że do tego jest jeszcze jakiś taki motyw obrzędowy i tematyczny. Akurat wróciłam z nagrań, byliśmy w Caritas Diecezji Łomżyńskiej, mają przepiękny ośrodek w Ptakach koło Nowogrodu i tam jest taki właśnie program pod nazwą Fantazja, gdzie każda literka symbolizuje jeden jak gdyby z takich kierunków rozwoju, czyli właśnie, że to są jakieś aktywności fizyczne albo jakieś fantazja, więc starają się tutaj rzeczywiście, żeby przez ten tydzień, dwa, w zależności od tego, jak długie są turnusy, żeby to było różnorodne.
9: Te emocje i o te wspomnienia, które dzieciaki ze sobą potem zabierają, chciałam dopytać, jak często zdarza się, że ci młodzi ludzie no właśnie otwierają szeroko oczy pełne zachwytu, kiedy po raz pierwszy widzą jakieś piękne regiony w Polsce, w których do tej pory właśnie nigdy jeszcze nie zobaczyli.
10: Bardzo dużo dzieci i rodzin po prostu nie stać na to, żeby wyjechać na wakacje. Jak w takiej statystyce, bo oczywiście też pracują z innymi grupami, takimi wykluczonymi, to mamy do czynienia z różnymi raportami, czy o ubóstwie i wiemy, że tak 85% właśnie rodzin żyjących w skrajnych ubóstwie, no to jest jak gdyby pierwszy punkt programu i harmonogramu, którym po prostu kasują, no bo wiadomo, że te środki muszą być przeznaczone na pilniejsze rzeczy, więc są w trudnej sytuacji i w związku z tym, no tym dzieciakom otwieramy trochę takie drzwi do marzeń, ale też dajemy szansę, wyrównujemy w ogóle te szanse, żeby mają potem jak wrócą, będą miały też takie poczucie własnej wartości, nie będą czuły się gorsze, no ale też jest mega ważna rzecz, którą staramy się cały czas realizować i widać, że to procentuje, żeby te dzieci na tych koloniach budowały więzi. Wspomniała pani redaktor, że no nie mają dostępu do telefonów, albo przynajmniej jest bardziej ograniczone, ale tak naprawdę to w większości też regulują sobie to same, bo jak bardzo dużo rzeczy się dzieje, to nie mam czasu zaglądać do tego ekranu, to jest tylko moment na rozmowę z rodzicami, czy w jakiejś tam konkretnej porze dnia te telefony często są na przykład udostępniane, albo właśnie od razu jest umowa taka, że z telefonów po prostu nie korzystamy, tylko można dzwonić właśnie przez panią wychowawczynię, ale one po prostu nie mają na to czasu. I to, co w tych koloniach jeszcze udaje się bardzo fajnie robić, to jest to budowanie więzi.
1: Z Magdaleną Masiak, koordynatorką kampanii krajowych Caritas Polska, rozmawiała Magdalena Greinert.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie o tej 3:13.

szykujesz się na wakacje? Lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: I ze świata ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dochodzi czwarta.
2: Narasta konflikt na Bliskim Wschodzie. USA przywróciły blokadę irańskich portów, a Iran odpowiada kolejnymi atakami dronów na amerykańskie bazy. IMGW ostrzega przed burzami na południu kraju. Od godzin porannych przewidywane są porywisty wiatr i ulewne deszcze. Pierwsze projekty reform systemu ochrony zdrowia, jak zapowiedział wicepremier Kosiniak-Kamysz, zostaną przyjęte już za tydzień.

0: Rozpoczynamy od najnowszych doniesień z Bliskiego Wschodu. Stany Zjednoczone zaostrzają działania wobec Iranu. Waszyngton przywrócił blokadę irańskich portów i rozpoczął kolejną falę ataków na cele związane z działaniami wojskowymi w Cieśninie Ormus. Donald Trump zapowiedział, że jeśli Teheran nie wróci do negocjacji, w przyszłym tygodniu celem amerykańskich uderzeń mogą stać się elektrownie i mosty. Tymczasem Iran już odpowiada kolejnymi atakami dronów na amerykańskie bazy w regionie i zapewnia, że nie ugnie się pod presją Waszyngtonu. Alarm przeciwlotniczy, jak przekazał Reuters, ogłoszono tej nocy w Kuwejcie, Bahrajnie i Jordanii. Tymczasem w kraju mamy kolejne alerty IMGW przed burzami na południu Polski. Ostrzeżenia wydano przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i gradem dla województw w południowej części kraju. Lokalnie może spaść nawet do 80 litrów wody na metr kwadratowy, co stwarza ryzyko podtopień. Alerty RCB, które otrzymujemy tej nocy, ostrzegają przed możliwymi przerwami w dostawach prądu. Jest tam także apel, do którego się dołączamy, o unikanie otwartych przestrzeni oraz zabezpieczenie przedmiotów, które może porwać wiatr.
1: Fakty i zdrowie w RMF FM.
0: Za tydzień Rada Ministrów przyjmie pierwsze projekty reform systemu ochrony zdrowia. Tak zapewniał w odpowiedzi na pytania dziennikarza RMF FM wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o zapowiadane zmiany, które mają wyeliminować nieprawidłowości w lecznicach, takie jak te rekordowe pensje wybranych lekarzy. Którym projektem Rada Ministrów ma zająć się w pierwszej kolejności? O tym Michał Dobrołowicz.
2: Wprowadzeniem górnego limitu zarobków lekarzy. To ma być maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy każdego lekarza w publicznym szpitalu. Czas jest tutaj bardzo ważny, bo pierwsze efekty zmian mają być widoczne we wrześniu, a te przepisy muszą jeszcze dostać zielone światło parlamentu i potem prezydenta. Dlatego zapytałem wicepremiera, kiedy zobaczymy konkretne projekty ustaw z tymi zmianami.
3: No jak najszybciej. Na pewno ograniczenie zarobków, przekroczono już granicę, która ma akceptację społeczną. I trzeba to ograniczyć i tu liczymy na współpracę z prezydentem.
2: Prezydent Karol Nawrocki w tym tygodniu musi podjąć decyzję, czy podpisze ustawę, która pozwoli gromadzić informacje o wynagrodzeniach pracowników szpitali na podstawie ich numerów PESEL. Te dane, według pomysłu rządu, mają być punktem wyjścia do kolejnych reform.
0: Czy naukowcy są wiarygodni i cieszą się zaufaniem opinii publicznej? No i od czego to zależy? O wynikach badania przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych teraz w faktach Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
4: Badacze z Uniwersytetu Virginia Tech wskazują, że poziom zaufania do naukowców zależy nie tylko od ich wiedzy, ale przede wszystkim od motywacji, jakie przypisuje im społeczeństwo. Na podstawie ankiet, które wypełniło blisko 1000 osób, wyróżniono nawet 5 grup obywateli różniących się poziomem przypisywanego naukowcom autorytetu. Lista pokazuje, że najbardziej entuzjastyczne są osoby o liberalnych poglądach, najbardziej sceptyczne te o poglądach silnie konserwatywnych. Skłonność do podążania za wskazaniami naukowców silnie zależy przy tym od politycznych uwarunkowań danego tematu. Te będące przedmiotem ideologicznych sporów dzielą wyraźnie bardziej. Badanie pokazuje, że naukowcy powinni nie tylko komunikować swoją wiedzę i kompetencje, ale także jasno przedstawiać motywację stojące za ich pracą. Transparentność i autentyczność mogą pomóc w budowie zaufania społecznego.
0: A o wiarygodności naukowców, która ma zależeć od przypisywanych im intencji, przeczytacie na rmf24.pl w zakładce Nauka.
1: Fakty istotne dla rodziców.
0: Nie wszystkie rodziny stać na opłacenie dziecku wakacyjnego wyjazdu. Z pomocą przychodzi im Caritas. W organizację wyjazdów często angażują się osoby, które kiedyś same korzystały z takiej oferty. Kto jeszcze sprawuje opiekę nad uczestnikami wypoczynku? O to zapytaliśmy Magdalenę Masiak, koordynatorkę kampanii krajowych Caritas Polska. A rozmawiała z nią reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
5: Oczywiście cała wakacyjna akcja Caritas jest robiona w ramach tych samych standardów, jak wszelkie wyjazdy, które są organizowane. Więc oczywiście musi być kierownik wypoczynku, muszą być wychowawcy, którzy mają odpowiednie przeszkolenie, uprawnienia. Wolontariusze, animatorzy to są te osoby takie dopełniające. I to bardzo fajnie gra, że grupą opiekuje się właśnie wychowawca, często jeszcze z jedną osobą, bo to na 15 osób jest wymagana jedna osoba właśnie dorosła z uprawnieniami, więc często to są właśnie dwie osoby i one jak gdyby znają zespół, z tą grupą się przemieszczają, ale w konkretne zajęcia prowadzi właśnie dedykowana osoba, która po prostu jest ekspertem w danej dziedzinie, czy to są właśnie tańce, czy jakieś właśnie prace kreatywne. I to też zapewnia, że jest więcej osób dorosłych, które też stają się takim autorytetem, wzorcem, które też zapalają pasję, które trochę w tym takim wielkim garze możliwości, które się na takiej kolonii pojawia, nagle się okazuje, że nie tylko mamy mistrzów gry w piłkę nożną, ale są na przykład chłopcy, którzy potrafią usiąść i przygotowywać żmudnie i malować latawce. I to wcale nie jest babskie zajęcie. A z drugiej strony szkolone są dziewczynki, które na przykład pilates na trawie, czy jakieś takie właśnie sporty walki chętnie poznają i też to jest jak gdyby dla nich ciekawe. Więc trochę tak nie musimy się w związku z tym zamykać w takich przestrzeniach dobrze nam znanych, tylko trochę otwierać jak gdyby i poznawać nowe możliwości. No i co jeszcze? No i oczywiście cały sztab ludzi, którzy stoją za tym, żeby tymi dzieciakami się opiekować, jeśli chodzi o lekarza, pielęgniarkę, ale też panie w kuchni, które często są tymi właśnie osobami, co to najbardziej tam wspierają tych niejadków, albo właśnie no, są takim, ponieważ to są zwykle w dużej ilości nasi seniorzy, więc są też taką namiastką czasem babci, dziadka, którzy przytulą i którzy zauważą i posiedzą do końca z tą osobą właśnie kończącą posiłek i może właśnie też taką namiastką tej rodziny, której brakuje.
6: Od kilku lat w Polsce mamy dużo sąsiadów z Ukrainy i Caritas też od początku się tą grupą zajął i pewnie na przestrzeni lat trochę się to zmieniło. Na początku przypuszczam, że też była to taka grupa troszkę obca, która musiała się integrować. A jak to wygląda po kilku latach już tych wspólnych wyjazdów?
5: Mamy w Polsce 26 centrów takiej opieki nad migrantami i uchodźcami. To są takie miejsca, gdzie te osoby mogą się zwrócić, jeśli chodzi o pomoc, jeśli chodzi o konsultacje dotyczącą pracy, nauki języka, ale to też są takie miejsca integracji i spotkań. Oczywiście my tam przede wszystkim zajmujemy się tymi osobami najbardziej pokrzywdzonymi i wykluczonymi, czyli to są osoby starsze, schorowane, ale właśnie matki z dziećmi. I oczywiście dla dzieci to jest też taka przestrzeń na integrację, na rozwój. I co roku dla nich również są robione takie półkolonie właściwie, korzystając z tego, że mamy właśnie to zaplecze i mamy placówki. Też są takie bardziej urozmaicone wyjazdami, ale mniej organizujemy kolonie organizujemy tutaj wyjazdy przede wszystkim dla dzieci polskich, natomiast w ośrodku prowadzimy właśnie takie zajęcia półkolonie, jeśli chodzi właśnie o dzieci ukraińskie. Natomiast mamy jeszcze jedną taką formę, która właśnie jest bardziej wakacyjna i kolonijna, tylko że ona się odbywa w maju, w czerwcu, właśnie po to też, żeby nie kolidować tutaj i żeby ten główny nacisk był tutaj na nasze dzieciaki w czasie wakacji. To w maju, w czerwcu organizujemy tak zwane pobyty wytchnieniowe i to są takie wyjazdy, na które zapraszamy dzieci z opiekunami, z rodzinami. To są dzieci z terenów objętych wojną, które mogą na taki dosłownie pobyt wytchnieniowy, odpoczynek przyjechać i na chwilę, na ten tydzień czy dwa zmienić swoje zburzone miasto i alarmy, które spotykają ich codziennie i taki trochę świat zestresowany i niepewny tego jutra na taką właśnie przestrzeń, w której po prostu mogą być ze sobą.
6: Pani wspomniała, że część tych pieniędzy no to z tych doskonale znanych świec Caritasu pochodzi. A skąd bierzecie na to środki i czy jeżeli ktoś czuje, że chciałby wesprzeć, to czy może to zrobić?
5: Cały program dziecięcy to jest Caritas dzieciom i pod tym parasolem zbieramy właśnie środki na wszystkie aktywności. Mamy to rozłożone w takich trzech turach. Przypominaliśmy pod koniec czerwca właśnie o świetlicach, o tym, co robimy w ciągu roku. Zaczynamy właśnie takim punktem startowym jest ten Dzień Dziecka i zawsze wtedy też odbywają się festyny i też takie podsumowanie tego, co przez cały rok robimy, bo Caritas to, warto o tym wspomnieć, to jest taka żmudna, codzienna praca, to nie są tylko właśnie wyjazdy na te konkretne dwa miesiące, tylko to jest takie codzienne towarzyszenie dzieciakom, pomoc w odrabianiu lekcji, wyrównywanie tych szans, pilnowanie, czy mają buty na zajęcia sportowe, czy możemy się dołożyć do wycieczki szkolnej, żeby pojechały tak jak rówieśnicy, więc to jest całoroczna praca. Potem mamy właśnie ten etap wakacyjny akcji Caritas i tutaj mamy koncentrację przez dwa miesiące i wcześniej przygotowania, żeby jak najwięcej dzieci mogło z nami wyjechać i w tym roku to jest te 20 tysięcy dzieci i około 100 turnusów wakacyjnych. I pod koniec sierpnia już zaczynamy myśleć, bo przez cały rok funkcjonują również stypendia. To są dwa stypendia Skrzydła i dwa Talenty, które pomagają dzieciakom w ciągu roku funkcjonować w szkole. Skrzydła wyrównują te szanse właśnie dzieciom, które mają trudną sytuację społeczną, socjalną, a dwa talenty to jest dla tych dzieci, które mają jakieś niesamowite dodatkowe pasje i zdolności, ale na przykład właśnie nie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, nie mają stroju sportowego czy tanecznego, czy właśnie nie mogą wziąć udziału w jakimś przeglądzie piosenki, bo już tych pieniążków na to nie starcza i tu staramy się odpowiadać na te potrzeby, więc wtedy zwracamy się do Państwa z prośbą, żeby pomyśleć właśnie o takich stypendiach. To nie są bardzo duże kwoty, bo takie stypendium to jest 1300 zł rocznie, ale dla tych dzieci to jest po prostu wszystko i jeżeli mogą właśnie w takiej transzy na samym początku, na zakup właśnie przyborów różnego rodzaju, uzyskać jakąś pomoc, czy potem w trakcie na te zajęcia na przykład uzupełniające. Tutaj każde takie stypendium jest koordynowane przez lokalnego właśnie w tych 40 diecezjach koordynatora, który wybiera dzieci, że tak powiem, sprawdza dokładnie, co jest potrzebne. Często jest też tak, że te stypendia rok po roku dostają te same dzieci, ale jest też taki moment, kiedy rodzice stają na nogi albo to dziecko już właśnie dorośnie i już sobie potrafią poradzić samemu i mamy też takich darczyńców w postaci rodziców, którzy wracają i mówią, kiedyś ktoś pomógł mojemu dziecku, teraz ja mogę trochę dołożyć do stypendium dla kogoś innego. Więc odpowiadając, w jaki sposób można się włączyć, to przede wszystkim można przekazać nam wpłaty jednorazowe albo właśnie cykliczne i tutaj zapraszamy na stronę caritas.pl/dzieci i tam jest taka możliwość, też pokazujemy, co można zrobić za 50 zł, co jeżeli byśmy przekazali 100 zł. Zachęcamy, żeby to były drobne kwoty, ale na przykład ustawione cyklicznie, bo wtedy jesteśmy w stanie przez cały rok zaplanować taką pomoc, ale w ogóle bardzo do tego zachęcamy, bo to jest taki, wydawałoby się, mały gest, ale zmieniający bardzo dużo w życiu tych dzieci.
6: Gdyby ktoś słuchając nas pomyślał, że nie pomyślał wcześniej właśnie o wypoczynku dla swojego dziecka i dopiero usłyszał, że to jest za późno, jest jeszcze jakaś możliwość, jak to zrobić, żeby się w ogóle zorientować?
5: To zapraszamy serdecznie przede wszystkim do swojej parafii albo do lokalnego Caritas. Adresy są też na naszej stronie internetowej, więc można też nawet przez centralę, jeżeli nie będzie bliżej właśnie blisko państwa zamieszkania, bo tak jest zawsze najlepiej. Bardzo dużo też jest też takich inicjatyw lokalnych i myślę, że na pewno na co najmniej takie półkolonie da się dołączyć. Wiadomo, że to jest też kwestia wyżywienia i przestrzeni, ale jeszcze nikt, kto potrzebuje, nie został bez pomocy, więc warto zapytać, jeżeli jeszcze państwo o tym właśnie nie pomyśleli albo pierwszy raz usłyszeli, że jest taka możliwość, także zapraszamy.
0: A z Magdaleną Masiak, koordynatorką kampanii krajowych Caritas Polska, rozmawiała Magdalena Greinert.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Puma grasuje po Polsce. Pamiętacie te nagłówki sprzed kilku dni? Mam nowe informacje.

0: Słuchasz stacji RMF Viral.
1: Is there?

My też, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, czas na fakty, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Nasila się konflikt na Bliskim Wschodzie. Iran ostrzelał amerykańskie bazy w regionie, a USA zaatakowały irańskie instalacje rakietowe. Przez konflikt ceny ropy idą w górę, a z nią ceny na stacjach benzynowych. Prawie 11 tysięcy miejsc na 39 uczelniach w całej Polsce. Resort zwiększył limity na kierunkach lekarskich. Bliski Wschód na krawędzi kolejnej eskalacji. Iran ogłasza ataki na amerykańskie cele w Kuwejcie i Bahrajnie oraz zapowiada, że cieśnina Ormus pozostanie zamknięta. Teheran grozi też zablokowaniem kolejnych szlaków eksportu ropy i gazu. Na razie tych informacji nie potwierdziła strona amerykańska. Dowództwo centralne USA poinformowało z kolei, że amerykańskie myśliwce, drony i okręty użyły precyzyjnej amunicji przeciwko irańskim instalacjom rakietowym i dronowym. Według centkomu celem było ograniczenie

0: ograniczenie zdolności Teheranu do ataków na statki w ciśnieniu Ormuz. Na razie nie ma powrotu do pakietu ceny paliw niżej, tak ustalił dziennikarz RMF FM. Przepisy obniżające ceny paliw wygasły z początkiem lipca, przypomnijmy, a tymczasem napięcie na Bliskim Wschodzie narasta, wraz z nim ceny ropy szybują. Kierowców czeka więc droższe tankowanie. Co musi się w takim razie stać, by rząd powrócił do pakietu CPN? O tym Igor Skrzypek.
1: Sytuacja na rynku ropy musiałaby stać się bardzo niekorzystna. Mówimy tu o powrocie dostawek za baryłkę na poziomie 90-100 dolarów lub nawet wyższych, tak jak to było w czasie otwartego konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wtedy koszt tankowania mógłby wzrosnąć nawet do dwucyfrowych stawek za litr paliwa, a dodatkowo wystrzeliłby inflację. W tej chwili cena za baryłkę ropy utrzymuje się powyżej 80 dolarów. Jak usłyszałem w źródłach rządowych, to na razie za mało, by wrócić do pakietu CPN. To, co jest na stole, to ruchy, które mógłby wykonać Orlen ze swoimi marżami. Jako największy polski hurtownik mógłby w ten sposób wpłynąć na cały krajowy rynek paliw.
2: Reporterzy RMF FM ustalają fakty.
0: Rekordowa liczba uczelni uruchomi od października kierunek lekarski. Medycynę będzie można studiować już na 39 uczelniach w całej Polsce. Ministerstwo Zdrowia, przypomnijmy, zwiększyło limit miejsc do prawie 11 tysięcy, czyli o około 300 więcej niż obecnie. Eksperci ostrzegają jednak, że sama liczba absolwentów może nie rozwiązać problemu braków kadrowych w szpitalach. Komentarze na ten temat zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Specjaliści zwracają uwagę, że rosnąca liczba nowych studentów medycyny przełoży się na większą liczbę lekarzy gotowych do pracy dopiero za najwcześniej kilka lat. Doktor Maria Libura komentuje, że nie będziemy teraz kształcić więcej lekarzy w Polsce, dopóki nie będzie niezbędnych warunków.
4: I limity podyktowane są zdolnością szpitali klinicznych do absorpcji liczby studentów. To nie jest tak, że każdy szpital jest gotowy kształcić. Natomiast problemem w Polsce jest brak ruchów w stronę wzmocnienia innych zawodów medycznych, czyli zaawansowana praktyka pielęgniarska.
3: Temat kształcenia medyków ma wrócić w czwartek w czasie posiedzenia Zespołu Trójstronnego do Spraw Ochrony Zdrowia. Udział mają wziąć w nim przedstawiciele związków zawodowych, wśród nich lekarze i pielęgniarki, a także szefowa resortu zdrowia.
0: A teraz w faktach o zupełnie innym problemie. Większość dorosłych Polaków jest za wprowadzeniem zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. Tak wynika z najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Najwięcej, ponad 80%, to wyborcy Nowej Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. A czy wprowadzenie takiego zakazu jest realne?
5: Bardzo trudne pewnie, ale sama dyskusja z czegoś wynika. Ona wynika z tego, że coraz więcej wiemy na ten temat, co media społecznościowe potrafią z nami zrobić. Nie tylko z najmłodszymi, ale również z nami wszystkimi, że to jednak jest jakaś forma uzależnienia, tak? Że zbyt często pewnie zaglądamy niektórzy z nas do telefonów.
0: Komentował w rozmowie z RMF FM poseł Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej. Za zakazem jest też ponad 70% wyborców PSL-u i Polski 2050 i dokładnie 70% zwolenników Prawa i Sprawiedliwości.
6: Chciałbym, żeby tak było, ale wiem, że to się nie uda. Uważam, że twardy zakaz, szczególnie w dobie cyfryzacji, gdzie naprawdę są różne sposoby na obejście różnego rodzaju przepisów prawa, będą trudne do egzekucji i w tym samym będą kompromitować te założenia.
0: Mówił nam poseł Krzysztof Cieciura z PiSu. Wyniki sondażu możecie przeanalizować na rmf24.pl. A jeszcze więcej informacji w porannym wydaniu Faktów, na które już teraz zapraszam. Punktualnie o 6 w studio pojawi się Tomasz Weryński.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Czym wita nas pogoda w tą środę o 5:00?

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: sytuacji.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

patrzy, ja na nią patrzę. Łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc. Let's go, hey. Chyba cię sprawdzę, trzymasz planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będę dzień ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, póki co tak, so, so, so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała, hey. Dobrze wiem, że się zakochałaś, yeah.

0: lala.
1: RMFM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Bands. RMF Top 30.pl. RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, a te przedstawi Tomasz Weryński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam. Zaczynamy od ważnych informacji z trasy S5 w Wielkopolsce. Są problemy między węzłami Iwno i Kostrzyn. Potem burzowy front nad południowo-zachodnią Polską. O poranku grzmi od Legnicy po Kotlinę Kłodzką. Potem w faktach możliwe kolejne zarzuty w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Hiszpania w finale mundialu, a Robert Lewandowski oficjalnie zaprezentowany w Chicago Fire. Po ręku utrudnienie na wielkopolskim odcinku S5 w miejscowości Iwno. Auto osobowe uderzyło tam w bariery. Zablokowany jest pas w stronę Poznania. Z utrudnieniami powinniście się liczyć jeszcze przez godzinę. Burzowy front, poranek na południowym zachodzie Polski. Najbardziej intensywny front rozciąga się od okolic Zielonej Góry przez Legnicę, Wrocław aż po Kotlinę Kłodzką. Miejscami przechodzą gwałtowne burze z intensywnym deszczem. W pozostałej części kraju zdecydowanie spokojniej, a pełny pogodowy raport reporterów RMF FM w faktach o 7:00. Niewykluczone, że dziś zarzuty usłyszy Maciej Eś, były szef Polskiej Fundacji Narodowej, zatrzymany wczoraj przez CBA. W prokuraturze regionalnej w Rzeszowie przesłuchany został już inny, były prezes tej fundacji, Cezary J.
3: Prokurator ogłosił mu zarzut, przesłuchał go w charakterze podejrzanego i po przesłuchaniu podjął decyzję o zastosowaniu wobec niego wolnościowego środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z trzymaniem paszportu.
2: Powiedział szef rzeszowskiej prokuratury Jaromir Rybczak. Śledztwo dotyczy nadużycia uprawnień i niedopełnienie obowiązków w związku z finansowaniem kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku.
4: Wyrządzono tym szkodę fundacji nie mniejszą niż prawie 8,5 miliona złotych.
2: Informował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, a sprawa w faktach będzie wracać.
5: RMF FM. Serwujemy sport. Podajemy wyniki.
2: Hiszpania weszła do finału piłkarskiego mundialu. Pokonała Francję 2-0. Nasz specjalny wysłannik do USA.

0: oglądał ten mecz w strefie kibica w Atlancie.
1: Tak jest, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Wojtku. Co działo się w strefie kibica po ostatnim gwizdku?
1: Zapanowała prawdziwa hiszpańska fiesta. Kibice w koszulkach reprezentacji Hiszpanii zaczęli tańczyć, krzyczeć, no i oczywiście świętować. Zaczęłam krzyczeć, aż bolało mnie gardło. Francja to świetna drużyna. Pamiętam m.in. Mbappé z 2018 roku, ale zawsze miałam nadzieję. Mówiła mi jedna z fanek reprezentacji Hiszpanii, której ojciec pochodzi z tego kraju. Wszyscy zgodnie podkreślali, że był to najlepszy mecz mistrzów Europy na tym turnieju. Fani trójkolorowych szybko opuścili strefę kibica, chociaż ich zespół nadal ma szansę trzeci mundial z rzędu zakończyć z medalem. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
0: Pierwsze o poranku wydanie faktów sportowych za pół godziny. Robert Lewandowski dołączył do drużyny Chicago Fire. Wczoraj pojawił się na treningu, po którym odbyła się oficjalna prezentacja zawodnika. Na miejscu był korespondent RMF FM Paweł Brzuchowski.
2: Dzień dobry. Dla klubu to wielkie wydarzenie, mówił trener Greg Bellharter. To jest historyczny dzień, nie tylko dla drużyny Chicago Fire, ale dla całego miasta i całej ligi MLS. Napastnik tłumaczył, że o wyborze Chicago przesądziła nie sama oferta, lecz determinacja klubu, jego wizja.
3: Bardziej byłem pod wrażeniem faktycznie tego, jak klub starał się o mnie, jak bardzo pokazywał, jak mu zależy na to, żebym tutaj przyszedł i począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem w Barcelonie i to, jak też inne spotkania wyglądały, jak rozmowy się toczyły. Widząc takie zaangażowanie czy trenera, czy osób związanych z klubem, no to dla mnie też ma znaczenie i to też było jednym z głównych czynników, dlaczego podjąłem decyzję, żeby właśnie przyjść tutaj do Chicago.
2: Mówił Robert Lewandowski w czasie konferencji prasowej. Z Chicago, Paweł Żuchowski.
0: Na Mazurach poprawiła się pogoda i na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich ponownie pojawili się żeglarze.
4: Ja bym powiedziała, że to jest wymarzona pogoda dla żeglarzy w tej chwili, bo można się opalać, ale rzeczywiście tej adrenaliny sportowej na jachcie też nie zabraknie.
5: Przeżyliśmy tą złą pogodę, no na szczęście teraz już mamy przepiękne warunki do żeglowania. Mamy dzieci 3-letnie, 6-letnie.
6: I da się pływać.
5: I da się pływać bez problemu, także są ponad tydzień już na jachcie i naprawdę super pomagają.
6: W zeszłym tygodniu była ekstremalna, można powiedzieć, pogoda. W końcu mamy praktycznie pełne lato.
7: Zgadza się. I dlatego w zeszłym tygodniu nie żeglowaliśmy.
0: Z żeglarzami w naszej żółto-niebieskiej wiosce rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Z tego co widzę, to kolega Rybak ma rozłożone wszystkie mapy i to nawet te płatne.
12: Są, jakie tylko są.
11: Co tam w pogodzie?
12: Pogodapremium.com. No i tutaj wszędzie wszystkie mapy pokazują, że burzowo będzie na południu. Już teraz pada na Dolnym Śląsku i zrobił się problem. Słuchajcie, bo te burze bardzo wolno się przemieszczają. Miejscami może spaść naprawdę dużo deszczu. Najcieplej dziś Kraków, Rzeszów, Lublin 28 stopni. Najchłodniej na północy 22-23 stopnie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Nawet nie wiedziałem, że są takie mapy. Tutaj coś tak...
13: Polityka w radiu RMF 24.
14: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
15: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
16: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
13: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

Shots around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

Pass around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front?

0: Gadamy o nowym kontrakcie, o nowej stawce.
1: Jak dzwoni papuga,
0: to odbieram szybko, no bo szanuję go jak własną matkę. Idziemy na lance, zamawiam ravioli.
1: No a papuga pierdoli mi coś o wędkarstwie. Papuga to gruba ryba,
0: papuga to twardzie. Mogę powiedzieć mu wszystko, bo wiem, że dotrzymam.

0: I mówi mi:
1: Kuba, te sprawy zaszły za daleko. Cały ten kraj chce ci zabrać mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gecko.
0: Wyłączam telefon. Na poczcie mam kolejny pozew. Znów jakaś suka chce stanąć na drodze. Się dowiem za chwilę, że zabiłem morze martwe. Boże, straszne. Dzwoni papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę, kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem. Ja nic już tu nie mogę stracić, skoro nawet gwiazda porno chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczy jebać potwierdzaczy.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Cieśnina Ormus pozostanie zamknięta do zakończenia amerykańskich aktów agresji, ogłosił w telewizji państwowej irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Zagroził też zablokowaniem innych strategicznych szlaków eksportowych. Stany Zjednoczone rozpoczęły kolejną serię ataków na Iran. Prezydent Donald Trump zagroził w wywiadzie dla Fox News, że jeśli kraj ten nie zacznie współpracować, w przyszłym tygodniu Amerykanie rozpoczną ataki na elektrownie i mosty w Iranie. Akcja strażaków w centrum Strzelina na Dolnym Śląsku. Na rynku zapaliło się tam mieszkanie. Mieszkańcy budynku zostali ewakuowani. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Do wczoraj wszystkie psy powinny były opuścić zamknięte schronisko w Nowym Targu na Podhalu. Tak się jednak nie stało. W klatkach pozostało jeszcze ponad 170 czworonogów.
2: Staramy się, żeby to wszystko przebiegło bezpiecznie, żeby każdy piesek nie zaznał żadnego uszczerbku na zdrowiu w trakcie transportu. Każde zwierzę jest przed wydaniem badane. Każdy właściciel, każda gmina dostaje protokół lekarsko-weterynaryjny, w którym ma opisane, co danemu zwierzęciu dolega lub jakie są dalsze zalecenia.
1: Mówiła lekarz weterynarii Daria Luberda. Izba Reprezentantów USA poparła ustawę o wprowadzeniu czasu letniego przez cały rok i zakończeniu obowiązkowej zmiany czasu dwa razy w roku. Projekt trafi teraz do Senatu. Popiera go prezydent Donald Trump. Jeśli przepisy wejdą w życie, Amerykanie nie będą już przestawiać zegarków jesienią.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Hiszpanie w finale mundialu po pokonaniu Francuzów. Mistrzowskie fakty sportowe. Patryk Serwański, dzień dobry.
4: Dzień dobry. No to była dominacja Hiszpanów. Potrafili całkowicie zneutralizować Francuzów. Wynik 2-0 na liście strzelców Oyarzabal i Porro. To spotkanie oglądał w strefie kibica w Atlancie Wojciech Marczyk.
5: Dzień dobry. Świetna gra w środku pola. Doskonały mecz rozegrał Fabian Ruiz, a Francuzi wyglądali na zupełnie bezradnych. Zawodnicy, których grą zachwycaliśmy się na tym turnieju, nie mieli szans w zderzeniu z hiszpańską maszyną. Kilkadziesiąt strat zanotował Olise, kilkanaście razy piłkę tracił Dembele. Hiszpania może powtórzyć sukces z 2010 roku, kiedy do Mistrzostwa Europy dołożyła Mistrzostwo Świata. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
4: No a Robert Lewandowski zaprezentowano oficjalnie przez Chicago Fire. Nasz napastnik wczoraj po raz pierwszy trenował z nowymi kolegami, a później spotkał się z dziennikarzami. Duże zainteresowanie mediów Lewandowskim, a on sam gotowy na nowy rozdział swojej kariery.
6: Mam nadzieję, że też będę się czuł tutaj jak w domu. Mam nadzieję, że też dla licznego grona Polaków to też będzie fajna rzecz. I też liczę na to, że dziś coraz więcej ludzi będzie przychodzić na stadiony, żeby też oglądać nie tylko mnie, ale całą drużynę.
4: Podkreślał nowy napastnik drużyny strażaków. U nas też dzieje się na rynku transferowym, ale oczywiście wymiar transferów skromniejszy. Nowym piłkarzem Wieczystej Kraków został Antonio Milic. Niedawno wygasł 5-letni kontrakt chorwackiego obrońcy z Lechem Poznań. Nowej umowy piłkarz nie chciał podpisać, no i teraz trafia do ekstraklasowego Beniaminka. Tadej Pogacar powiększa przewagę nad rywalami. Słoweniec wygrał 10. etap Tour de France. W bardzo dobrym stylu rozpoczął drugi tydzień wielkiej pętli. Pogacar zaatakował 15 km przed metą na stromym podjeździe. Na mecie miał pół minuty przewagi. W klasyfikacji generalnej właściciel żółtej koszulki ma już ponad 3,5 minuty zapasu nad rywalami.
7: Ustaliliśmy już, że gdy rybak mówi o pogodzie, to meteorolodzy idą na ryby, ale gdy Karwat, Magda, Marek o pogodzie, to wszyscy słuchają wakacyjne prognozy.
8: To Marek czy Magda? Za nami burze i ulewy, szczególnie na południu kraju, ale przed nami również. Prognozy pokazują, że dziś burze znowu są możliwe w południowych województwach, więc uważajcie na siebie. W północnych województwach dzisiaj deszczu nie będzie, czyli jeśli wypoczywacie nad morzem, to raczej nie musicie zmieniać planów, a w tym samym czasie temperatura nawet dość wysoka, do 28 stopni na wschodzie kraju.
7: No to ja już idę, do usłyszenia.
0: Słuchasz stacji RMF Viral.
9: Mam plan na życie, nie dosyć kunsztu, może małe braki w wizerunku, w historii apki, a i tak płacę największe podatki w historii. W końcu

się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android. Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Tomasz Weryński.
2: Na początek ważne informacje z drogi krajowej 32 w Wielkopolsce. Do tragicznego wypadku doszło w Taszkowie. Samochód uderzył w drzewo. Potem raport po burzowej nocy. Strażacy wyjeżdżali do interwencji ponad 700 razy. Szczegóły za moment. A na mundialu Hiszpania odarła Francję z marzeń o finale. Jest siódma. To poranne fakty RMF FM. Jedna osoba zginęła w wypadku na krajowej 32 w miejscowości Ptaszkowo w Wielkopolsce. To odcinek Granowo-Grodzisk Wielkopolski. Auto osobowe uderzyło tam w drzewo. Na trasie o poranku spodziewajcie się utrudnień. Ponad 700 razy interweniowali strażacy po burzach i ulewach, które w ciągu ostatniej doby przeszły nad Polską. To najnowsze dane Komendy Głównej. Najwięcej interwencji było w województwach dolnośląskim, śląskim oraz w Małopolsce. Strażacy wyjeżdżali głównie do podtopionych piwnic i powalonych drzew. Otrzymywali też zgłoszenia uszkodzonych samochodach. Dziś do służby imigracyjnej i celnej USA ma być wysłany list Waldemara Żurka w sprawie Zbigniewa Ziobry. Minister Sprawiedliwości przygotował wniosek o weryfikacji statusu imigracyjnego, podstawy wjazdu i dokumentów podróży polityka PiS, podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Szczegóły zna Krzysztof Zasada.
3: Chodzi o pomoc w ustaleniu podstaw prawnych i faktycznych pobytu Zbigniewa Ziobry na terytorium Stanów Zjednoczonych, chociażby o formalne potwierdzenie, że jest w USA. Kolejną rzeczą jest stwierdzenie, czy ubiega się tam o azyl lub inną formę ochrony, która utrudniłaby deportację, mówił minister Żurek.
4: Prosimy przede wszystkim, żeby wskazano nam, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach, jakimi dokumentami się legitymuje i jednocześnie pokazujemy te dane, które dotyczą dzisiaj Zbigniewa Ziobro.
3: Jednocześnie szef resortu sprawiedliwości poinformował, że gotowy jest już wniosek ekstradycyjny do USA w sprawie polityka PiS. Dokument liczy 300 stron, trafił już do tłumaczy, którzy swoją pracę mają zakończyć w ciągu tygodnia.
2: Francja we łzach po wczorajszym półfinale mundialu. Reprezentacja Hiszpanii nie pozostawiła złudzeń trójkolorowym. Wszystko zaczęło się w 22 minucie. Mikel Oyarzabal wykorzystał rzut karny po faulu na Laminie Yamalu. Potem dzieła dopełnił Pedro Porro. Piłkarz Tottenhamu w drugiej połowie podwyższył na 2-0 po akcji z Dani Olmo, zatem hiszpańscy kibice mogli po końcowym gwizdku rozpocząć fiestę, no bo ich reprezentacja zameldowała się w finale mundialu. Jestem bardzo wzruszona, pełna emocji po tym wszystkim, co wydarzyło się na stadionie.

0: Było piękne, mieliśmy wiele nerwowych momentów, no ale z biegiem meczu wszystko się ułożyło i można powiedzieć, że końcówka była już łatwa i to wszystko. Mówiła jedna z dopingujących Hiszpanię w Dallas. Dziś o finał zagrają Argentyna z Anglią o 21:00. A Robert Lewandowski już oficjalnie jest zawodnikiem klubu Chicago Fire. Wczoraj Polak pojawił się na treningu, a potem na konferencji. Nie można wykluczyć, że zagra przez chwilę w spotkaniu przeciwko Vancouver Whitecaps. W Chicago jest nasz korespondent Paweł Żuchowski. Jak wyglądały te pierwsze chwile Roberta Lewandowskiego z nowym zespołem?
1: Dzień dobry. Trening mogliśmy obserwować z odległości około 200 metrów. Lewandowski dołączył do zawodników, którzy chwilę wcześniej wyszli na murawę. W czasie konferencji prasowej zapytałem Roberta Lewandowskiego, czy zobaczymy go w czwartek w meczu przeciwko drużynie z Vancouver. Odpowiedział, że to wszystko zależy od tego, jak będzie się czuł.
2: Pewnie znajdę się w składzie, ale też nie, na pewno trochę czasu jeszcze potrzebuję w treningu, w to, żeby też wejść do drużyny, więc wszystko pewnie będziemy robili tak krok po kroku, żeby był odpowiedni moment.
1: Decyzja, czy wejdzie na murawę, zapadnie na godziny przed meczem, przekazali mi natomiast przedstawiciele klubu. Robert Lewandowski, odpowiadając na moje pytanie, mówił też o dobrej atmosferze w klubie.
2: Koledzy fajnie mnie przywitali, jakby ten od razu kontakt nawiązali. Też jestem otwarty, więc też śmiało będę odpowiadał im na pytania. Też będę sam pytał się o wiele rzeczy, bo też wiadomo, że tej pomocy będę potrzebował. Od pierwszych godzin od rana jakby z każdym piłkarzem tak naprawdę się przywitałem, porozmawiałem chwilę, więc widać, że są to jakby fajne chłopaki, którzy też chcą iść do przodu, chcą się rozwijać.
1: Zaznaczył Robert Lewandowski. Z Chicago Paweł Żuchowski.
3: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: Ruszamy przez całe wakacje. W każdą środę udowadniamy, że pyszne, bo polskie. Razem z Wami tworzymy listę najsmaczniejszych produktów i miejsc, w których warto się zatrzymać i zjeść. Żółto-niebieski konwój RMF FM jest już w trasie. Łączymy się z Magdaleną Wojtoń i Maciejem Sołtysem. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Gdzie dokładnie jesteście?
4: Jesteśmy w miejscu, gdzie Poprad łączy się z Dunajcem, koło Bobrowiska w Starym Sączu. No obok nas to przepięknie. Lasy, stawy. Przyjemnie budzi się dzień.
5: I stąd mamy bardzo blisko do naszego pierwszego przystanku.
4: Czyli jedynej w Polsce plantacji polskiego imbiru zaprosiła nas do siebie pani Barbara i u niej zaczniemy podróż po małopolskich smakach.
5: Później pojedziemy do Łabowej, gdzie w gospodarstwie rybackim i smażalni czeka na nas świeży pstrąg prosto z tamtejszych stawów.
4: A dzień zakończymy w karczmie u Walusia w Krynicy Zdroju przy tradycyjnych beskidzkich smakach.
5: Wszystkie te miejsca wskazali nam nasi słuchacze.
4: Także dziękujemy i z przyjemnością je odwiedzimy.
5: Tak jest.
0: Z najpyszniejszymi faktami z Małopolski wracamy o 9:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
7: No to brawo. Oni tam takie pyszności, a my bez śniadania.
8: No, ale przynajmniej kawę mamy. No
7: nie,
8: trudno.
7: Nie narzekamy, nie mówimy, żeby przysłać nam trochę pstrąga czy trochę imbiru. No ale dobra, będziemy słuchać smacznych faktów, a teraz posłuchajmy wakacyjnej prognozy pogody.
8: Pod 3322 napisała do nas Anka. Kawka, zimowe skarpety i można ruszać do pracy. No i może pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza, to z tymi zimowymi skarpetami bym się tak nie spieszyła. Co prawda na zachodzie tylko 20 stopni, deszcz i burze, ale dziś w innych miejscach.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku na wielkopolskim odcinku autostrady A2 w pobliżu Polic Mostowych. Auto osobowe zderzyło się tam z busem. Chodzi o odcinek między węzłami Dąbie i Koło. Jezdnia w kierunku Poznania jest zablokowana. Intensywne opady deszczu we Wrocławiu znów paraliżują ruch. Na linii wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?
2: Z powodu zalanego torowiska kierowcy nie przejadą na przykład przez ulicę Świętej Jadwigi. I to w obu kierunkach, to jest ścisłe centrum miasta. Brak przejazdu z tego samego powodu na Płaskiego. Tam deszczówka zebrała się pod wiaduktem. Samochody stoją w ogromnych korkach zarówno od strony Chłupskiej, jak i Traugutta. Podobna sytuacja na Rejmonta. Miasto apeluje, aby wybierać alternatywne trasy, zachować ostrożność i śledzić kolejne komunikaty.
1: Powołanie komponentu obrony pogranicza zapowiada wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ma to być kolejny etap wzmacniania wschodniej granicy Polski. Dziś poznać mamy szczegóły dotyczące tej nowej struktury. Wyznaczeni mają zostać też jej dowódcy. A już za pół godziny poranna rozmowa w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie rzecznik rządu Adam Szłapka. Zapytamy m.in. o to, czy Polska przygotowuje się na stałą obecność wojsk francuskich i brytyjskich. Zapraszamy w RMF FM 7:40.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Czas na wakacyjną prognozę pogody.
5: Internet mi podpowiedział, że miejscowość Orłów...

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają, to żadne.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Te zawsze mamy w RMF FM. Jest 8 przy mikrofonie, Tomasz Weryński.
2: Dwie osoby zginęły w wypadku na drodze krajowej 32 w Wielkopolsce. Na początek informacje o utrudnieniach również na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Burzowy front przechodzi przez południowo-zachodnią część Polski. Za chwilę raport pogodowy ze Śląska. A w porannej rozmowie w RMF FM dziś rzecznik rządu Adam Szłapka. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce na krajowej 32. Zginęły w nim dwie osoby, jedna została ranna. W miejscowości Ptaszkowo, to odcinek Granowo-Grodzisk Wielkopolski, samochód osobowy, wyprzedzając inny pojazd, uderzył w drzewo. Na trasie spodziewajcie się utrudnień. Jedna osoba została ranna na podkarpackim odcinku A4 na wysokości Czarnej Sędziszowskiej. Auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest pas w stronę Krakowa. Intensywny deszcz i burze na Dolnym Śląsku. We Wrocławiu od rana kierowcy mają problem z poruszaniem się po mieście. Kolejny niespokojny dzień zapowiada się też w Śląskiem. Łączymy się z reporterem RMF FM Marcinem Buczkiem. Dzień dobry, Marcinie.
3: Jestem, dzień dobry.
2: Do kiedy obowiązuje ostrzeżenie o burzach?
3: Burz już można się spodziewać. W tej chwili, jak widzę, między innymi ciemne burzowe chmury zebrały się tu nad Katowicami. No a skoro burze, to może też być wiatr, miejscami ulewny deszcz, a nawet grad. I tak według ostrzeżeń ma być przez cały dzień tu w województwie śląskim, aż do późnego wieczora.
2: A ile strażackich interwencji w związku z burzami było minionej doby?
3: Interwencji było prawie 100, najwięcej w Sosnowcu i Jaworznie. To było głównie usuwanie połamanych gałęzi i konarów oraz pompowanie wody z zalanych miejsc. W Jaworznie po intensywnych opadach deszczu przez kilkanaście minut nieprzejezdna była droga krajowa numer 79. Z kolei tu w Katowicach doszło do awarii sieci kolejowej w rejonie dzielnicy Ligota. Ruch pociągów tam wstrzymano, część składów pojechała objazdami. Usuwanie awarii trwało prawie 1,5 godziny. Wreszcie w Sławkowie, to już okolice Będzina, z obozu harcerskiego, ale profilaktycznie jeszcze przed burzą ewakuowano ponad 30 osób.
2: Szereg krytycznych uwag do rządowej reformy systemu ochrony zdrowia zaprezentuje dzisiaj przed południem Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Chodzi o zapowiedziane dokładnie tydzień temu zmiany, które mają wyeliminować nieprawidłowości w lecznicach, na przykład rekordowe zarobki wybranych medyków. Michał, razem z nami w porannych faktach.
4: Tak, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Michale, dotarłeś do stanowiska związkowców, które propozycje rządu krytykują.
4: Najmocniejsza krytyka dotyczy propozycji wprowadzenia jednego górnego limitu zarobków lekarzy w całej Polsce. To ma być 240 zł za godzinę pracy w publicznym szpitalu. Związek Zawodowy Lekarzy zaproponuje dzisiaj, by ta maksymalna kwota była inna, wyższa dla lekarzy, którzy wykonują specjalistyczne zabiegi, a inna dla tych, którzy na co dzień zajmują się prostszymi procedurami. Ich pomysł jest też taki, by limit zarobków zróżnicować, w zależności od tego, czy chodzi o małe szpitale powiatowe, czy większe szpitale specjalistyczne w dużych miastach. Jak ustaliłem, związkowcy zaproponują też dzisiaj, by wprowadzić górny limit czasu pracy lekarzy. 208 godzin miesięcznie. Teraz zdarzają się sytuacje, gdy niektórzy pracują nawet niemal dwa razy więcej. Lekarze czekają teraz na propozycje ustaw i będą pytać dziś rząd, kiedy pojawią się konkretne przepisy z zapowiadanymi właśnie tydzień temu zmianami.
5: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
2: Tomasz Terlikowski, jego gość. Dzień dobry, witamy.
6: Dzień dobry, moim gościem jest Adam Szłapka, rzecznik rządu Koalicji Obywatelskiej. Witam, panie ministrze.
7: Dzień dobry.
6: Panie ministrze, to co z tymi zarobkami? Słuchacie uwag lekarzy? To są dobre propozycje?
7: Znaczy, odniesie się do tego oczywiście pani minister zdrowia, która przedstawiła w zeszłym tygodniu pakiet zmian, które dotyczą jawności, procedur, no ale też ograniczenia tych najwyższych zarobków.
6: No tak, a z drugiej strony lekarze
7: w przyszłym tygodniu myślę, że będzie już konkretny projekt ustawy na posiedzeniu rządu. Dzisiaj rozumiem, te postulaty zostaną przedstawione, to pani minister i Ministerstwo Zdrowia, NFZ się do nich odniosą.
6: W przyszłym tygodniu na

0: Na rządzie będą już, to ustawa w Sejmie?
1: No w Sejmie kończy się posiedzenie teraz.
0: Nie, to ja wiem, na następnym już trafią?
1: No myślę, że tak, ale to jest, oczywiście to są skomplikowane rozwiązania, Ministerstwo Zdrowia pracuje, ale no tutaj premier bardzo jasno powiedział, że te rozwiązania mają być przygotowane szybko. Pierwszy etap tych zmian, no to jest ta ustawa, która leży do piątku, tak? Na biurku pana prezydenta. Tu chodzi o tą ustawę PESEL, tak żeby Ministerstwo Zdrowia miało świadomość tego,
0: ile... Ale macie jakiś przekaz od prezydenta? To znaczy, no podpisze, zobaczymy, nie podpisze? Znaczy,
1: trudno mi sobie wyobrazić, żeby prezydent tego nie podpisał. To znaczy, to by było po prostu takie już jawne działanie tylko po to, żeby zaszkodzić rządowi i moim zdaniem także systemu ochrony zdrowia.
0: Lekarze mówią tak, no jest różnica w górnych zarobkach między tymi wysokospecjalistycznymi lekarzami, nie wiem, no neurochirurgami, którzy wykonują bardzo rzadkie, precyzyjne, no neurochirurgi to akurat nie jest najlepszy przykład, ale którzy wykonują bardzo precyzyjne sposoby leczenia, a między innymi lekarzami. Może rzeczywiście taka różnica jest potrzebna?
1: Tak jak powiedziałem, Ministerstwo Zdrowia się do tego odniesie, ale jestem w 100% przekonany, bo pracuję nad tym intensywnie, że zaproponuję takie rozwiązanie, które będzie po prostu dobre przede wszystkim z punktu widzenia pacjenta.
0: A politycznie będą jeszcze jakieś rozliczenia w Koalicji Obywatelskiej wokół tej sprawy? Ktoś jeszcze poleci? Coś się wydarzy?
1: Znaczy osoby odpowiedzialne za nadzór w szpitalu południowym
0: mówię o pracować. Premierze, który mówi, że robi mu się niedobrze, jak słyszę o kolejnych politykach czy samorządowcach z formacji. Będą jakieś skutki tego, że mu się robi niedobrze?
1: Jeśli jest
0: premierowi.
1: Ktokolwiek, kto łamie prawo, to z pełną stanowczością zostanie rozliczony. Tu nie ma żadnych wątpliwości.
0: A posłanka Pępek cały czas funkcjonuje.
1: Posłanka Pępek wytłumaczyła się przed władzami klubu.
0: Nie najszczęśliwiej się wytłumaczyła, przynajmniej publicznie nie najszczęśliwiej.
1: Nie brałem udziału w rozmowie z prezydium klubu. Także
0: dobrze. Dzisiaj spotkanie z premierem, będziecie o tym też rozmawiać, spotkanie klubu z premierem.
1: Klub się spotyka regularnie, premier też regularnie uczestniczy w tych spotkaniach. Będzie oczywiście o bieżącej sytuacji, także o sytuacji w ochronie zdrowia, no bo będą ustawy rządowe, będą
0: głosowane w Sejmie. I nie będzie żadnych sugestii, żeby jednak kogoś jednak wyczyścić? Może, nie wiem, prezydent Trzaskowski, może ktoś jeszcze, może jakieś silniejsze kroki? Czy na razie nie lecą sondaże, więc nie trzeba rozliczać?
1: Na spotkaniu klubu?
0: Klub to są również politycy, więc rozmawiają także o polityce, także o tym, czy będą w kolejnym klubie parlamentarnym.
1: Ale panie redaktorze, pozwoli pan, że nie będę mówił, co się wydarzyło na klubie, który ma się dopiero wydarzyć?
0: Ale może pan przypuszcza, co się wydarzy.
1: Na pewno będzie rozmowa o bieżących sprawach, o aktualnym posiedzeniu Sejmu i...
0: Słucham? A o CPN nie będzie rozmowa? O powrocie do tego programu? No bo mamy eskalację na Bliskim Wschodzie. Wyraźną eskalację i wyraźne wzrosty cen.
1: Tak. Tutaj Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów będzie absolutnie analizować sytuację. Jeżeli dojdzie do gwałtownego wzrostu cen, no to będzie powrót do rozmowy na ten temat. Ten program świetnie zadziałał. Myślę, że najlepiej w Europie. Udało się Polakom zaoszczędzić miliardy
0: złotych. I to doceniamy, dlatego pytamy się, co dalej.
1: Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest bardzo dynamiczna. Codziennie słyszymy różne zapowiedzi i ta cena się zmienia gwałtownie. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych godzin i dni będziemy mieli do czynienia z deeskalacją, otwarciem cieśniny i spadkiem cen ropy naftowej.
0: Tu postawimy kropkę, ale do tego tematu jeszcze wrócimy w radiu RMF24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. My żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM.
2: Dziękujemy. Gościem Tomasza Trylikowskiego jest rzecznik rządu Adam Szłapka. Ta rozmowa trwa w sieci. Polecamy też fakty o 8:30.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: A co tam w pogodzie? Magda Karwat-Marek.
7: Potwierdziliście to w SMS-ach pod 3322. We wsi Orłów na Podkarpaciu nie ma ani jednego zakrętu, dzięki. Napisała też Marlena, że w Łazach koło Zawiercia mają rondo w kształcie kwadratu o nazwie Trójkąt. No bardzo mi się to spodobało. Dzisiaj województwo śląskie też zapowiada się deszczowo i burzowo. Pamiętajcie o ostrzeżeniach IMGW. Uważajcie na drogach i na rondach we wszystkich południowych województwach i w ogóle nie tylko.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: 8 minut po 8:00. Tu RMF.

0: co jest.
1: Gdy robię to gówno sam, cały czas.
0: A czuję, jakbym w kółko wyżygiwał coś na płótno.
1: Nie wiem, czy będzie tak zawsze.
0: Demony też muszą spać.
1: Może za parę lat, może kiedyś w końcu

Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Jeża poznasz po kolcach, mordo.
1: Jeże znamy najbardziej z ich kolców. A czy wiecie, że kolce jeża to tak naprawdę przekształcone włosy? Po urodzeniu ma ich około
2: 4-7.

0: nowe dziary.
1: Synek, miałeś być odpowiedzialny.
2: Mamo, wiesz,
3: że jestem rozpieszczonym dzieciakiem, co w dodatku papier i mam rzeczy poza rapem. Bez muzy popadam w depresję. Proszę już zrobić mi przejście.

0: naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Luźny incydent na trasie kolejowej w pobliżu Krakowa. Informacje dostaliśmy na gorącą linię RMF FM. Wczoraj pociąg Kolei Małopolskich jadący z Wieliczki na lotnisko w Balicach zignorował znak stój na semaforze. Gdyby kontynuował jazdę, znalazłby się na jednym torze z pociągiem Intercity Zakopane-Gdynia. Maszyniści wprowadzili procedury awaryjne. Oba składy zostały zatrzymane w niewielkiej odległości od siebie. Sprawę będzie badać Komisja Kolejowa. Pożar samochodu osobowego w Warszawie na rogu Górczewskiej i Lazurowej. Kierowca zdążył wysiąść z auta. Nikomu nic się nie stało. Na ulicy Lazurowej w kierunku Połczyńskiej spodziewajcie się utrudnień. Na miejscu pracują strażacy i policjanci. W przyszłym tygodniu myślę, że będzie konkretny projekt ustawy dotyczącej ochrony zdrowia. Na posiedzeniu rządu zapewniał w RMF FM Adam Szłapka. Rzecznik rządu był gościem porannej rozmowy w RMF FM.
2: Premier bardzo jasno powiedział, że te rozwiązania mają być przygotowane szybko. Pierwszy etap tych zmian, no to jest ta ustawa, która leży do piątku, tak? Na biurku pana prezydenta. Tu chodzi o tą ustawę PESEL, tak żeby Ministerstwo Zdrowia miało świadomość tego,
3: ile... Ale macie jakiś przekaz od prezydenta? To znaczy, no podpisze, zobaczymy, nie podpisze? Znaczy,
2: trudno mi sobie wyobrazić, żeby prezydent tego nie podpisał. Znaczy, to by było po prostu takie już jawne działanie tylko po to, żeby zaszkodzić rządowi.
1: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Adamem Szłapką jest na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Hiszpanie po raz drugi w historii meldują się w finale Mistrzostw Świata. Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
6: Dzień dobry. No Hiszpanie nie dali szans Francuzom. W półfinale mundialu wygrali w Arlington 2-0. W pierwszej połowie karnego wykorzystał Oyarzabal. W drugiej połowie ładną zespołową akcję wykończył Porro. Francuzi tym razem bezradni. No nie byli w stanie poradzić sobie ze świetnie zorganizowaną drużyną Hiszpanii. Trener Hiszpanów Luis de la Fuente apeluje do kibiców. Nie ma większego szczęścia niż widok szczęśliwej osoby i to nas właśnie motywuje. Dodaje nam energii. Chciałbym im powiedzieć: dalej nam kibicujcie, dalej nas dopingujcie. Potrzebujemy tego wsparcia, bo to, co przed nami, będzie jeszcze trudniejsze. No a wieczorem drugi półfinał. W Atlancie zagrają Anglicy i Argentyńczycy. Od ponad 20 lat obie drużyny nie spotkały się na murawie, ale gdy już ze sobą grały, no to emocji i kontrowersji nie brakowało. Mecz z 1966 roku Argentyńczycy nazywają kradzieżą stulecia. 20 lat później mieliśmy choćby boską rękę Diego Maradony, ale też jego genialny rajd przez pół boiska. Nasi siatkarze rozpoczynają ostatni turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów. W Chicago zagramy z bardzo mocnymi rywalami: Brazylią, Francją i USA, a już dziś wieczorem na początek starcie z Bułgarią, w której bryluje Aleksander Nikołow.
7: Na pewno kluczem do zwycięstwa nad Bułgarią będzie powstrzymanie go, ograniczenie go i na pewno musimy się na tym skupić, ale jak zagramy tak jak potrafimy, to raczej musimy bardziej myśleć o swojej grze, a nie o przeciwnej.
6: Tak mówił Tomasz Fornal. W piłkarskiej ekstraklasie mecze sparingowe Legia wygrała z Radomiakiem 3-1, a jedną z bramek strzelił nowy piłkarz, Czech Michal Szewczyk.
8: Nie ukrywam, że wiążemy z nim nadzieję, że nam pomoże i nie będzie potrzebował dużo czasu na adaptację. Myślę, że ta bramka mu pomoże.
6: To trener Marek Papszon.
5: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
9: Jeśli chcecie wiedzieć, co się dzieje w pogodzie, o tym Magda Karwat-Marek.
10: Sprawdźmy teraz pogodę w najdłuższej wsi w Polsce. Taką zgłosiliście pod 3322, to Zawoja, województwo małopolskie.
9: No oczywiście, słynna Zawoja.
10: Słynna, jeśli chodzi o temperaturę, to będzie tam do 23 stopni. Natomiast dzisiaj w Małopolsce może być deszczowo i burzowo. Jeśli jeszcze nie pada, to zaraz może zacząć, a koło 14 w Zawoi prognozowane są właśnie burze. Zresztą wszystkie południowe województwa i Dolny Śląsk muszą dziś uważać.
9: A ja nie wiem, czy w Zawoi nie ma Olbratowskiego przypadku.

0: BDS. Populizm pod publiczkę.
1: Panie BDS.
2: BDS, wiadomo, jebać, no od zawsze.
3: BDS według mnie z młodszego pokolenia jest najlepszym artystą.
4: BDS napisał o mnie piosenkę i
5: nikt
4: bardzo chciał.
5: Tak nie potrafi zmotywować jak BDS.
6: Bo BDS od 5 lat jest asłuchalny.
7: Co cenisz BDS-a?
8: Za charyzmę.
9: Z BDS-a mogliby GTA 6 zrobić.
10: Bardzo lubię twórczość BDS.
11: BDS 2115.
12: Najbardziej na pewno poświęcałem się tym tekstom pisząc na BDS-a.
13: Jestem BDS-iarą.
14: Byłem mały, marzyłem, by zostać kowbojem, żywy lub martwy. Polują na mnie, jakby mieli otrzymać za to nagrodę. Łączą się w grupy, chwytają się brzytwy, żeby ściąć mi głowę. Dzwoni mój barber Kubi i mówi, że musi wrócić młody Borek. I tak, miałem przerwę, w międzyczasie opuściłem SB. Byłem dobrym bratem, blizna od żaby na zawsze jest tego świadectwem. 7 lat z wami tworzyłem legendę. Chciałem jedynie założyć swój label, Iwan 1%. Moje zachowanie nie było niekoleżeńskie. A pomoc Biziego? Będę pamiętał na serio, na amen. To było już mem, gdy znów rapowałem, dziękuję ci średnio, co drugi kawałek. Na tamte zaczepki nie odpowiedziałem, bo znaczyłeś dla mnie to samo co tato. I nie odpowiem, bo nie napluję na te wszystkie lata. Potem punchliner zjedzony w trakach przez gnojonego śmiesznego grubasa. Rzucę werso narzeczony jak desperat bez żadnych zasad. I na co ja mam odpowiadać? Na gazy pośmiertne pseudoprawilniaka. Dla mnie jesteś martwy, wspomnisz o niej jeszcze raz, to będziesz też dla reszty świata. I szacunek dla starej szkoły, nawet jak go nie mają do mnie. Bo szacunek to nie jest coś, co się daje interesownie. Odkąd pamiętam, chcą zmienić mi marzenia w koszmar. Więc czas obudzić ten kraj, a i tak skurwiele dałem wam pospać! Co jest? Kiedyś powiedziałem, że jak będzie trzeba, to zrobię to

0: dziewczynką. Borek, dla nich jestem kurwą, ale zawsze spojrzę w lustro. Bo moim największym wstydem jest to, że długo moczyłem się w łóżko. Nie umiałem wiązać butów, bez pluszaka nie umiałem usnąć. Ale nigdy nie zawiodłem brata, każdą bułką dzieląc się po różno. Bedo pies, bedo śmieć,
1: bedo pies. Jest jednocześnie tak zakłamanym, populistycznym, grubym, kurwa, wieprzem i cfelem.
0: Bedo pies, bedo śmieć, bedo S.
2: I ogólnie widzę to w Borysie, że bardzo jest pomocny.
0: Bedo pies, bedo śmieć, bedo S.
2: Przeszedł już swoją drogę i gdzieś tam wyciąga tą rękę do młodych artystów.
0: Bedo pies, bedo śmieć, bedo S. Moja mama miała raka, kiedy nagrywałem rewolucję romantyczną. A jebała skurwielowi, bo zawsze mówił:
3: synuś, można wszystko.
0: A jak śmieszy ciebie do esiara, to cię jebać w pusty łeb i wszystko. Bo zrobiłem to dla Karoliny, która pokonała śmierć kliniczną. Jebać BDS-y na ścianie, czasem też tak o sobie myślałem. Nie zajmuję się PR-em i nie kalkuluję, gdy piszę kawałek. To wychodzi ze mnie, nie myślę co mówię i przez to bardzo

0: team rzucasz do stop. Nie moja już, bo ona lubi kochać, więc złamane serce.
1: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
2: Gotowe?
3: Tak, jest gotowe.
4: No to zaczynamy. Jest 9.
3: Pilna informacja na początek. Są zarzuty dla Macieja Eś. To były szef Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o kampanię Sprawiedliwe Sądy. Sprawa Trybunału Stanu dla Zbigniewa Ziobry znów się opóźnia. Wniosek wróci do poprawy. W Bytomiu, w Śląskiem, kolizja osobówki z ambulansem. Karetka jechała na sygnale. A w Małopolsce jesteśmy dziś z naszą wakacyjną akcją w RMF FM. Pyszne, bo polskie. Były szef Polskiej Fundacji Narodowej, Maciej Eś, usłyszał zarzuty nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Wczoraj został przesłuchany w siedzibie prokuratury regionalnej w Rzeszowie, a potem zwolniony. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze i jest wśród nich m.in. zakaz opuszczania kraju. Śledztwo dotyczy nieprawidłowości w związku z finansowaniem w 2017 roku kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Sprawa w faktach na pewno będzie wracać. Kolejne miesiące opóźni się rozpatrzenie wniosku o Trybunał Stanu dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wniosek, w którym posłowie koalicji chcieli postawić mu 51 zarzutów, trafił do Sejmu 3 miesiące temu. Zostanie jednak zwrócony do uzupełnienia. Czekają go też poprawki. Z najnowszymi informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, kto o tym zdecydował?
5: Zdecydowała Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, do której marszałek Czarzasty zwrócił się o opinię, co zrobić, bo zdaniem jego prawników 250-stronicowy akt oskarżenia Ziobry nie spełnia wymagań ustawy. Komisja zamówiła opinię zewnętrzną, która to jasno potwierdziła i wczoraj wieczorem zdecydowała, że wniosek wymaga poprawek i uzupełnień. Taka uchwała ma dziś trafić do marszałka, który zdecyduje, co i w jakim stopniu wymaga poprawienia. Reprezentujący wnioskodawców poseł Urbaniak będzie miał na to 14 dni. Jeśli poprawki spełnią oczekiwania, komisja zajmie się wnioskiem jesienią. Jeśli jednak Urbaniak z poprawkami nie zdąży, zapowiadany przez koalicję od grudnia wniosek o postawienie Ziobry przed Trybunałem trafi do kosza.
3: Zderzenie ambulansu i samochodu osobowego w Bytomiu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że karetka jechała na sygnale. Nikomu nic się nie stało. Za kolizję odpowiada kierowca auta osobowego, który został już ukarany przez policję mandatem. Zderzenie 3 samochodów osobowych i ciężarówki na podkarpackim odcinku A4 w pobliżu Czarnej Sędziszowskiej. To jest trasa między Rzeszowem a Sędziszowem. Jedna osoba została ranna i teraz jezdnia w kierunku Krakowa jest zablokowana.
6: Pyszne fakty w RMF FM.
3: W RMF FM każda wakacyjna środa smakuje wyjątkowo. Rusza kolejna odsłona naszej akcji Pyszne, bo polskie. Dziś odwiedzamy miejsca wskazane przez was w Małopolsce. Wóz satelitarny RMF FM zaparkował przed gospodarstwem w Nowym Sączu. Z nami Magdalena Wojtoni, Maciej Sołtys.
7: Jesteśmy.
3: Witamy
7: ponownie. Jesteśmy, dzień dobry.
3: Co to za miejsce?
7: Oto jedyna w Polsce plantacja polskiego imbiru. Tę egzotyczną roślinę uprawia się zwykle w ciepłym, wilgotnym klimacie tropikalnym.
8: I tak bardzo nas to zaskoczyło, że natychmiast odpowiedzieliśmy na zaproszenie pani Barbary Majo, która stworzyła to miejsce. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam.
7: Pani Barbaro, Nowy Sącz nie do końca tropikalny. Jak to się stało, że ten imbir wam się tu udaje?
9: Tak, my uprawiamy imbir w tunelu foliowym, przed którym tutaj jesteśmy. Zapewniamy ciepło dla imbiru, mamy też dostosowane podlewanie, a zbieramy też imbir wcześniej. Mamy taki właśnie baby ginger, młody, świeżutki.
8: Tunel za naszymi plecami, a przed tunelem stół, na którym są wasze produkty. Co robicie z imbiru?
9: Z imbiru robimy soki. Soki tłoczone, łączymy z cytrynką i łączymy też z sokiem jabłkowym.
8: Przed chwilą mówiłam, że mam chrypę, pani Barbara mnie poratowała, także działa bardzo szybko, ale z nami też są mali pomocnicy, Darek i Przemek. Jak pomagacie mamie?
10: Ja wyrywałem chwasty, a ja podlewałem imbir i na początku sadziłem go.
8: A co lubicie z imbiru najbardziej? Pizzę?

0: Oczek, czy może coś jeść? A może do kanapki, bo pani Barbara to chyba kanapkę nawet z imbirem serwuje.
1: Tak.
2: Ja najbardziej lubię soczek z malinowy z imbirem do herbaty, do szkoły pysznej.
0: O, a ty?
3: Ja tak samo.
4: No i to nas przekonało, będziemy teraz tego wszystkiego próbować.
5: Magdalena Wojtoń i Maciej Sołtys, bardzo dziękujemy. No i do usłyszenia w Faktach RMF FM o 10.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
8: Cicho, teraz będzie poważna prognoza pogody i Magic.
9: IMGW już zaczęło się poważnie. Wydał ostrzeżenia dla znacznej części kraju i mieszkańcy aż 6 województw dostali alerty RCB. Chodzi przede wszystkim o możliwe burze, o silny wiatr i intensywne opady deszczu, o których mówimy od rana. Burze mogą pojawić się już teraz, szczególnie w centrum i na południu kraju. Pamiętajcie, żeby dostosować się do tych prognoz i wszystkie swoje dzisiejsze plany. Jeśli chodzi o temperaturę, to od 17 stopni na Pomorzu aż do 28 w Rzeszowie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
8: 6 minut po 9, jeśli mieliście na 9.
10: RMF Viral.

0: W radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Wyryński przy mikrofonie. Zaczynamy.
1: Najwyższa Izba Kontroli wykryła nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Z raportem w tej sprawie zapoznał się już dziennikarz RMF FM i o tym na początek. Potem Wielkopolska i Krajowa 11 na trasie Poznań-Oborniki. Droga jest zablokowana po kolizji. Poza tym nie lada gratka dla fanów Adama Małysza. A w naszej wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie sprawdzimy, jak smakuje polski imbir. Braki dokumentacji, naruszenie przepisów dotyczących czasu pracy. Takie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym wykazała w opublikowanym dzisiaj raporcie Najwyższa Izba Kontroli. Ta kontrola to odpowiedź na doniesienia m.in. o tym, że część pacjentów tej lecznicy miała być przyjmowana poza kolejką. Raport Najwyższej Izby Kontroli poznał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Dzień dobry.
1: Michale, czy kontrola NIK potwierdza nieprawidłowości, o których słyszeliśmy w ostatnich tygodniach?
2: Tak, potwierdza dużą ich część. Kontrolerzy wskazują, że część pomieszczeń w szpitalu była wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem. Chodzi m.in. o słynny salonik VIP. Jedna z sal była oznaczona jako pokój łóżkowy, ale nie było tam żadnego łóżka. Zamiast tego w środku były fotele, telewizor, meble i aneks kuchenny. I żeby wejść do środka, trzeba było mieć specjalną kartę i do tego znać specjalny kod.
1: A czy kontrola wykazała też nieprawidłowości w grafikach?
2: Tak, dwóch lekarzy w tych samych godzinach pracowało jednocześnie i na NFZ i komercyjnie, a to jest wbrew umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Po aferze w warszawskim szpitalu południowym stanowiska straciły dwie wiceprezydent Warszawy. Dzisiaj prezydent stolicy Rafał Trzaskowski powołał na ich stanowiska nowe osoby, Magdalenę Młochowską i Izabelę Marcewicz-Jędrysik, byłą dyrektor innego, dużego warszawskiego szpitala Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.
1: Kolizja dwóch samochodów osobowych na Krajowej 11 w Ocieszynie w Wielkopolsce, to jest trasa Poznań-Oborniki. Jezdnia jest zablokowana w obu kierunkach. Hiszpania pewnie awansowała wczoraj do finału piłkarskiego mundialu, pokonując Francję 2-0, no i stanie przed szansą, by powtórzyć wyczyny z 2010 roku, kiedy to jako mistrz Europy zdobyła także złoto mistrzostw świata. W Atlancie jest Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, wczorajsza wygrana dla Hiszpanów była też wyjątkowa z innego powodu.
3: Dlatego, że był to 37 mecz z rzędu bez porażki drużyny Luisa de la Fuente. Hiszpanie wyrównali tym samym rekord Włoch z 2021 roku. Jeżeli Hiszpanie wygrają w finale, ustanowią nowy rekord. Kto zatem będzie lepszym rywalem dla mistrzów Europy w finałowym starciu? Mam nadzieję, że wygra Anglia. Tak dla zabawy. Oczywiście Argentyna. Będzie wtedy hiszpańskojęzyczny finał. Chcę jednak, żeby wygrała Hiszpania. Mówiły mi fanki hiszpańskiej reprezentacji, a półfinałowe starcie Anglii z Argentyną dziś tutaj o 21:00 polskiego czasu. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
1: W Wiśle działa Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza. Można tam oglądać zdobyte przez niego puchary i medale. No ale przede wszystkim wielką kolekcję nart.
4: Ja jestem zbieraczem starych nart, także tutaj to jest może 1/1000 tego, co mam.
5: To ile nart ma pan w swoich zbiorach?
4: No, żeby nie skłamać, około 2-2,5 tysiąca.
5: Jak długo trzeba było je zbierać?
4: Prawie 20 lat.
1: Z Adamem Małyszem rozmawiał w Wiśle reporter RMF FM Marcin Buczek. Plantacja imbiru w Nowym Sączu to nasz pierwszy przystanek w małopolskiej odsłonie akcji Pyszne bo Polskie. Łączymy się ponownie z Magdaleną Wojtoń i Maciejem Sołtysem. Witamy.
6: Jesteśmy?
1: Serdecznie.
6: Jesteśmy.
1: Jak smakuje polski imbir?
7: Tutaj zaskoczenie, bo oprócz tego, że oczywiście ostro, pieprznie, są też takie słodkie smaki. No właśnie, jak ten imbir smakuje? O to pytam panią Barbarę, która stworzyła to wyjątkowe miejsce.
8: Tak, na pewno ten imbir, który zbieramy, jest taki fajny, rześki, młody, ten nasz baby ginger, ale imbir łączymy z różnymi innymi smakami, na przykład z maliną, czy z octem jabłkowym, ale też i z sokiem jabłkowym.
9: Także... A co ten imbir nam daje?
8: Daje nam na pewno odporność, daje nam taką fajną też energię do życia. Takie dwie podstawowe rzeczy.
9: Właśnie my z Maćkiem dostaliśmy takiego mocnego kopa energii po tym imbirze. Zastanawiamy się, czy dlatego, że był tak ostry, że aż poleciały nam łzy, czy może z innych powodów. Też to zauważasz, że zamiast kawy trochę imbiru z rana?
8: Tak. Dużo zauważamy takich rzeczy. Dużo też osób mówi, że czują właśnie energię z imbiru, nie muszą pić kawy.
9: Basiu, stworzyłeś fantastyczne miejsce.
7: Tak jest, dlatego przekazujemy pierwszy dzisiaj certyfikat pyszności od RMF FM.
9: Gratulujemy, brawa!
7: Brawa!
9: Brawa, gratulujemy. Dziękuję. Basiu, a my ruszamy dalej w trasę. Nasz kolejny przystanek to Łabowa i Pstrągowa Dolina. Słuchacze pisali nam, że musimy koniecznie powiedzieć o ich rybach. No to Maćku, pakujemy się, jedziemy.
1: Koniecznie, zatem słuchajcie dziś faktów RMF FM. Kolejne już o 11:00. Zapraszam.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie.

telefon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Teren Wojskowy w radiu RMF24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.

0: Obaj usłyszeli zarzuty w prokuraturze regionalnej w Rzeszowie. Po przesłuchaniu zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze. Krzysztof Zasada z Nowymi Faktami. Krzysztof, jakie konkretnie zarzuty usłyszeli byli szefowie fundacji?
1: To nadużycie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków związanych z realizacją finansowaniem w 2017 roku kampanii Sprawiedliwe Sądy. Według prokuratury doprowadziło to do strat majątku fundacji na kwotę co najmniej 8 400 000 zł, bo kampania była sprzeczna z celami statutowymi PFN. Ale to nie koniec zarzutów, dodał szef prokuratury regionalnej Jaromir Rybczak.
2: Dotyczy nie tylko niegospodarnego działania na szkodę Polskiej Fundacji Narodowej, ale również przekazania korzyści czy wartości niepieniężnych w postaci usług marketingu politycznego na rzecz dwóch partii politycznych.
1: I to wbrew przepisom o partiach politycznych, a chodzi o Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarną Polskę. Prokuratura bada teraz, kto zlecił fundacji kampanię. Obaj podejrzani nie przyznali się do zarzutów, mają zakaz opuszczania kraju, odebrano im też paszporty.
0: Ulewny deszcz sparaliżował poranny ruch we Wrocławiu. Synoptycy prognozują, że dziś w stolicy Dolnego Śląska może spaść nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. Przy ulicy Pułaskiego, gdzie od rana występują utrudnienia, jest wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, jakie miejsca lepiej omijać, podróżując autem?
3: Najgorzej jest pod wiaduktami. Tam spływa cała deszczówka. Auta brodzą w wodzie i mają problem z przejazdem. Tak jest na przykład na Grota Roweckiego. Kierowcy są skazani na długie korki.
4: Wiadukty pozalewane, tramwaje stoją na mostach piaskowych, tam Ostrów Trumski cały. Trzeba dookoła jeździć, bo utkniemy w tej wodzie, nie? Tak jak na Rejmonta, tam była tragedia.
3: W niektórych miejscach wody jest tyle, że fragmenty ulic zostały całkowicie wyłączone z ruchu. Tak jest między innymi na Świętej Jadwigi w ścisłym centrum miasta, ale także na Rejmonta czy na pętli na Kozanowie. Proszę sprawdzać komunikaty MPK. Wiele tramwajów korzysta z objazdów. Z Wrocławia Martyna Czerwińska.
0: Front atmosferyczny przechodzi nad okolicami Raciborza na Śląsku. Po bardzo intensywnych opadach deszczu część dróg jest tam podtopiona. Strażackie interwencje są też na Opolszczyźnie. W raporcie reporterów RMF FM teraz Marcin Buczek. Witamy.
5: Jestem.
0: Marcinie, gdzie konkretnie są utrudnienia?
5: Zalany został m.in. fragment drogi krajowej nr 45 przed Raciborzem, jadąc od strony Chałupek. Z kolei w Markowicach, to już droga wojewódzka, zalany jest przejazd kolejowy. Podobnie jest na kilku innych odcinkach lokalnych dróg. W samym Raciborzu zalane są niektóre przejazdy pod mostami. W sumie strażacy mieli tam już ponad 100 zgłoszeń związanych z porannymi, bardzo intensywnymi opadami deszczu. Z kolei na Opolszczyźnie informacje o lokalnych zalaniach są z okolic wsi Dzierżysław i Rozumice, to przy granicy z Czechami.
0: W ciągu roku ceny w Polsce wzrosły średnio o 2,5%. To najnowsze dane GUS o inflacji w czerwcu. Największe zmiany dotyczą cen żywności. Łączymy się z Krzysztofem Berendą.
6: Witam, dzień dobry.
0: Krzysztof, co najbardziej podrożało?
6: No, przede wszystkim zmieniły nam się ceny warzyw. Widać, że na bazarach mamy rzeczywiście duże podwyżki sezonowe. A mówiąc konkretnie, najmocniej wzrosły ceny takich produktów jak groch, bób czy fasola przez miesiąc aż o 77%. Ziemniaki, buraki, seler przez miesiąc poszły w górę o 53%. Marchew o 10, no ale od razu pocieszam, nie wszystko nam drożeje. Sezonowo potaniały nam na przykład jagody aż o 26%, ale tu ostrzeżenie, sezon na jagody jest bardzo krótki, więc te najlepsze jagodzianki niedługo nam znikną. Jak ktoś ma ochotę, to lepiej kupować teraz. Idąc dalej, o 25% potaniały pomidory, kalafiory, ogórki 18%, sałat o 14%. Ja wiem, nie samą żywnością człowiek żyje, mamy wakacje, więc warto jeszcze zerknąć na ceny wycieczek w biurach podróży, bo one, jak się okazuje, przez rok wzrosły nam o 7,5%, same hotele podrożały o 4%.
0: Pora na fakty kulturalne RMF FM. Jest z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
7: Dzień dobry.
0: Kasiu, na początek katastrofa w duecie.
7: To jest komedia akcji, a w tej sieci właśnie pojawił się jej zwiastun. Ryan Reynolds gra pilota marynarki wojennej USA, a Kenneth Branagh, byłego agenta KGB, z zamiłowaniem do amerykańskiej kultury.
8: Good, you have not died. Who are you?
7: W obsadzie jest też Marcin Dorociński jako Aleksander Wołkow. Akcja tej komedii rozgrywa się w czasach zimnej wojny, premiera w streamingu 4 września. Najbliższy weekend w OFF Piotrkowska Center w Łodzi ma być bardzo taneczny. Pojutrze odbędzie się Silent Disco, a w nim popowe klasyki kontra najnowsze hity.
9: Potem w sobotę chaosówka, w niedzielę poranne coffee rave. Trzy zupełnie różne wydarzenia, wszystkie opierają się na tym samym pomyśle, żeby poczuć wakacyjny klimat w centrum miasta, żeby móc się spotkać.
7: Przekonuje współorganizator potańcówek Michał Pietrzak. Hollywood coraz śmielej sięga po internetowe odkrycia, po obsesji i backrooms bez wyjścia. Kolejnym projektem, który trafi na duży ekran, będzie Cartoon Cat. Wiralowy horror stworzony przez kanadyjskiego artystę Trevora Hendersona. Przypominające bohatera kreskówek, czarno-białe stworzenie z nienaturalnie szerokim uśmiechem od lat pojawia się w mediach społecznościowych, a teraz dostanie swój film.
10: Radio, muzyka,

Fakty. RMF FM. Mamy naszego człowieka od sportu po drugiej stronie oceanu. Na pewno...

0: the top 10.
1: Kuat, ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM w studiu Ewa Kwaśny.
2: Witam i zapraszam.
1: Sensacyjne doniesienia z Brukseli. Polska i sojusznicy mają asa w rękawie przeciwko unijnym opłatom, dowiedziała się korespondentka RMF FM. Są kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym afery w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Prezydent Karol Nawrocki przesłuchany przez prokuraturę w charakterze świadka. Na koniec w ramach naszej wakacyjnej akcji Pysznego Polskie będziemy w Strągowej Dolinie w Małopolsce. Polska i 9 innych państw wystąpiły do Brukseli ze wspólnym apelem o złagodzenie systemu ETS. Dziennikarka RMF FM zdobyła list wysłany w nocy przez te kraje do Komisji Europejskiej,

0: Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego.
1: A jakie są podstawy zatrzymania?
0: Prokuratura podejrzewa, że te osoby sprzeniewierzały pieniądze uzyskiwane przez fundację z darowizn od spółek Skarbu Państwa. Jak twierdzą śledczy, zamiast na cele charytatywne, te pieniądze miały trafiać na działalność polityczną na rzecz ówcześnie rządzących partii. Jak informuje prokuratura, to kolejni podejrzani w wielowątkowym śledztwie, które dotyczy przekraczania uprawnień przez pracowników agencji podczas zakupów różnych towarów w latach 2021-2023, a w tym postępowaniu zarzuty usłyszały już 14 osób.
1: W rękach krakowskich policjantów jest mężczyzna, który od marca do początku lipca miał ograbić kilkanaście nagrobków na cmentarzu rakowickim w Krakowie, dowiedział się reporter RMF FM. 30-kilkuletni mężczyzna, mieszkaniec powiatu krakowskiego, usłyszał już kilkanaście zarzutów. Wśród uszkodzonych na słynnej nekropolii grobów były pomniki aktorki Heleny Modrzejewskiej oraz ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego.
2: Polskie smaki w faktach RMF FM.
1: Nasz żółto-niebieski konwój w ramach wakacyjnej akcji RMF FM Pysznego Polskie dziś dotarł do Małopolski. Odwiedzamy miejsca, które polecili nam nasi słuchacze i testujemy regionalne przysmaki. Magdalena Wojtoń i Maciej Sołtys są w Pstrągowej Dolinie, w Łabowej. Witajcie.
3: Dzień dobry, jesteśmy,
4: tak
3: pozdrawiamy.
4: Jest, dzień dobry.
1: Co kryje się za tą nazwą, jak z bajki?
4: Pstrągowa Dolina wygląda jak miejsce, w którym czas płynie trochę wolniej.
3: Drewniane zabudowania, dużo zieleni, za mgłą, gdzieś daleko pasmo Michala Łabowska, pasmo Jaworzyny Krynickiej, górskie powietrze, płynące obok woda i zapach obiadu. Przed momentem tak strasznie tulało, ale Filip, właściciel tego miejsca, powiedział, że to bardzo dobrze, bo ryby uwielbiają, jak pada.
5: Witam, dzień dobry. Oczywiście, deszcz to jak manna z nieba dla rybaka i można powiedzieć, że pieniądze lecą z nieba.
3: Jak ten deszcz.
4: No to Filipie, powiedz nam, jakie ryby u ciebie znajdziemy? Co pływa w tym stawie tutaj obok nas?
5: Jak sama nazwa wskazuje, Pstrągowa Dolina, więc podstawowym gatunkiem jest pstrąg tęczowy. Dzięki tej właśnie wodzie, która płynie nam tutaj z tego pasma jaworzyńskiego, czy Jaworzyny, mamy bardzo czystą, zdrową wodę i dzięki temu mamy wspaniałe, czyste, zdrowe pstrągi. I szczęśliwe.
3: I mieliśmy okazję te pstrągi
4: spróbować.
3: No to jest raz, a dwa łowić, że tak się tylko pochwalę. A za godzinę o tym, jak przygotować taką rybkę, że goście, słuchajcie, poszaleją z zachwytu.
1: Już mamy ochotę na taką rybkę. Z Łabową, Beskidzie Sądeckim połączymy się w faktach za godzinę.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Cały czas monitorujemy sytuację pogodową, co się dzieje deszczowo i właśnie burze przechodzą nad Dolnym Śląskiem, tutaj też okolice Kalisza, Konina, Wałbrzych, Wrocław dokładnie i tutaj też w stronę Śląska. Mamy też Opole, Katowice, Kraków, nawet w stronę widzę Małopolski. Także tutaj, jeżeli chodzi o południe, centralną Polskę, no to rzeczywiście uważajcie tam na siebie, na termometrach około 24 do 27 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Jeśli właśnie wypoczywacie nad morzem, to trochę...
9: My też, dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Z nami Ewa Kwaśna. Lekarz powinien pracować maksymalnie 208 godzin miesięcznie. Taką propozycję przedstawił Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy.
2: Nie mogą lekarze pracować to, co ministerstwo postuluje, na dwóch etatach.
1: W faktach także o rosnących cenach paliw polecamy też nasz wakacyjny cykl Pyszne bo Polskie. Pora obiadowa się zbliża, więc czas na pyszną rybę. Lekarze chcą pracować maksymalnie 208 godzin miesięcznie. Taką propozycję przedstawił dziś Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Ta propozycja to reakcja na informacje o nieprawidłowościach w szpitalnych grafikach i rekordowo długich dyżurach. Przed biurem Związku Zawodowego Lekarzy w Warszawie jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Dzień dobry.
3: Tak, dzień dobry.
1: Michale, w wielu szpitalach lekarzy brakuje. Jak wobec tego związkowcy tłumaczą pomysł limitu czasu ich pracy?
3: Przekonują, że praca miesięcznie przez 300 godzin, a to często zdarza się teraz, obniża jakość leczenia. Dopytywałem przewodniczącą ich związku zawodowego, Grażynę Cebulę-Kubat, jak wobec tego zapewnić dostęp do pomocy lekarza. Szefowa związku nie ma pomysłu i odpowiada, że to zadanie dla rządu.
2: To naprawdę nie my budujemy ten system. To nie jest nasza wina, a lekarze już nie chcą tak pracować, naprawdę. Bo wypoczęty lekarz to jest bezpieczny pacjent.
3: Na ten temat lekarze, a także przedstawiciele pielęgniarek i innych zawodów medycznych będą rozmawiać jutro z szefową resortu zdrowia w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego. Tam mogą pojawić się też rządowe projekty nowych przepisów, które będą dotyczyły górnego limitu zarobków lekarzy.

0: zapowiada uderzenie w lokalne rafinerie oraz ropociągi. Zostawiam sobie możliwość uderzenia w cele energetyczne na koniec, ale ostatecznie w nie uderzymy. Tak, zdecydowanie. No właśnie coś takiego o poranku mówił amerykański prezydent. No i tu podstawowe pytanie. Czy tylko tak mówił, czy też rzeczywiście to zrobi? Na razie dla nas to wszystko oznacza 7 zł za litr paliwa, a potem no pewnie i więcej.
1: 10 województw objętych alertami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Burze, intensywny opad deszczu oraz silny wiatr są prognozowane w południowej i centralnej części kraju. Szczegółową prognozę znajdziecie na rmf24.pl.
2: Wakacje z faktami RMF FM.
1: Od rana odkrywamy Małopolskę od najbardziej smakowitej strony. Trwa wakacyjna akcja RMF FM Pyszne bo Polskie. Czas na rybę, bez której wielu nie wyobraża sobie wizyty w Beskidzie Sądeckim. Nasz wóz satelitarny zaparkował w przepięknym miejscu przy stawach Pstrągowej Doliny w Łabowej na miejscu Magdalena Wojtoń i Maciej Sołtys. No i
3: jesteśmy.
1: Takie pytanie, jak smakowała ta rybka?
4: Ta wędzona była przepyszna, a właśnie słuchajcie, w tej chwili na stół, jak to przed chwilą pani powiedziała, wjechała ryba.
5: Oj tak, robi to wrażenie.
4: Co to za ryba?
6: Oczywiście pstrąg. Pstrąg pochodzący z gospodarstwa Pstrągowa Dolina.
4: Przepięknie pachnie, a wcześniej jedliśmy rybę wędzoną, niewiarygodnie pyszną. Jak wy to robicie, że to tak smakuje?
6: Przepis jest bardzo prosty, mianowicie bóg, który jest mokry, który daje dużo dymu, odrobina soli i cała doba moczenia i 8 godzin wędzenia.
5: No dobrze, to jeszcze pytanie do eksperta. Jak taką rybę teraz zjeść?
6: Mam nadzieję, że ze smakiem.
4: Ze smakiem. Ze smakiem i szybko, kto pierwszy, ten lepszy.
6: Tak, kto pierwszy, ten lepszy. Tak, jak proszę, nie bić się o widelce.
4: No, chyba się
6: proszę
4: nie
6: państwa,
4: uda.
6: To ja widzę tutaj walkę.
4: Smacznego.
6: Pani redaktor wysuwa się na czoło.
4: Tak.
6: Proszę państwa, ale tak.
4: Tak
6: proszę,
4: to się robi, tak
6: proszę
4: się
6: państwa,
4: robi?
6: Generalnie
4: dobra,
6: rybę możemy jeść widelcem i nożem, ale przyjęte jest, że rybę jemy palcami.
4: O właśnie.
5: Pani redaktor, jak?
4: Matko, pyszna.
5: Skoro pyszna, no to mamy certyfikat pyszności od RMF FM. Filipie, na twoje ręce składam ten oto certyfikat. Gratulujemy, bo jest naprawdę pysznie.
4: A ty się bardzo ucieszyłeś, kiedy powiedziałam, że my teraz ruszamy dalej i kolejny przystanek to Krynica.
6: No tak, bo że tak powiem, od stawu do stołu. Czyli teraz nasza ryba zagości na stole z jednej z najznamienitszych restauracji w Krynicy, czyli karczmy u Walusia. I tam szef kuchni będzie po prostu serwował też inne pyszne dania. Chciałem powiedzieć, że też Krynica nie tylko pstrągiem stoi. Ludzie przyjeżdżają tu po różne rzeczy, między innymi wodę mineralną, ale także w jesieni będzie wspaniałe święto rydza. Fenomenalne.
4: I tam zapraszamy właśnie.
1: Czyli kolejny przystanek Krynica, jak słyszeliście, znowu będzie smakowicie. Ja życzę wam oczywiście smacznego, Magdo, Maćku. I do usłyszenia. A w faktach o 14 zajrzymy na pola grunwaldzkie. To już 616 lat od starcia wojsk polsko-litewskich z krzyżakami.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: A my tutaj w Byle do Lata w RMF FM mamy dla was przepyszne muzyczne kawałki.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają, to rzadko cię chwalą.

0: RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
1: Także tak od góry może. Skima z Gwilą na 500, Bagdiora 11 000, Kurtka Mugler Parmenter z 9 000.
2: Ale mówisz, że rodzina, co mam nadzieję.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: A w studiu Ewa Kwaśne.
2: Witam ponownie i zapraszam. Strażacy na Dolnym Śląsku w pełnej gotowości. We Wrocławiu w związku z gwałtownymi burzami, jakie od wczoraj przechodzą nad tym regionem, zebrał się sztab kryzysowy.
3: W razie potrzeby służby są gotowe też do przerzucenia sił i środków pomiędzy powiatami.
2: Premier Tusk wzywa na pilne spotkanie polityków Koalicji Obywatelskiej. Czego się spodziewają? Posłuchajcie ustaleń naszego dziennikarza. Anglicy żyją pojedynkiem o finał mundialu. Wieczorem zmierzą się z Argentyną. We Wrocławiu zebrał się Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego w związku z gwałtownymi burzami, jakie od wczoraj przechodzą nad Dolnym Śląskiem. W ciągu ostatniej doby służby interweniowały w regionie blisko 500 razy. Najwięcej w Jeleniej Górze. Nawałnica łama drzewa i linie energetyczne. Bez prądu wciąż jest jeszcze około 400 gospodarstw, przekazał Paweł Pyslik z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
3: Służby pozostają w gotowości. We Wrocławiu najwięcej zdarzeń mieliśmy rano. Jak podkreślano na spotkaniu, liczba dostępnych sił i środków jest wystarczająca. W Jeleniej Górze przez cały dzień ma trwać dziś usuwanie skutków tej wczorajszej burzy. W razie potrzeby służby są gotowe też do przerzucenia sił i środków pomiędzy powiatami, aby wspierać miejsca, w których liczba interwencji będzie największa.
2: We Wrocławiu padać już przestało, ale trwa wielkie sprzątanie. Strażacy wypompowują wodę m.in. z przedszkola przy ulicy Piotra Ignota. Spodziewamy się porządnej reprymendy, tak nieoficjalnie mówią politycy Koalicji Obywatelskiej o popołudniowym spotkaniu całego klubu z premierem Donaldem Tuskiem. Odbędzie się ono o 18:00. Od razu łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim, który jest w Sejmie. Jakubie, jaki jest cel dzisiejszych rozmów z szefem rządu?
4: Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że ma być to przede wszystkim spotkanie dyscyplinujące. Politycy Koalicji Obywatelskiej mówili mi dziś wprost, że spodziewają się, że zostaną zrugani przez swojego szefa przede wszystkim za aferę w warszawskim Szpitalu Południowym, ale też za nadużywanie politycznej pozycji przez niektórych parlamentarzystów. Będzie też dyskusja o kryzysie w służbie zdrowia oraz o nieudanych rozliczeniach poprzedników. Jak usłyszałem, ma zostać też przeprowadzona ocena mocnych i słabych stron koalicji oraz zagrożeń ze strony opozycji. Spotkanie to odbywa się tuż przed wakacyjną sejmową przerwą, dlatego szef rządu chce zmobilizować swoich polityków do intensywnej pracy. Tym bardziej, że do kolejnych wyborów pozostał nieco ponad rok. Z Sejmu Jakub Rybski.

0: Taki głos rozsądku może się przydać, bo meczom Anglii z Argentyną towarzyszą historyczne animozje, a także widmo ręki Boga, jak potocznie nazywa się bramkę strzeloną niedozwoloną częścią ciała przez Diego Maradonę, która pogrzebała marzenia Anglików o złocie w mundialu z 1986 roku.
1: O czym przypominał korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frimorgan. Mecz Argentyna-Anglia o 21 polskiego czasu w Atlancie. Relacje naszego specjalnego wysłannika na mistrzostwa oczywiście w faktach RMF FM. Anna Polak pod Grunwaldem trwają przygotowania do wielkiej inscenizacji bitwy z 1410 roku. To też czas turniejów i średniowiecznego życia.
2: Co teraz obserwujemy?
3: Teraz obserwujemy turniej o srebrny miecz Grunwaldu.
2: Czyli tutaj nie tylko przygotowania do wielkiej inscenizacji, ale też prawdziwe średniowieczne życie.
3: Tak, prawdziwe średniowieczne życie, jak najbardziej, bo też musimy pamiętać, że by rycerz mógł dostać pracę u jakiegoś możnego pana, to właśnie mógł się wyróżnić na takim turnieju rycerskim. Na takim turnieju właśnie w Krakowie wyróżnił się nie kto inny jak Zawisza Czarny.
1: Mówił Jarosław Małecki z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Inscenizacja słynnej bitwy już w sobotę, a my z faktami wracamy punktualnie o 15.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Taka lekcja historii na żywo i nie ma z tego najważniejsze. Żadnej kartkówki. Marzenie.

0: RMF Viral.
1: Hej suczki, ra ra ra ra, znamy wasze sztuczki, ra ra ra ra ra.
2: Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida, Ona chce być jak Mona Lisa,
3: mam cash i kartę Visa,
2: moje życie loco la fida.

0: chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa.
1: Mam cash i kartę Visa.
0: Moje życie loco la fida.

0: Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Te fakty przedstawi już teraz Ewa Kwaśny.
2: Mamy ostrzeżenia o utrudnieniach dla kierowców po wypadkach na drodze numer 25 w Wielkopolsce. 3 osoby są ranne. Korki także na trasie S19 na Lubelszczyźnie. Przemysław Czarnek, skrytykowany przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego po wypowiedzi o Ukrainie, ale pozostaje kandydatem PiS na premiera. W ramach naszej wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie nie lada atrakcje kulinarne zaproponują nasi dziennikarze. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na obwodnicy Kalisza. To fragment drogi krajowej numer 25. Ciężarówka uderzyła tam w 2 samochody osobowe. Wśród rannych jest kobieta w ciąży. Trasa jest zablokowana. Utrudnienia również na trasie S19 między węzłami Kraśnik Południe i Szastarka na Lubelszczyźnie. Samochód osobowy uderzył tam w bariery. Ruch w stronę Rzeszowa odbywa się lewym pasem. Ulewa przeszła nad południową Wielkopolską. Strażacy interweniowali już ponad 40 razy i cały czas odbierają nowe zgłoszenia. Jak dowiedział się reporter RMF FM, sytuacja jest najpoważniejsza w powiatach ostrowskim i kaliskim. W Ostrowie Wielkopolskim woda zalała ulice, chodniki, podziemny parking przy Urzędzie Miejskim. Strażacy są też wzywani do powalonych drzew. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Przemysław Czarnek pozostanie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapewniają politycy tej partii. Były minister edukacji powiedział ostatnio w wywiadzie, że Unia Europejska powinna wstrzymać finansowanie zbrojeń i odbudowy Ukrainy do czasu zmiany jej polityki wobec Polski. Tę wypowiedź skrytykował sam prezes PiS, Jarosław Kaczyński, stwierdzając, że zajmie się tym kierownictwo partii. Na linii dziennikarz RMF FM Jakub Rybski. Jakubie, czy w takim razie będą jakieś konsekwencje wobec Przemysława Czarnka?
3: Wszystko wskazuje na to, że skończy się jedynie na publicznym upomnieniu ze strony Jarosława Kaczyńskiego.
4: To jest dobry wpis, potrzebny wpis, który oczywiście jasno pokazuje, jakie są nasze cele, kierunki działania.
3: Mówił mi Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek po tej reprymendzie nie okazał skruchy i nie przeprosił za wypowiedzi o Ukrainie. Koalicja rządząca uważa, że to celowe polityczne działanie, aby zdobyć głosy Konfederacji.
5: Grają na różne elektoraty i wiedzą, że im się to po prostu rozłazi w szpak. W związku z tym próbują zagospodarować różne elektoraty.
3: Tak twierdzi Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej. W PiSie sprawa Przemysława Czarnka jest już uznawana za zamkniętą.
0: Pyszne fakty w RMF FM.
2: Od rana podróżujemy po Małopolsce i sprawdzamy miejsca polecane przez naszych słuchaczy w ramach wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie. Na finał dzisiejszego spotkania prawdziwa beskidzka uczta. Magdalena Wojtoń i Maciej Sołtys są już w karczmie u Walusia w Krynicy Zdroju. No i co tam się dzieje?
6: Ewa, powitali nas chlebem i solą, a następnie mnie uprowadzili.
7: Hej, to prawda. Znajdujemy się w Zbójeckich Stronach. Natomiast, drodzy słuchacze, pragnę was uspokoić, że Magda jest cała i zdrowa. Przed chwileczką ją słyszeliście. To uprowadzenie miało charakter kulinarny.
2: Cały.

0: kopytka i sarny, sos z leśnych grzybów, kopytka tymiankowe i do tego dziki brokuł w tempurze. To takie dania nasze sztandarowe, które tutaj mocno, mocno akcentujemy u nas w karczmie. Będąc w karczmie, warto zwrócić na to uwagę.
1: No i Maciek to wszystko zjadł.
2: Dokładnie tak, ja to wszystko zjadłem, potwierdzam, jest pysznie, więc na ręce szefa kuchni składam certyfikat pyszności od RMF FM.
1: Gratulujemy. Tak,
0: dziękujemy bardzo, dziękuję.
1: Oprócz tych pyszności, tutaj jeszcze powiedzmy dwa słowa o tych kopytkach, które mnie wyniosły pod biosa.
0: To były kopytka z sosem z czosnku niedźwiedziego, tak? Na pewno one są podane jeszcze w dodatku z gotowanymi warzywami, fasolka szparagowa, groszek cukrowy. I drugimi kopytkami, które też tak warto podkreślić, były kopytka grzybowe.
1: Bogdanie, tak się cieszę, że zostaliście zgłoszeni do akcji Pyszne bo Polskie.
3: Ja też.
0: Dziękujemy bardzo.
4: Dziękujemy pięknie, Magda i Maciek. Gratulujemy certyfikatu pyszności RMF FM i oczywiście gorąco pozdrawiamy. A naszym słuchaczom przypominamy, że cały czas czekamy na Wasze propozycje miejsc, które warto odwiedzić. Specjalny formularz czeka na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
7: No co wam będziemy mówić? Na biometr nie zaglądamy, zwłaszcza na południu kraju.
1: Tutaj... O nie, już spojrzałam.
7: Spojrzałaś? Nie mów.
1: No jest taki, jak czujemy. Taki, jak czujemy.
7: Jeżeli bierze spanko, no to znaczy, że mieszkacie gdzieś na południu, na południowym wschodzie, południowym zachodzie, bo tutaj będzie padać. Są ostrzeżenia przed ulewami. Uważajcie na siebie, bo ten wiatr i burze będą dosyć spore, a jeżeli ktoś ma być zadowolony, to zdecydowanie północ kraju, 20 stopni na plusie i słonko.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
8: Jeśli wszystko pójdzie tak, jak

0: w radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

hustle, ale mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM, a fakty o tej porze ma dla nas Ewa Kwaśnie.
2: Witam ponownie, zapraszam. Rosjanie po raz kolejny prowadzili agresywną obserwację naszych ćwiczeń, informuje minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W związku z tym Polska poderwała myśliwce. Ambasador Ukrainy liczy na szybkie pozwolenie od IPN w sprawie poszukiwań pochówków ukraińskiej ludności cywilnej w Polsce. Będziemy też w Atlancie, tam za 5 godzin drugi półfinał mundialu. Połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem. Kolejny incydent z udziałem Rosjan nad Bałtykiem. Jak poinformował w mediach społecznościowych wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, para dyżurna naszych myśliwców z Malborka przechwyciła dwa rosyjskie samoloty wielozadaniowe z Królewca. Prowadziły one agresywną obserwację naszych ćwiczeń z integracji systemów obrony powietrznej. Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się natomiast do polskiej przestrzeni powietrznej. Dodatkowo nad Bałtykiem operowała para szwedzkich myśliwców, która eskortowała przechwycone maszyny. Wczoraj, przypomnijmy, polskie samoloty przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy, który leciał nad wodami międzynarodowymi 30 km na północ od Ustki. Ukraina ma nadzieję, że jeszcze w sierpniu w Polsce ruszą prace poszukiwawcze pochówków ukraińskiej ludności cywilnej. Tak na polach pod Grunwaldem mówił dzisiaj ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar. Chodzi o ukraińskie wsie, których ludność miała zginąć z rąk Armii Krajowej i batalionów chłopskich. Z nami jest nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, czego się dowiedziałeś w Instytucie Pamięci Narodowej na temat tych poszukiwań?
3: No, z IPN otrzymałem odpowiedź, że w zeszłym roku strona ukraińska wystąpiła o pozwolenie na przeprowadzenie poszukiwań w trzech miejscach: Sachryniu, Przemyślu i Łaskowie. W dwóch przypadkach potrzebne jest uzupełnienie dokumentacji, a jeżeli chodzi o miejscowość Łasków, IPN oferuje wsparcie. A ambasador Wasyl Bodnar przyznał, że liczy, że wszystkie niezbędne pozwolenia zostaną wydane jeszcze w tym miesiącu.
4: Wydzielone są środki. Teraz oczekujemy zakończenia wydania zezwoleń od konserwatora zabytku. Mam nadzieję, że w tym miesiącu dostaniemy wszystkie zezwolenia i grupa może na sierpień przyjedzie do prac poszukiwawczych.
3: Jeżeli chodzi o poszukiwania w Sachryniu i Przemyślu, do tej pory do IPN-u nie wpłynęły żadne nowe dokumenty i uzupełnienia w tej sprawie.
2: Jest porozumienie dronowe między Unią Europejską a Ukrainą. Ogłosiła to szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jak podkreśliła, każda ze stron wniesie do umowy swoje mocne strony. Ukraina – pomysłowość i doświadczenie, a Unia – bezpieczne zakłady, które pomogą zwiększyć skalę produkcji.
5: Najnowsze odkrycia naukowe w faktach RMF FM.
2: Naukowcy z Międzynarodowego Konsorcjum pod kierunkiem Instytutu Bioinżynierii Katalonii ogłosili przełomowe osiągnięcie w walce z chorobami prowadzącymi do utraty wzroku. Doniesienia w tej sprawie przynosi do studia Grzegorz Jasiński. Witamy.
6: Dobry.
2: Grzegorzu, na czym ten właśnie przełom może polegać?
6: Sprawa dotyczy takich chorób jak związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej oraz retinopatia barwnikowa, degeneracja fotoreceptorów, komórek światłoczułych, siatkówki prowadzi w nich do stopniowego zaniku zdolności widzenia, mimo że dalsze elementy układu nerwowego siatkówki pozostają sprawne. Badacze z Katalonii opracowali lek, który pozwala przekazać informacje o obecności światła do dalszych części układu wzrokowego. I u myszy, które nie miały normalnych fotoreceptorów siatkówki, okazało się, że to działa. Co godne podkreślenia, efekty te osiągnięto w warunkach normalnego oświetlenia, bez manipulacji genetycznych czy wszczepiania jakichkolwiek urządzeń. Jak podkreśla współautorka pracy dr Rosalba Sortino, lek można podać standardową procedurą okulistyczną, nawet jako krople do oczu. Oczywiście konieczne są badania kliniczne. Na razie lek wydaje się bezpieczny i dobrze tolerowany.
2: A więcej na ten temat możecie przeczytać na rmf24.pl. Już za 5 godzin w Atlancie początek drugiego półfinału piłkarskiego mundialu. Anglia zagra z Argentyną. Do stolicy stanu Georgia przyjechało mnóstwo fanów obu reprezentacji. Na miejscu w Atlancie jest nasz specjalny wysłannik z redakcji sportowej RMF FM, Wojciech Marczyk. Dzień dobry.
7: Tak jest, witam.
2: Wojtku, spotkałeś niezwykłego kibica Argentyny.
7: Niezwykłego, bo z polskim paszportem, który

0: pozostaje na miejscu. Jego relacje w kolejnych faktach RMF FM.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Tego, co pokazują mapy, ale także nasze termometry, to ściana wschodnia dziś jest tym najgorętszym miejscem w całej Polsce. Jutro ten upał rozleje się w zasadzie na cały kraj. Chłodniej będzie na Pomorzu. Tutaj 22-24 stopnie, poza tym 28 w centrum, 29 na Podkarpaciu, w Małopolsce, na Śląsku. No, w zasadzie wszędzie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Gdybym miała wybrać najcieplejszy dzień z tego tygodnia...
5: Lepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: deeper it hurts. More vivid and worse, but I feel it deserve. Cause I feel way too fabulous.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Do studia faktów RMF FM, a to wydanie faktów ponownie ma dla nas Ewa Kwaśny.
2: Zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej znowu ostrzega. Dla niektórych regionów wydano żółte i pomarańczowe alerty przed burzami i silnym deszczem z burzami. Producenci pelletu apelują o ulgę podatkową. Chcą obniżenia kosztów ogrzewania domów. Ze szczegółami za moment dziennikarz RMF FM. Polscy siatkarze rozpoczynają trzeci turniej Ligi Narodów w Chicago. I o tym też w faktach o 17. Niebezpieczne burze z silnym deszczem i wiatrem oraz lokalnie opadami gradu przechodzą dziś przez południową część Polski. Ostrzeżenia synoptyków obowiązują od Leszna i Wrocławia na zachodzie, przez Łódź i Kraków po krańce wschodnie. Aktualne mapy pogodowe sprawdza nasza reporterka Magdalena Greinert. Witamy.
3: Dzień dobry.
2: Magdo, jak przemieszcza się ten burzowy front?
3: Teraz intensywnie pada i grzmi od Poznania przez Łódź do Przemyśla, ale miejscami może padać też na Opolszczyźnie, Śląsku, w Świętokrzyskiem, Małopolsce i na Podkarpaciu. Alerty wydane przez synoptyków obowiązują do późnych godzin nocnych.
4: Na południu i w centrum kraju prognozowana suma opadów wyniesie miejscami do 55 mm, natomiast lokalnie, punktowo te wartości mogą osiągać od 70 do 90 mm.
3: Mówi nam synoptyk Przemysław Makary z IMGW. W centrum, na południu i na południowym wschodzie może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. W nocy lokalnie utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a jutro prawie wszędzie poza północno-wschodnią częścią kraju może przelotnie padać deszcz i pojawią się burze, lokalnie z gradem. W piątek znów burzowo w całej zachodniej połowie Polski i upalnie do 32 stopni na zachodzie.
2: Ulga podatkowa to nowy pomysł branży producentów pelletu na zmniejszenie kosztów ogrzewania domów tym opałem. Przedstawiciele Polskiej Rady Pelletu spotkali się z przedstawicielami resortów energii oraz klimatu i środowiska. Wobec drastycznych podwyżek cen trocin wykorzystywanych do produkcji pelletu, ceny za opał skoczyły do nawet 2000 zł za tonę. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czego oczekuje branża pelletu?
5: Utrzymania podaży drewna na stabilnym poziomie, bo bez drewna nie będzie trocin. Przedstawiciele branży usłyszeli od Ministerstwa Klimatu, że mogą na to liczyć. Polska Rada Pelletu przedstawiła też pomysł, w jaki sposób można byłoby obniżyć koszty zakupu pelletu.
6: Użytkownik końcowy, który kupi pelet w tym roku z fakturą i będzie w stanie zapewnić, że jest to pelet najwyższej klasy jakości, klasy A1, będziemy się starać o to, żeby jakiś upust na koniec roku podatkowy taki użytkownik uzyskał.
5: Wiceprezes Polskiej Rady Pelletu Agnieszka Kędziora-Urbanowicz proponuje na przykład możliwość odliczenia części podatku VAT na koniec roku w deklaracji PIT. Na razie nie wiadomo, czy rząd będzie chciał taki pomysł zrealizować.
2: Tu RMF FM, słuchacie popołudniowych faktów. Amerykańska armia przeprowadziła nowy atak na Iran. Jak podaje Centralne Dowództwo USA, na celownik wzięto nabrzeżne systemy rakietowe oraz arsenały pocisków. Uderzenia trwały 1,5 godziny. Amerykanie wyjaśniają, że celem operacji było osłabienie możliwości Iranu do przeprowadzenia ataków na statki handlowe w cieśninie Ormus. Stany Zjednoczone próbują obronić swoją pozycję. Chodzi o wyzwania ze strony państw niedemokratycznych. Tak były szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz przedstawia szersze tło działań Waszyngtonu, w tym na Bliskim Wschodzie.
7: Stany Zjednoczone muszą przestać w pewnym sensie bronić tego ładu, i to jest dla nas niepokojące, liberalnego, bo już nie są w stanie tego obronić, tylko przyjąć podobne zachowanie do tych państw autorytarnych.
2: W nowym podcaście Wojna Światowa nasz dziennikarz pyta o to, co zdecyduje o zmianach w globalnym porządku. W pierwszym odcinku Michał Zieliński pytał, czy dni demokracji są policzone. Część ekspertów, w tym analityk Strategy and Future Albert Świdziński, zwracało uwagę, że Chiny dowiodły, że bez demokracji można w kilkadziesiąt lat przejść od zacofania do roli lidera.
8: Moim zdaniem legitymacja systemu polega na tym, czy zapewnia modernizację. Chiny były w stanie wyciągnąć z biedy kilkaset milionów ludzi, przenieść więcej niż ekwiwalent populacji Europy ze wsi do miast na przestrzeni kilkudziesięciu lat.
2: Nowa seria Wojna Światowa dostępna jest na RMF On i na kanale RMF24 na YouTubie.

0: Programie usłyszycie na pewno mistrzowskich faktach sportowych. Już teraz zapraszamy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Jutro w ciągu dnia upalnie w całym kraju, tak 28-29 stopni w cieniu. Najchłodniej będzie na Pomorzu, tutaj 22-24 stopnie i na Suwalszczyźnie tutaj tych stopni około 25. Tam, gdzie gorąco, tam niestety również przelotne burze, opady deszczu, więc bardzo proszę uważajcie na siebie, bo w nadchodzących dniach, tak jak mówiliśmy w faktach, pogoda będzie gwałtowna.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Taki trochę kołowrotek, roller coaster z tą pogodą, ale mam wrażenie, że...

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM to wydanie faktów ma dla nas Ewa Kwaśnie. Zapraszam.
2: Policja w prudnickim szpitalu. Zatrzymano dwie osoby, to lekarka i pracownica szpitala. Kierowcy, uważajcie na Krajowej 8 w Podlaskiem. Tam droga zablokowana po czołowym zderzeniu samochodów osobowych. Rosalia, Franek, Gabriel i Bruno. W Łodzi na świat przyszły czworeczki. Taki poród zdarza się niezwykle rzadko. W faktach także zaproszenie na premierę, na którą czeka cały świat kina. Pojutrze Odyseja trafi do kina. Dwie osoby zatrzymane w prudnickim centrum medycznym na Opolszczyźnie. To lekarka i pracownica szpitala. Nasza reporterka Anna Kropaczek teraz w faktach. Aniu, co wiadomo na ten temat?
3: Kobiety zostały zatrzymane przez policjantów z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Wspierali ich funkcjonariusze z Wydziału Cyfrowego. Lekarka i pracownica placówki zostały przewiezione do prokuratury. Jak powiedziała mi rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Agnieszka Żyłka, trwają przeszukania w różnych miejscach. Policjanci zabezpieczają sprzęt komputerowy, dokumenty. Na razie nie wiadomo, jakie zarzuty mogą usłyszeć zatrzymane kobiety.
2: Czołowe zderzenie samochodów osobowych na Krajowej 8 między Augustowem a Białymstokiem. W pobliżu miejscowości Rybniki trasa jest zablokowana. Potężny korek na Krajowej 92 w Swarzędzu pod Poznaniem. Ruch wstrzymano w obu kierunkach z powodu policyjnej akcji na pobliskiej stacji benzynowej. W korkach stoją kierowcy na wylotówce z Poznania, między innymi na ulicach Bałtyckiej i Warszawskiej oraz jadący do Poznania od strony Swarzędza.
4: Cieszą nas takie fakty.
2: Wyjątkowe narodziny w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Rosalia, Franek, Gabryś i Bruno. To 10 czworeczki w 37-letniej historii tej placówki. Co ciekawe, wśród maluchów są również bliźniaki jednojajowe. Szczęśliwa mama pani Magda przyznaje, że informacja o mnogiej ciąży była dla rodziny ogromnym zaskoczeniem.
5: Na pierwszym USG właśnie dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży. Później po 2 tygodniach, że są trojaczki, gdzie to już dla nas i tak był szok. A dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki. Okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby 4. dziecko.
2: Zdradziła nam szczęśliwa mama, pani Magda. A co o noworodkach mówią medycy?
6: Łączna masa tych dzieci to było 6720 gramów.
7: Te dzieci nadal są w inkubatorach?
8: Nie, one wszystkie już w tej chwili ważą powyżej 2 kilogramów. Mama karmi, stara się jak może podzielić swój czas pomiędzy czwórkę swojego potomstwa i przygotowują się powolutku do wypisu do domu.
9: Myślę, że będziemy dawkować to szczęście i nie wypiszemy 4 dzieci od razu, żeby mieli szansę dostosować swój czas i swoje możliwości do 4 dzieciaczków.
2: Dodajmy, taki poród zdarza się niezwykle rzadko. Oraz na 700 tysięcy właśnie przypadków. Maleństwom i ich rodzicom życzymy dużo zdrowia. To premiera, na którą czeka cały świat kina. Pojutrze Odyseja trafi do kin. Film o tułaczce króla Itaki, który wraca z wojny trojańskiej, widziała już dziennikarka RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
10: Reżyser Christopher Nolan wziął konstrukcję z epopei Homera i wypełnił ją współczesną treścią i czytelnymi dziś emocjami. Wykorzystując historię Odysa i Penelopy, która wiernie na niego czekała przez wiele lat, opowiedział o potędze miłości. Matt Damon i Anne Hathaway zagrali chyba jedne z najlepszych ról w karierze. Tom Holland jako ich syn świetnie łączy to, co trzeba tam posklejać. I to jest też jeden z najbardziej antywojennych filmów, jakie oglądałam. I oskarżenie, i ostrzeżenie. Spektakularne są te zdjęcia robione wyłącznie kamerami IMAX. Ich autorem jest absolwent łódzkiej filmówki Hoyte van Hoytema. Surowa, epicka muzyka Ludwika Goransona przyprawia o dreszcze. I nie zniechęcajcie się. Pierwsza część rozkręca się powoli, ale nawet nie zauważycie, kiedy was porwie ta opowieść, a elementy tej układanki zaczną się uzupełniać. I niby wiemy z mitologii, jak kończy się ta historia, to i tak będziecie kibicować Odysowi, żeby wrócił do ukochanej Penelopy.
2: Więcej informacji o tym filmie znajdziecie na rmf24.pl. A w radiu RMF24 już za chwilę kolejne wakacyjne wydanie Terenu Wojskowego. Dlatego w faktach łączymy się teraz z Gdańskiem. Tam w naszym studiu na posterunku jest już komandor, porucznik rezerwy Maksymilian Dura. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: O czym dzisiaj w programie?
11: W terenie wojskowym też będzie się działo. Trochę w nim popływamy na Morzu Azowskim, pełnym płonącym takowców. Wyjaśnię też, jak groźna jest barakuda oraz szerszenie. Później pojedziemy do Paryża, aby w końcu zaśpiewać pieśń krzyżowców w Malborku. A to wszystko w terenie wojskowym radia RMF24, który zaczniemy zaraz po faktach RMF FM.
2: Zatem teren wojskowy także dla tych, którzy szukają wakacyjnej inspiracji i lubią spotkania z historią. Polecamy w radiu RMF24. Kliknijcie ikonę playera na stronie RMF24.pl. warto posłuchać. Najnowsze fakty już o 19:00. Zapraszam w imieniu Michała Zielińskiego. Ja dziękuję za wspólnie spędzone godziny i do usłyszenia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Ojciec przestrzegał mnie zawsze, czym się trzyma z daleka od mężczyzn, którzy nie wiem, gdzie mieszkają.

obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na lufę i papierosa, więc

0: koszmaru. Czym się różni ludzkie serce od towaru? Co dzieli siarczystym rus od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
1: W moim przypadku to 3 szlugi i shot wódki. Błąd, będę potrzebować odtrutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczymurki.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają,

0: Pan BDS, populist pod publiczkę.
1: Panie BDS,
2: wiadomo, jebać, no bo to
3: zawsze. BDS według mnie z młodszego pokolenia jest najlepszym artystą.
4: BDS napisał o mnie piosenkę i bardzo
5: chciałem. Nikt tak nie potrafi zmotywować jak BDS.
6: Bo BDS od 5 lat jest asłuchalny.
7: Co cenisz BDS-a?
8: Za charyzmę.
9: Z BDS-a mogliby GTA 6 zrobić.
10: Bardzo lubię twórczość BDS.
11: BDS 2115.
12: Najbardziej na pewno poświęcałem się tym tekstom pisząc na BDS-a.
13: Jestem BDS-arą.
14: Byłem mały, marzyłem, by zostać kowbojem, żywy lub martwy. Polują na mnie, jakby mieli otrzymać za to nagrodę. Łączą się w grupy, chwytają się brzytwy, żeby ściąć mi głowę. Dzwoni mój barber Kubi i mówi, że musi wrócić młody Borek. I tak, miałem przerwę, w międzyczasie opuściłem SB. Byłem dobrym bratem, blizna od żaby na zawsze jest tego świadectwem. 7 lat z wami tworzyłem legendę. Chciałem jedynie założyć swój label, Iwan 1%. Moje zachowanie nie było niekoleżeńskie. A pomoc Biziego? Będę pamiętał na serio, na amen. To było już mem, gdy znów rapowałem, dziękuję ci średnio, co drugi kawałek. Na tamte zaczepki nie odpowiedziałem, bo znaczyłeś dla mnie to samo co tato. I nie odpowiem, bo nie napluję na te wszystkie lata. Potem punchliner zjedzony w trakach przez gnojonego śmiesznego grubasa. Rzucę werso narzeczony jak desperat bez żadnych zasad. I na co ja mam odpowiadać? Nakazy pośmiertne pseudoprawilniaka. Dla mnie jesteś martwy, wspomnisz o niej jeszcze raz, to będziesz też dla reszty świata. I szacunek dla starej szkoły, nawet jak go nie mają do mnie. Bo szacunek to nie jest coś, co się daje interesownie. Odkąd pamiętam, chcą zmienić mi marzenia w koszmar. Więc

0: kurwą, ale zawsze spojrzę w lustro. Bo moim największym wstydem jest to, że długo moczyłem się w łóżko. Nie umiałem wiązać butów, bez pluszaka nie umiałem usnąć. Ale nigdy nie zawiodłem brata, każdą bułką dzieląc się poróżno. Będą pies, będą śmieć,
1: będą
0: pies.
1: Będą jest jednocześnie tak zakłamanym, populistycznym, grubym, kurwa, wieprzem i cfelem.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S.
2: I ogólnie widzę to w Borysie, że bardzo jest pomocny.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S.
2: Przeszedł już swoją drogę i gdzieś tam wyciąga tą rękę do młodych artystów.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S. Moja mama miała raka, kiedy nagrywałem rewolucję romantyczną. A jebała skurwielowi, bo zawsze mówił:
3: synuś, można wszystko.
0: A jak śmieszy ciebie do esiara, to cię jebać w pusty łeb i wszystko. Bo zrobiłem to dla Karoliny, która pokonała śmierć kliniczną. Jebać BDS na ścianie, czasem też tak o sobie myślałem. Nie zajmuję się PR-em i nie kalkuluję, gdy piszę kawałek. To wychodzi ze mnie, nie myślę co mówię i przez to bardzo

0: Polska Polityka w radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.
4: Także tak od góry może. Skima z Kubilą na 500, Bagdiora 11 000.

0: Gdy robię to gówno sam, cały czas.
1: A czuję, jakbym w kółko wyrzygiwał coś na płód.
2: Nie wiem, czy będzie tak zawsze.
1: Demony też muszą spać.
2: Może za parę lat, może kiedyś w końcu pójdę.
1: Brzuch mnie nakurwia od wczoraj. Zabukowali mi koncert za pięć koła.
3: Czuję się jak przelicytowany towar. Biorę zioma za DJ-kę. Życie dało tylko rękę, a ja ciągle chciałem więcej. Kurwo.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM w faktach o tej porze. Zmiana, z nami od teraz Michał Zieliński. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, kłaniam się. A w tych faktach wznowione po ponad dekadzie prace ekshumacyjne w Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. W pierwszych godzinach zabezpieczono pierwsze szczątki. Za 2 godziny w Atlancie drugi półfinał mundialu Anglia-Argentyna. Za chwilę dowiecie się, ile kosztują bilety na ten mecz. Ale na początek wiadomości z dróg. Wielokilometrowy korek powstał na trasie S8 Łódź-Wrocław. Powodem tego zatoru jest pożar ciężarówki. Doszło do niego na wysokości Nowej Wsi między węzłami Sieradz Południe i Złoczew na jezdni wiodącej w stronę Wrocławia. Jest tam już prawie 7-kilometrowy korek. Można go objechać skręcając na wysokości Sieradza na Krajową 12 i jadąc potem wojewódzką drogą numer 482 w stronę Złoczewa. 3 osoby zostały ranne na trasie S7 Świętokrzyskiem. Między węzłami Jędrzejów Południe i Mierzawa dachował samochód osobowy. Ruch w stronę Krakowa odbywa się lewym pasem, ale nie ma tam większych utrudnień. Szczątki pierwszej ofiary z pojedynczego grobu na Wołyniu zostały dziś podjęte przez badaczy i zabezpieczone. To efekt prowadzonych od wczoraj prac ekshumacyjnych w gminie Riwne w powiecie kowelskim. To jest teren dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, gdzie jednego dnia w 1943 roku oddział ukraińskiej powstańczej armii wymordował ponad 1050 osób. Z tymi ustaleniami nasza reporterka Magdalena Greiner.
3: Magdo,
2: gdzie teraz prowadzone są te prace?
3: W Woli Ostrowieckiej, w nieistniejącym już dawnym gospodarstwie Aleksandra Strażyca. Dziś to dziki i leśny teren. Mogiła, która została odkryta w kwietniu, ma około 6,5 na 2,5 metra. Badacze szacują, że może w niej być od kilkudziesięciu do 100 osób.
4: Wiemy, że na pewno tam znajdują się szczątki. W tym szczątki dziecka, które odnaleźliśmy również w kwietniu. Właśnie jutro w praktyce rozpoczynamy eksplorację tego prawdopodobnie największego dołu śmierci, który odnaleźliśmy w kwietniu tego roku.
3: Powiedział mi przed chwilą ksiądz Tomasz Trzaska z IPN. Badacze szacują, że podjęcie wszystkich szczątków z pierwszej mogiły zajmie około tygodnia. Później przeniosą się do dawnej miejscowości Ostrówki i tam będą eksplorować kolejną zbiorową mogiłę. Od wszystkich szczątków zostanie pobrany materiał genetyczny, który może pozwolić na identyfikację ofiar.
2: Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości podjęło uchwałę, w której zobowiązuje działaczy ugrupowania do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną, a chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po pierwsze Polska Jacka Sasina. O tej decyzji informuje rzecznik PiS Rafał Bochenek. Jak dodaje, jeszcze dziś do wszystkich parlamentarzystów i eurodeputowanych PiS rozesłane będzie oświadczenie, w którym mają potwierdzić, że nie są członkami takich stowarzyszeń. Czas na wypełnienie oświadczenia to 7 dni od jutra. Jest tymczasowe porozumienie w sprawie limitu cenowego na rosyjską ropę. Ambasadorowie państw Unii uzgodnili utrzymanie obecnego poziomu do 23 lipca. Gdyby nie było tego porozumienia, to Rosja mogłaby więcej zarabiać na eksporcie ropy. Decyzja daje państwom członkowskim ten dodatkowy tydzień na wynegocjowanie ostatecznego porozumienia w sprawie 21 pakietu sankcji. W Stanach Zjednoczonych rosną obawy przed ponownym wybuchem wojny na pełną skalę z Iranem, po tym, gdy Amerykanie przez 1,5 godziny bombardowali nadbrzeżne instalacje rakietowe reżimu. Doniesienia mediów na ten temat śledzi nasz waszyngtoński korespondent Paweł Żuchowski.
5: Dzień dobry. Ostrzał ma na celu dalszą degradację potencjału wojskowego sił irańskich wykorzystywanego do ataków na statki handlowe w cieśninie Ormus, poinformowało centralne dowództwo w swoim komunikacie. W ciągu ostatnich dni USA zintensyfikowały działania, a dziennik New York Times ocenił, że w ciągu ostatniej doby nasiliły się obawy o ponowny wybuch pełnoskalowej wojny na Bliskim Wschodzie. Portal Axios informuje, że wczoraj Donald Trump odbył z doradcami naradę w sprawie Iranu. Jutro ma wygłosić orędzie do narodu. Temat nie jest znany, ale spekuluje się, że może dotyczyć również sytuacji na Bliskim Wschodzie.
6: Piłka nożna w faktach RMF FM.
2: To nadal Stany Zjednoczone, ale tym razem Atlanta, bo tam pojedynek Anglia-Argentyna rozstrzygnie, kto zmierzy się z Hiszpanią w finale mundialu. Na miejscu w stolicy stanu Georgia jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk. Wojtku, ile trzeba było zapłacić za możliwość zobaczenia dzisiejszego meczu z trybun stadionu?
7: Jak dowiedziałem się z rozmów z kibicami z Anglii i Argentyny, kilkanaście tysięcy złotych. Grupa polskich kibiców mieszkających w Chicago i na Florydzie, która wybiera się na dzisiejszy mecz, nie chciała mi zdradzić, ile dokładnie zapłaciła. Usłyszałem jedynie, że dużo.
8: No żona słucha, bo mnie zabije, jak się dowie. Ona słucha RMF-u, więc nie, no, zabije mnie.
7: W polskim obozie zdania, kto wygra, są jednak podzielone.
9: Argentyna!
10: Ja myślę, że Anglicy. Ja tylko Anglikom kibicuję, oni Argentynie.
11: Czemu Anglicy, a nie Argentyna?
10: Anglicy lepiej grają troszeczkę. Polskę. Argentynie dużo sędziowie pomogli, tak mi się wydaje.
7: A kto zagra z Hiszpanią w wielkim finale mundialu, przekonamy się późnym wieczorem. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
2: Ja jestem pewien, że żona na pewno by zrozumiała. Za godzinę u nas pierwsze dzisiejszego wieczoru mistrzowskie fakty sportowe.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: za każdym razem.
1: Pakujesz się nowych stylata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

i schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

Słuchasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Tych badań faktów to najbliższe już teraz, bo na zegarze godzina 20, a przed mikrofonem Michał Zieliński.
2: To będzie mecz podwyższonego napięcia. Argentyna i Anglia za godzinę zaczną walkę o awans do finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. O tym meczu finał już za chwilę, a potem też w mistrzowskich faktach sportowych RMF FM. Poza tym wewnętrzne tarcia w Prawie i Sprawiedliwości, termin rozpoczęcia budowy polskiego megalotniska, a także zwiastun gwiazdozbioru psa Ridleya Scotta. Zaczniemy od krajowej polityki. Mamy unikalną szansę zbudowania wielkiej Polski, o jakiej marzyły pokolenia. Nie możemy stracić z oczu tego celu, tonąc w bagnie konfliktów. Taki jest i pozostanie cel działań, napisał przed kilkunastoma minutami na platformie X Mateusz Morawiecki. To jest reakcja byłego premiera na ultimatum kierownictwa PiS, albo wystąpienie ze stowarzyszeń, albo wykluczenie z partii. W warszawskim studiu jest nasza reporterka Magdalena Grajner.
3: Dobry wieczór.
2: Co jeszcze napisał były premier Morawiecki?
3: Polacy oczekują dziś poważnych odpowiedzi na najważniejsze wyzwania: demografię, zapaść finansów publicznych, bezpieczeństwo, mieszkania, ceny energii, przyszłość polskiej gospodarki i miejsce Polski w świecie. Nie potrzebują kolejnych płytkich hasełek, jałowych sporów i polityki opartej wyłącznie na wzajemnym okładaniu się. To fragment dłuższego wpisu. O ocenę ultimatum dla stowarzyszeń pytałam polityków. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej oceniają, że w Prawie i Sprawiedliwości jest coraz większy rozłam, a decyzja Jarosława Kaczyńskiego pokazuje tylko, że nie ma on pełnej kontroli nad swoją partią.
4: Ludzie Morawieckiego już są dawno mentalnie poza PiS-em i myślą o tym, żeby budować swój projekt, i myślę, że to będzie pretekst do tego, żeby jedni wyszli, a drudzy zostali wyrzuceni, tak de facto.
3: Powiedział mi Dariusz Joński z KO. Pytałam o zdanie kilku polityków Prawa i Sprawiedliwości związanych ze stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, ale żaden nie chciał skomentować decyzji kierownictwa partii.
2: Druga połowa września to planowany termin startu budowy portu Polska, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o wielkie lotnisko między Warszawą i Łodzią, nazywane przez poprzednią ekipę rządzącą CPK, czyli Centralnym Portem Komunikacyjnym. Na linii teraz nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, jaki jest plan na najbliższe tygodnie w Baranowie, gdzie ma powstać to lotnisko?
5: Do początku września mają skończyć się wywłaszczenia właścicieli tych terenów, a w drugiej połowie września prawdopodobnie wbita będzie symboliczna pierwsza łopata i wtedy rozpocznie się wbijanie pali, utwardzanie tych gruntów, na których mają powstać terminale i obok dworzec kolejowy. Tak to zapowiada Piotr Rachwalski z Portu Polska.
6: Mamy z tych kilku tysięcy działek większość już pozyskaną, trwają prace porządkowe.
5: Harmonogram zakłada, że lotnisko będzie obsługiwać pasażerów za ponad 6 lat. Wtedy ma działać też kolej dużych prędkości i przejazd pociągiem między Łodzią a Warszawą ma trwać 40 minut.
2: Episkopat Argentyny, wskazując na naukę papieża Franciszka, apeluje do narodu, by przeżył mecz z Anglią w duchu pokoju i szacunku. W tym apelu przygotowanym przez doradców argentyńskiego kościoła jest mowa o wciąż żywym bólu związanym z wojną o wyspy Falklandy, Malwiny z Wielką Brytanią w latach 80. zeszłego wieku, ale też o tym, że sport to osobna scena stosunków między narodami. Media w obu krajach poświęcają dodatkowe miejsce niechęci, która pozostała po tamtej wojnie, ale najważniejszy jest oczywiście wymiar sportowy, walka o finał mundialu. I o to pytał w Londynie nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
7: Nie wydaje mi się, żeby Argentyna była tą samą drużyną co 4 lata temu albo jeszcze wcześniej. Myślę, że to dla nas najlepsza szansa, żeby dojść do finału i zdobyć Mistrzostwo Świata. Obie drużyny mogą mówić o szczęściu. Zaszły bardzo daleko, choć nie dominowały na murawie tak jak Hiszpanie czy Francuzi. Więc jak ten mecz będzie dziś wyglądał? Wydaje mi się, że nasi piłkarze są lepsi od Argentyńczyków. To prawda, że Messi wykazuje świetną formę, ale jesteśmy lepsi w środku pola i naszym napastnikom też niczego nie brakuje.
8: W faktach RMF FM zaproszenie do kina.
2: W sieci właśnie pojawił się najnowszy zwiastun gwiazdozbioru Psa, nowego filmu słynnego reżysera Ridleya Scotta.
3: W obsadzie są m.in. Jacob Elordi, Josh Brolin i Guy Pearce.
2: Informuje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Kiedy ten film trafi do naszych kin?
3: 28 sierpnia. To jest dreszczowiec z akcją w postapokaliptycznym świecie, w którym chodzi o to, by przetrwać i zachować człowieczeństwo. Młody pilot i były żołnierz żyją z dala od brutalnej rzeczywistości i nagle trafia do nich tajemniczy sygnał radiowy.
9: I heard a voice on the radio. My name is Hick.
10: I'm Seema.
3: Film powstał na podstawie bestsellerowej powieści Petera Hallera o tym, że zawsze warto szukać miłości i sensu.
2: Za godzinę w faktach o tajemniczych kolumnach pelerynek w Tatrach, między innymi. A już za chwilę mistrzowskie fakty sportowe.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: I nikogo na pewno nie zdziwi, że mistrzowskie fakty sportowe. Zaczniemy od półfinału Mundialu. Przy mikrofonie Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór. Absolutnie tak, bo już za niecałą godzinę w Atlancie pierwszy gwizdek w spotkaniu Anglii z Argentyną. Na miejscu w strefie kibica niedaleko stadionu jest Wojciech Marczyk. Wojtku, dobry wieczór. Spotkania obu tych zespołów, co tu kryć, zawsze budziły mnóstwo emocji.
12: Dobry wieczór. I dziś jest podobnie. Przypomnijmy, 40 lat temu w ćwierćfinale Mundialu Anglicy przegrali z Argentyną, a jedną z bramek w tym spotkaniu ręką zdobył przecież Maradona. Kocham Maradona, ale to było oszustwo. Przyznał mi jeden z angielskich kibiców. Argentyńczycy liczą dziś oczywiście na Messiego, który z każdym spotkaniem na Mundialu śrubuje kolejne rekordy, a fani z Wysp, w kim pokładają nadzieję? To będzie dzień Juda Bellinghama, zawodnika tego turnieju. Powiedział mi z pełnym przekonaniem jeden z angielskich fanów zmierzających na stadion z Atlanty, Wojciech Marczyk.
11: Składy na mecz już są, nie brakuje największych. Messiego w Argentynie, Bellinghama i Kane'a w Anglii. Do Atlanty wstanie George i Wojtka będziemy jeszcze wracać. A teraz Chicago, Illinois, gdzie nasi siatkarze prowadzą już 2-0 z Bułgarią w pierwszym meczu kolejnego turnieju Ligi Narodów. W trzecim secie także jesteśmy na prowadzeniu 13-8. Na koniec jeszcze jedna piłkarska informacja. Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ma nowego asystenta. Został nim jego wieloletni współpracownik z Legii, Lecha i Zagłębia, Hiszpan Kibu Wikuna. Ostatnio pracował jako pierwszy trener w Indiach. Na stanowisku zastąpił zmarłego w kwietniu Jacka Magierę.
10: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Wieczorową porą w RMF FM, jak za...
0: Słuchacie RMF Viral.

0: Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Siedzę w Reszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Boże, bo na zegarze 21, a przed mikrofonem Michał Zieliński.
2: Wielka stawka, wielkie emocje, wielkie gwiazdy i wielka widownia. Za moment zacznie się drugi półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Anglia zagra w Atlancie z Argentyną. Poza tym dofinansowanie pieców na pelet pozostanie, deklaruje Państwowy Fundusz, który udziela dotacji. Ludzie w kapturach suną dolinami w Tatrach. Rozmawiał z nimi nasz reporter. Ludzi na stadionie w Atlancie, setki tysięcy w strefach kibica, no i setki milionów śledzących transmisje telewizyjne i streamy. Po wczorajszym zdecydowanym zwycięstwie Hiszpanii nad faworyzowaną Francją, teraz uwaga świata skupiona na drugim półfinałowym meczu mundialu. Anglia gra z Argentyną. Piłka na środku, za moment zacznie się mecz, a w Atlancie w strefie kibica jest nasz specjalny wysłannik na mundial, Wojciech Marszyk, z którym teraz się łączymy.
3: Jestem,
2: Wojtku,
3: witam.
2: Sympatyków której reprezentacji jest tam więcej?
3: O, zdecydowaną przewagę mają tutaj kibice z Argentyny. Oni głośno śpiewali swój hymn, ale trzeba przyznać, że to nie wszyscy Argentyńczycy. Sporo osób z krajów hiszpańskojęzycznych wspiera dzisiaj po prostu Albicelestes i z tego to też wynika. No, ale mnóstwo tutaj jest tych niebiesko-białych koszulek, angielskie, białe lub czerwone w zdecydowanej mniejszości. Zaraz po tym hymnie były głośne oklaski. No i Leo Messi prowadzi ich zespół do finału piłkarskiego mundialu. A więcej o tym meczu opowiem już za chwilę.
2: Rządowe dofinansowanie na piece na pelet nie zostanie wstrzymane. Taka jest deklaracja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z drastycznym wzrostem cen peletu pojawiły się wątpliwości, czy należy utrzymać zachęty do instalowania tego rodzaju pieców. W wieczornych faktach z nami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Czy wobec podwyżek piece na ten opał znikną z programu dofinansowania?
4: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na razie nie przewiduje takiej możliwości. Kierownictwo funduszu liczy, że to przejściowa sytuacja.
5: Kiedy wzrasta popyt, a jest mniejsza podaż, no to ceny idą w górę. Na pewno ograniczać nie będziemy ze swojej strony, choćby z tego względu, że dużo choćby ciepłowni takich wielkoskalowych, systemowych, one też korzystają z wymiany źródeł ciepła na pelet.
4: Wskazuje wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda. Jest jednak obawa, że podaż się nie zwiększy. Wyliczenia branżowe wskazują, że podaż drewna w tym roku będzie niższa niż w poprzednim. Pelet produkowany jest z odpadów, z drewna. Bez drewna nie będzie odpadów.
2: W Tatrach niemal codziennie ostatnio grzmi i pada, momentami wręcz leje. Mimo wszystko bardzo wielu turystów wcale nie rezygnuje z wycieczek. Dolinami wędrują wręcz kolumny w kolorowych pelerynkach.
6: Taka pogoda i się chce?
7: Chce się, jest bardzo przyjemnie, naprawdę. Urok sam sobie gór już oddaje pomimo pogody.
6: No ale
7: to jest
6: pada,
7: niezapomniane.
6: Chłodno, grzmiało przed chwilą.
7: No i co z tego? Idzie się, podziwia się i tyle.
6: No ale jak się trzeba ubrać w takim razie?
8: No jakoś na ciepło, żeby było zimno.
6: Te pelerynki, widzę, też się przydają?
8: Tak, przyjdzie deszczowa, tak.
6: Nie chciało się zostać gdzieś w domu, w suchym?
8: No nie chciało się, bo fajny widok jest.
6: Czyli pogoda nie przeszkadza?
8: Tak.
2: A w Atlancie 30 stopni, wilgotność 63%, deszcz podczas meczu niewykluczony. Po 3 minutach starcia o finał mundialu Anglia-Argentyna 0-0, a za chwilę w mistrzowskich faktach sportowych przeniesiemy się do Atlanty.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Kolejne mistrzowskie fakty sportowe ma dla Was Cezary Dziwiszek.
10: Kłaniam się ponownie. W Atlancie, tak jak słyszeliśmy, po kilku minutach, teraz czwarta minuta gry, wciąż bez goli w półfinale mundialu. Anglia mierzy się z Argentyną. Tuż pod stadionem w strefie kibica Wojciech Marczyk. Wojtku, dobry wieczór.
3: Jestem, witam, dobry wieczór.
10: To spotkanie to jest także rywalizacja napastników. Co tu kryć? Messi, Kane, czy zdążyli już odznaczyć swoją obecność?
3: O, jak na razie o tyle, że jeden i drugi byli faulowani. Odznaczenie się w tym jest taka, że no, Anglicy bardzo dużo oczekują dzisiaj, może nie od Harry'ego Kane'a, od Jude'a Bellingham'a. Ten młodszy został takim liderem reprezentacji Anglii. On ma też 6 trafień na tym mundialu, tak samo jak Harry Kane. Messi 8 bramek. Dzisiaj po raz pierwszy w karierze gra przeciwko Anglii, mimo że to jego 6 mundial. Trudno sobie to wyobrazić. Mecz jak na razie przez te pierwsze minuty pełen walki, pełen takiej brudnej gry i jak na razie bez bramek. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
10: Dziękuję, Wojtku, i tego się spodziewamy prawdopodobnie. prawdopodobnie aż do samego końca. Z Atlanty teraz przenosimy się do Chicago, gdzie trzeci turniej Ligi Narodów świetnie rozpoczęli nasi siatkarze od zwycięstwa z Bułgarią 3-0. W kolejnych meczach Polacy zagrają z Brazylią, Francją i USA. 11. etap Tour de France Vichy do Nevers wygrał po sprinterskim finiszu Norweg Søren Varenskjöld. Do czołówki załapali się Polacy. 30. był Michał Kwiatkowski, 31. Kamil Gradek. Liderem wyścigu pozostaje Tadej Pogaczar z ponad 3,5-minutową przewagą nad Jonasem Winigo.
1: Jutro wreszcie będzie taki dzień, kiedy temperatura w ciągu dnia osiągnie 28-29 stopni. Dużo słońca, mało chmur, czyli prawdziwe lato w pełni. No tak powinien wyglądać lipiec, przynajmniej dla tych, którzy akurat na urlopach albo czekają na to, żeby się trochę uśmiechnąć do słońca. W kolejnych dniach będzie podobnie, więc cieszcie się ze słońca i korzystajcie z niego. A u nas już za chwilę ważny moment naszego programu. Bo jak zawsze wieczorową porą coś, co nazywa się gry i zabawy. Amelia na posterunku.

0: tygodniu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

0: RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Z tej drugiej o tym poinformuję was teraz w RMF FM. Michał Zieliński, zapraszam.
2: Połowa półfinału zakończona. Jeśli wynik się utrzyma, to mecz potrwa dłużej, bo na razie w starciu w finał mundialu jest 0-0. Za chwilę przeniesiemy się do Atlanty, gdzie kończy się przerwa w meczu Argentyna-Anglia. Będą też mistrzowskie fakty sportowe RMF FM. A poza tym między innymi najnowsze doniesienia z Bliskiego Wschodu. Amerykańska armia ponownie atakuje cele w Iranie. W Atlancie wkrótce zacznie się druga połowa meczu Anglia-Argentyna. Zwycięzca będzie walczyć o tytuł piłkarskiego mistrza świata, ale na razie jest 0-0. Fair play w tym meczu raczej nie obowiązuje. Mnóstwo jest nieczystych zagrań po obu stronach. W strefie kibica w Atlancie jest nasz specjalny wysłannik na mundial. Ponownie dziś łączymy się z Wojciechem Marczykiem. Wojtku, jak na te wyjątkowo ostre zagrania reagują tam kibice?
3: Jeżeli Anglicy otrzymują żółtą kartkę, a oni w większości je otrzymywali, to tutaj argentyński tłum szaleje. Tych argentyńskich kibiców jest tutaj naprawdę mnóstwo. Za każdym razem oni reagują głośno, a gdy Leo Messi ma piłkę, to słychać głośne "Vamos Leo, vamos Leo". Oni mają nadzieję, że to właśnie Leo Messi poprowadzi ich drużynę dzisiaj do zwycięstwa. Zresztą tak samo jak było w wielu meczach na tym mundialu. Jak na razie, jak wspomniałeś, dużo nieczystej gry, dużo ostrych zagrań, no i bezbramkowy remis, a do tego meczu wrócę już za chwilę w mistrzowskim faktach sportowych.
2: Nowa fala amerykańskich ataków na Iran. Stany Zjednoczone właśnie atakują cele w Iranie. Z kolei Iran wysyła rakiety manewrujące i drony na Kuwejt. Irańskie media informują o zniszczeniu nadmorskiej wieży obserwacyjnej w Chabahar. Celem ataków był też inny port Bandar Abbas oraz Ahvaz. To z kolei przy granicy z Irakiem. Trwa zatem wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie, a prezydent Donald Trump przed momentem zapewnił w rozmowie z telewizją Fox News, Iran chce się spotkać. Byłym członkom zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Maciejowi Eś oraz Cezaremu J. grozi 10 lat więzienia. W prokuraturze regionalnej w Rzeszowie usłyszeli zarzuty w związku z nadużyciami przy organizacji i finansowaniu przez fundację kampanii Sprawiedliwe Sądy. Obaj podejrzani zostali po przesłuchaniu wypuszczeni na wolność. Więcej szczegółów Krzysztof Zasada.
4: Byli szefowie PFN według śledczych mieli wspólnie i w porozumieniu nadużyć uprawnień i nie dopełnić obowiązków przy organizowaniu kampanii, która stała w sprzeczności z celami statutowymi fundacji. Tym samym spowodowali stratę w kwocie co najmniej 8 400 000 zł. Na tych zarzutach jednak nie koniec, dodał prokurator Jaromir Rybczak.
5: Z naruszeniem przepisów ustawy o partiach politycznych przekazali wartości niepieniężne w postaci usług marketingu politycznego wycenianych właśnie na kwotę 8 400 000 zł na rzecz partii politycznych Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska.
4: Podejrzani nie przyznali się do zarzutów. Prokuratura zastosowała wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze, zakaz opuszczania kraju oraz zatrzymała im paszporty.
2: Przez całe wakacje przedstawiamy dowody na to, że pyszne, bo polskie. Razem z wami tworzymy listę najsmaczniejszych produktów i miejsc, w których warto się zatrzymać i zjeść. Dziś o poranku odwiedziliśmy Nowy Sącz w Małopolsce i tamtejszą uprawę imbiru. Barbara Majoch prowadzi niewielkie gospodarstwo, w którym udaje jej się z powodzeniem uprawiać tę egzotyczną roślinę.
6: Potrzebuje ciepła, dużo ciepła. Cały ten okres wzrostu, temperatura nie może tam spadać poniżej 15 stopni, ale też nie może mu być za gorąco, bo nie lubi tego. I oczywiście niepełne słońce. To jest dla imbiru...
7: Zabójcze.
6: Zabójcze. Nie chciałam tego słowa użyć, ale...
7: Ale ja to powiedziałem.
6: Jest zabójcze, tak. I ja z doświadczeń własnych, bo też byłam w Indiach i widziałam, jak tam są prowadzone uprawy imbiru, to oni mają przysłony, sadzą w uprawach współrzędnych z palmami kokosowymi. I te palmy kokosowe dają po prostu cień. My to troszkę tutaj inaczej próbujemy, bo mamy podwójną folię i w ten sposób próbujemy się zabezpieczyć. Mam nadzieję, że to wystarczy. Na tę chwilę jest okej.
2: Z twórczynią plantacji imbiru rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. W przyszłym tygodniu nasza akcja Pyszne, bo Polskie przeniesie się na zachodnie Pomorze. A w Atlancie piłkarze Argentyny i Anglii właśnie wychodzą na boisko. Za moment rozpocznie się druga połowa półfinałowego meczu mundialu. Za moment również zaczną się mistrzowskie fakty sportowe RMF FM.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Zaprasza Cezary Dziewiszak.
9: Czekamy jeszcze na gwizdek w Atlancie, gdzie za chwilę druga połowa półfinału mundialu. Przypomnę, Anglia remisuje z Argentyną 0-0, a pod stadionem w strefie kibica niezmiennie Wojciech Marczyk. Dobry wieczór, Wojtku.
10: Jestem, witam.
9: Sytuacji na razie jak na lekarstwo w tej pierwszej połowie. Czy mimo wszystko ktoś zdołał się wyróżnić? Czy któraś z reprezentacji może sprawia lepsze wrażenie?
10: No trudno wyróżnić tutaj kogokolwiek, chyba że za jakąś większą liczbę fauli. W pierwszej połowie groźnie uderzał Enzo Fernandez. To tutaj w strefie kibica wzbudziło wielkie poruszenie fanów Albicelestes. Algnicy mieli dobrą okazję Stonsa po rzucie wolnym, ale też obok bramki. Sporo walki, sporo w tym meczu jest też takiej zawziętości boiskowej. Za każdym razem, kiedy dopada do piłki Leo Messi czy Jude Bellingham, to pojawia się przy nich kilku graczy. Rywale wiedzą, że to właśnie ci dwaj zawodnicy mogą zadecydować o losach dzisiejszego spotkania. Druga połowa meczu Anglia-Argentyna za chwilę się rozpoczyna. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
9: Bardzo dziękuję, Wojtku. Mundial trwa, a dwa polskie kluby już zaczynają sezon, już jutro. W Poznaniu mecz o Superpuchar Polski, w którym zagrają mistrz Lech i zdobywca pucharu Górnik. W spotkaniu będą obowiązywały nowe przepisy odnośnie sędziowania, takie jak właśnie na Mistrzostwach Świata. Wkurzony jest trener kolejorza Niels Frederiksen, ale nie na przepisy, tylko na PZP, który miał poinformować kluby o zmianach dopiero dziś. Nie otrzymaliśmy żadnych informacji o nowych przepisach. Czyli jutro kierownik mojej drużyny będzie musiał przez pół godziny tłumaczyć się piłkarzom przed meczem, a on nie jest sędzią. Początek spotkania o Super Puchar o 19, a Argentyna i Anglia już w grze, przypomnę, w Atlancie 0-0.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: No chłodno jeszcze w nocy, temperatura od 13 do maksymalnie 17 stopni, na północy to nawet będzie od 10 do 12, więc takie wieczorne spacery raczej w takim ubraniu czy przygotowaniu jesiennym. Do tego jeszcze deszcz może się pojawić, zwłaszcza na południu naszego kraju. Sporo tego deszczu i mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Taki jest pogodowy plan na najbliższe kilka godzin. A u nas oczywiście ciąg dalszy gier i zabaw.

Wysłuchuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

patrzy, ja na nią patrzę. Łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc. Chyba cię sprawdzę, trzymałaś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będę dzień ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, co tak, co, co, co. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Z tym Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Ważne fakty, emocjonujące fakty przedstawi Michał Zieliński.
2: Niesamowity zwrot akcji. W półfinale Mistrzostw Świata Argentyńczycy, którzy od 55 minuty przegrywali z Anglikami, w ostatnich minutach strzelili dwie bramki i dosłownie sekundy dzielą ich od awansu do najważniejszego meczu mundialu. Polacy swoje gęsi mają i chcą na nich zarabiać. Niemcy, największy europejski rynek gęsiny, blokują polskie starania o unijny certyfikat. Będą też informacje z dróg. Niezwykle dramatyczne ostatnie minuty półfinału Mistrzostw Świata. Przegrywający do 86 minuty Argentyńczycy zdobyli dwie bramki i teraz sekundy dzielą ich od awansu do finału. Łączymy się z Atlantą, gdzie przed stadionem jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk. Wojtku, imponujący i może zaskakujący wielki powrót w tym meczu obrońców tytułu Mistrzów Świata.
3: Zaskakujący, chociaż Anglicy, trzeba przyznać, że po strzelonym golu głównie skupili się na obronie. Kilka ofensywnych zmian przeprowadzonych przez Lionela Scaloniego. No i Argentyńczycy próbowali do końca. Najpierw trafienie Enzo Fernandeza z dystansu. Bardzo efektowne i ta strefa kibica tutaj opanowana przez argentyńskich kibiców zdecydowanie wybuchła radością, kiedy doprowadziły piłkarze Argentyny do remisu. No, ale później jeszcze druga bramka. Martinez popisał się bardzo dobrą główką. Teraz Argentyńczycy jeszcze próbują podwyższyć. Leo Messi przy piłce. Tutaj za każdym razem, kiedy on ma piłkę, jest głośne Leo, Leo, vamos, Leo. Tutaj naprawdę wielkie emocje. Wiele Argentyńczyków już gdzieś te ręce ma w górze. Już liczy na to, że zaraz będzie mogło cieszyć się z tego kolejnego awansu do finału mundialu. Bo przypomnijmy, że przecież Argentyńczycy bronią tytułu. No i tutaj w tych dramatycznych okolicznościach mocno się zbliżyli. Zostało jeszcze tak naprawdę kilkadziesiąt sekund, kilkanaście sekund do końca tego spotkania. Tutaj argentyńscy kibice domagają. Ale on nie brzmi, jeszcze go nie ma, jeszcze Anglicy mają chwilę swojego czasu. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
2: Teraz w faktach 23 najnowsze informacje z dróg. Zablokowana jest autostrada A4 na Opolszczyźnie, na jezdni w stronę Wrocławia. Przed węzłem Opole Południe samochód potrącił pieszego. Trasa ma być zamknięta jeszcze przez ponad godzinę. Po wieczornym pożarze ciężarówki wciąż zamknięta jest również ekspresowa S8 w Łódzkiem. Między węzłami Sieradz Południe i Złoczew na zamkniętej jezdni w stronę Wrocławia utknęły setki samochodów. Ostatecznie policja je zawróciła i wycofała z tego zablokowanego odcinka. Objazd, jak już informowaliśmy, prowadzi z węzła Sieradz Południe krajową 12 na wojewódzką trasę numer 482 i potem 477, którą można wrócić na ekspresówkę. Ceniona polska gęś owsiana z wolnego wybiegu i karmiona nieuskanym owsem oprotestowana przez Niemcy. Niemcy oficjalnie blokują starania o przyznanie unijnego certyfikatu dla tego polskiego specjału. Nasza dziennikarka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą, dowiedziała się, że Komisja Europejska przekazała już Polsce oficjalny sprzeciw Berlina. Włączymy się teraz z Brukselą. Kasiu, jaka jest szansa na wygraną z Berlinem?
4: Jest szansa, ale łatwo nie będzie. Polska i Niemcy mają 3 miesiące na osiągnięcie porozumienia, choć termin ten może zostać wydłużony o kolejne 3 miesiące. Producenci przekonują, że niemiecki sprzeciw nie wynika z argumentów merytorycznych, lecz z obaw przed konkurencją z Polski. W końcu około 2/3 naszego eksportu gęsiny trafia właśnie na rynek niemiecki. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, ostatnie słowo będzie należało do Komisji Europejskiej. Polska ma już jednak doświadczenie w takich kulinarnych wojnach. Wygrała już w przeszłości bitwy o Scypka i Kabanosy. Producenci liczą, że z polską gęsią owsianą będzie podobnie.
2: Tu fakty RMF FM o 23:00, 3,5 minuty po 23:00 dokładnie i dosłownie przed kilkunastoma sekundami zakończył się półfinał Mistrzostw Świata w Atlancie. Argentyna pokonała Anglię 2-1. Jeszcze raz połączymy się na chwilę ze strefą kibica przed stadionem w Atlancie, gdzie jest Wojciech Marczyk. Wojtku, no słyszymy już dowody tego wybuchu radości argentyńskich kibiców.
3: No, to będzie dzisiaj długa noc dla argentyńskich kibiców tutaj w Atlancie. Oni będą szaleć 17, więc naprawdę mają wiele godzin, żeby świętować ten do finału mundialu. Coś nieprawdopodobnego. Tak naprawdę jeszcze na kilka minut przed końcem meczu Argentyńczycy przecież przegrywali 0-1. Potem dwie świetnie wyprowadzone akcje i pokonanie Anglicy, którzy tak naprawdę od tej zbytej bramki w 55 minucie głównie skupiali się na obronie. Tutaj wielka fiesta, pościągane koszulki wielu argentyńskich kibiców, flagi, wspólne śpiewy. No to dzisiaj będzie tutaj wielkie święto w Atlancie. W Atlancie, która tak naprawdę mocno żyje tym mundialem i kibica naprawdę jest mnóstwo fanów i ci argentyńscy fani mają tutaj zdecydowanie przewagę. Oni pewnie wyjdą jeszcze na ulicę, bo spotkają się z tymi przecież, którzy wyjdą ze stadionu w szampańskich nastrojach. Tutaj padają sobie wszyscy w ramiona. No naprawdę będzie tutaj wielkie, wielkie argentyńskie święto, bo Leo Messi i Argentyna awansują po raz drugi z rzędu do finału piłkarskiego mundialu. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
2: To wyjątkowe napięcie udzieliło się najwyraźniej połączeniu satelitarnemu. Zatem w niedzielę wielki finał mundialu. Hiszpania zmierzy się z Argentyną, a do dzisiejszego półfinału, do podsumowania i do Atlanty wrócimy w Faktach o północ.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Oj, to będzie faktycznie gorąca noc. Emocji nie braknie, a u nas, patrząc na pogodę, jutro we czwartek, no naprawdę też u nas gorąco, bo od 24 w Gdańsku, przez 27 stopni w Białymstoku i Olsztynie, po 28 w Lublinie, Kielcach, Katowicach, Wrocławiu i Zielonej Górze, aż 29 stopni w Poznaniu, Łodzi, Krakowie i Rzeszowie, a także w stolicy, a zatem piękny, ciepły dzień. Słoneczny po prostu, tak jak to w lipcu bywa. A u nas wieczorny czas, odpoczynek, relaks, przyjemny.

0: Cześć.
1: Wybierasz gorące hity? A może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje lata 2026. Słoneczne Przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie stacji RMF Viral.
1: Dziwne mam podejście do życia. Czasem nie rozumiem, o co pytasz. I po co.

Zamknięto mnie w klubie, spalę tą budę. Nie mogę oddychać już. Mam piękną wizję, luz przy tobie. Proszę podejść, skoro świt obudzi nas. Nie mogę ci obiecać wiele, wiesz, ta zmienność. Ale jeden taniec to nie wieczność.

0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału. Zanim kochają, to rzadko cię chwalą.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygód do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie.

0: Słuchacie stacji RMF Viral. Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM,
1: które w RMF FM przedstawi Michał Zieliński.
2: W Argentynie szaleństwo. Piłkarze tego kraju po raz drugi z rzędu awansowali do finału piłkarskiego mundialu. Obrońcy tytułu po pełnym emocji meczu pokonali 2-1 Anglików, chociaż do 85 minuty jeszcze przegrywali. Poza tym w tych faktach Najwyższa Izba Kontroli o Szpitalu Południowym w Warszawie, a na deser pyszne, bo polskie. Zapraszam. Przegrywali, ale się nie poddali. Pokazali wolę walki, mieli podania od Messiego i instynkt strzelecki Martineza i Fernandeza. Reprezentacja Argentyny w ostatnich minutach półfinału mundialu zdobyła 2 bramki, odwróciła losy meczu. Przypomniała, że broni tytułu mistrzów świata, a także zyskała szansę powtórzenia tego sukcesu w niedzielnym finale z Hiszpanią. Po ostatnim gwizdku w Atlancie, gdzie rozgrywany był mecz, rozległy się śpiewy argentyńskich fanów. Pewnie będziecie tak śpiewać przez całą noc. Jasne, dopóki nie zedrzemy gardeł. Do końca wierzyliście, że mogą odwrócić wynik? Spodziewałem się dogrywki, ale cieszę się, że skończyli wcześniej. Po 4 latach znów finał. Niewiarygodne. Szalone, że możemy obronić tytuł. Ostatnio to się udało chyba Brazylii w latach 50., więc jesteśmy w ekstazie. Jadę. Jedziesz do New Jersey? Oczywiście, na finał. Z kibicami z Argentyny w Atlancie rozmawiał nasz specjalny wysłannik z redakcji sportowej Wojciech Marczyk.
3: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
2: Ten ostatni mecz mundialu o Mistrzostwo Świata w New Jersey to będzie zatem finał z udziałem reprezentacji mówiących tym samym językiem. Taka sytuacja zdarzyła się tylko raz w pierwszych Mistrzostwach Świata w 1930 roku. Argentyna zagra 7 raz w finale Mistrzostw Świata i staje przed szansą wywalczenia 4. tytułu, dzięki czemu zrównałaby się z Włochami i z Niemcami, chociaż Brazylia tytułów ma 5. Dla Hiszpanii to będzie 2. finał i szansa na 2. triumf mundialu. To fakty RMF FM o północy. 2:04 już za nami. Szereg nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym potwierdził wydany wczoraj raport Najwyższej Izby Kontroli. Postępowanie przeprowadzone przez tę instytucję było odpowiedzią na doniesienia m.in. o tym, że część pacjentów lecznicy miała być przyjmowana poza kolejką i poza procedurą. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrowicz.
4: Ten najnowszy raport NIK-u potwierdza dużą część doniesień o nieprawidłowościach. Kontrolerzy wskazują, że niektóre pomieszczenia w szpitalu były wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem. Chodzi m.in. o słynny salonik VIP. Jedna z sal była oznaczona jako pokój łóżkowy, ale nie było tam żadnego łóżka. Zamiast tego w środku były telewizor, fotele, meble i aneks kuchenny, a żeby wejść do środka trzeba było mieć specjalną kartę i znać kod. Kontrola wykazała też nieprawidłowości w grafikach. 2 lekarzy w tych samych godzinach pracowało jednocześnie na NFZ i komercyjnie, a to jest wbrew umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia.
2: W ramach naszej akcji Pyszne bo Polskie próbowaliśmy wczoraj produktów z polskiego imbiru i odwiedziliśmy gospodarstwo rybackie. W Krynicy byliśmy w karczmie u Walusia, gdzie coś dla siebie znajdą między innymi ci szukający połączenia tradycji z nowoczesnością.
5: Ta kopytka, które sobie nałożyłam, te z czosnkiem niedźwiedzim, te z zielonym groszkiem są przepyszne, są lekkie. Ja nie jem mięsa, więc dla mnie tak naprawdę to jest pełne danie i tak samo, jeżeli ktoś nie je mięsa, może u was znaleźć coś ciekawego. A ciekawe, co Maciek sobie wybierze.
6: To jeszcze mamy kopytka tymiankowe, które również jest fajne, ciekawe połączenie.
7: Czy to są te?
6: Tymiankowe kopytka.
5: Prawie spróbujmy, no to razem na 3-4. Dobra.
7: Pyszne.
6: Następne takie ciekawe połączenie to jest kaszanka na przykład, która gdzieś tam została zapomniana. Mamy ją w takim nowoczesnym wydaniu. Sos z demiglasu, oscypek tutaj regionalny, konfitura z czerwonej cebuli, ryliż paprykowy. Też fajne połączenie smaków, ciekawe wydanie, warto skosztować. Zapraszam.
5: Panie Bogdanie, ja sobie jeszcze nałożę.
6: Proszę bardzo.
2: W karczmie u Walusia z szefem kuchni Bogdanem Mądrym rozmawiali Magdalena Wojtoń i Maciej. Maciej Sołtys. Nasza akcja Pyszne bo Polskie wraca w przyszłym tygodniu. Tym razem pojedziemy do Zachodniopomorskiego. Michał Zieliński, dziękuję za wspólny wieczór. Przypomnę, wydarzeniem wieczoru jest awans Argentyny do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Argentyńczycy po dramatycznym meczu wygrali z Anglią 2-1. To wszystko teraz. Ja mówię dobranoc, a kolejne fakty to o pierwszej przedstawia Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ułatw.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

on us around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Dziś w Radzie Najwyższej Ukrainy głosowanie nad wyborem nowego premiera. Wczoraj prezydent Zełenski złożył wniosek o powołanie Serhija Koreckiego. Przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy przy okazji reform chcą wprowadzenia limitu godzin pracy. Głośna sprawa ataku nożem na broniących swoich działek górali ma swój sądowy finał. Napastnik usłyszał wyrok. Ukraina będzie miała nowego premiera. Prezydent Wołodymyr Zełenski skierował do parlamentu wniosek o powołanie Serhija Koreckiego, dotychczasowego szefa państwowego koncernu Naftohaz. Dziś zaplanowano głosowanie w Radzie Najwyższej. Korecki ma zastąpić Julię Świerydenko, której dymisję parlament przyjął we wtorek. Rosja tymczasem tej nocy po raz kolejny zaatakowała Kijów rakietami balistycznymi. Według ukraińskich sił powietrznych w kierunku stolicy wystrzelono co najmniej 4 pociski. W mieście ogłoszono alarm przeciwlotniczy, mieszkańcy słyszeli eksplozję. Na razie nie ma informacji o ofiarach ani zniszczeniach. Nie więcej niż 208 godzin w ciągu miesiąca chcą pracować przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Taką propozycję związkowcy przedstawili wczoraj jako propozycję do planowanej reformy systemu ochrony zdrowia. O szczegółach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Propozycja lekarzy to reakcja na informacje o nieprawidłowościach w szpitalnych grafikach i o rekordowo długich dyżurach. Przewodnicząca ich Związku Zawodowego Grażyna Cebula-Kubat przekonuje, że potrzebny jest limit czasu pracy lekarzy. 10 godzin dziennie i właśnie maksymalnie 208 godzin w miesiącu. Teraz zdarza się, że część medyków pracuje nawet niemal 2 razy więcej.
3: Lekarze już nie chcą tak pracować, naprawdę. Chcą mieć czas dla pacjenta, czyli żeby tego pacjenta potraktować po partnersku, i nie mogą lekarze pracować to, co ministerstwo postuluje, na 2 etatach, czyli 320 godzin.
2: Ten postulat lekarze przypomną w czasie czwartkowego posiedzenia zespołu trójstronnego. Jednym z tematów mają być też górne limity wynagrodzeń w szpitalach. W posiedzeniu udział wezmą też po raz pierwszy od wielu miesięcy przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej i szefowa resortu zdrowia.
4: To są fakty RMF FM.
1: Sądowy finał głośnej sprawy ataku nożem na broniących swoich działek górali. W styczniu ubiegłego roku, przypomnijmy, właściciel wypożyczalni skuterów śnieżnych i kładów zaatakował nożem mieszkańca, który zwrócił mu uwagę, że nie ma prawa rozjeżdżać jego pola. Tylko umiejętności samoobrony pozwoliły zaatakowanemu uniknąć poważnego zranienia. Sąd w Zakopanem wymierzył napastnikowi karę 7 miesięcy bezwzględnego więzienia i nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego w wysokości 11 tysięcy złotych.
5: Metoda rozwiązania istniejącego problemu przy użyciu noża, przy narażeniu pokrzywdzonego na niebezpieczeństwo przynajmniej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nie jest akceptowalna ani społecznie, ani przez sąd. Dlatego też sąd wymierzył oskarżonemu karę najsurowszego rodzaju, karę pozbawienia wolności.
6: Pytanie, czy to faktycznie nauczy czegoś tych ludzi, że jednak prawo własności i inne prawa jakiekolwiek należy respektować. Mam nadzieję, że tak.
1: Mówił sędzia orzekający Marek Marchalewicz i pokrzywdzony oskarżyciel posiłkowy Tomasz Gut. Nowatorska operacja neurochirurgiczna w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Specjaliści przeprowadzili ją u 15-letniej Mei, która w wyniku wypadku samochodowego doznała rozległego urazu mózgowo-czaszkowego. Doprowadził on do zwężenia tętnicy i udaru niedokrwiennego. Mimo założenia stentu okazało się, że istnieje poważne ryzyko kolejnego udaru. Lekarze utworzyli więc tak zwany bypass, czyli nową drogę dopływu krwi do mózgu. To zabieg mikrochirurgii naczyń wymagający niezwykłej precyzji.
7: Nitka ma grubość włosa, a igła ma typowo 70 mikrometrów. Tą nitkę trzeba złapać w igłę i odpowiednio przebić jedno i drugie naczynie, zawiązać węzeł. Cierpliwie jeden obok drugiego. Jeżeli do tego dołożymy powiększenia między 20 a 30 razy pod mikroskopem, to powoduje, że trzeba dużej cierpliwości, spokoju w trakcie wykonania tego zabiegu, żeby osiągnąć efekt.
8: Teraz się czuję dobrze. Po operacji byłam oczywiście osłabiona jak zwykle po każdej operacji, ale wracałam do siebie i jak na razie jest naprawdę dobrze.
1: Mówili neurochirurg dr Dariusz Szarek oraz pacjentka Maja. W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach była Anna Kropaczek.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: A w niej wracamy do tematu reformy ochrony zdrowia. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy ma szereg uwag do rządowej reformy. Chodzi m.in. o zmiany, które mają wyeliminować nieprawidłowości w lecznicach, na przykład rekordowe zarobki wybranych medyków. M.in. o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem Adamem Szłapką, rzecznikiem rządu.
9: Słuchacie uwag lekarzy? To są dobre propozycje? Znaczy, odniesie się do tego oczywiście pani minister zdrowia, która przedstawiła w zeszłym tygodniu pakiet zmian, które dotyczą jawności, procedur, no ale też ograniczenia tych najwyższych zarobków.
10: No tak, a z listy na lekarzy
9: w przyszłym tygodniu myślę, że będzie już konkretny projekt ustawy na posiedzeniu rządu. Dzisiaj rozumiem, te postulaty zostaną przedstawione, to pani minister i Ministerstwo Zdrowia NFZ się do nich odniosą.
10: W przyszłym tygodniu na rządzie będą już te ustawa w Sejmie?
9: No w Sejmie kończy się posiedzenie
10: To ja wiem, na następnym już trafią?
9: No myślę, że tak, ale to jest oczywiście, to są skomplikowane rozwiązania, Ministerstwo Zdrowia pracuje, ale no tutaj premier bardzo jasno powiedział, że te rozwiązania mają być przygotowane szybko. Pierwszy etap tych zmian, no to jest ta ustawa, która leży do piątku, tak? Na biurku pana prezydenta, tu chodzi o tą ustawę PESEL, tak żeby Ministerstwo Zdrowia miało świadomość tego,
10: ile... Ale macie jakiś przekaz od prezydenta? To znaczy, no zobaczymy, nie podpisze?
9: Znaczy, trudno mi sobie wyobrazić, żeby prezydent tego nie podpisał. To znaczy, to by było po prostu takie już jawne działanie tylko po to, żeby zaszkodzić rządowi i moim zdaniem także systemu ochrony zdrowia.
10: Lekarze mówią tak, no jest różnica w górnych zarobkach między tymi wysokospecjalistycznymi lekarzami, nie wiem, no neurochirurgami, którzy wykonują bardzo rzadkie, precyzyjne, no neurochirurgi to akurat nie jest najlepszy przykład, ale którzy wykonują bardzo precyzyjne sposoby leczenia, a między innymi lekarzami. Może rzeczywiście taka różnica jest potrzebna.
9: Tak jak powiedziałem, Ministerstwo Zdrowia się do tego odniesie, ale jestem w 100% przekonany, bo pracuję nad tym intensywnie, że zaproponuję takie rozwiązanie, które będzie po prostu dobre przede wszystkim z punktu widzenia pacjenta.
10: A politycznie będą jeszcze jakieś rozliczenia w Koalicji Obywatelskiej wokół tej sprawy? Ktoś jeszcze poleci? Coś się wydarzy?
9: Znaczy osoby odpowiedzialne za nadzór w szpitalu południowym
10: mówię o pracować. Premierze, który mówi, że robi mu się niedobrze, jak słyszę o kolejnych politykach czy samorządowcach z formacji. Czy będą jakieś skutki tego, że mu się robi niedobrze?
9: Jeśli jest ktokolwiek, kto łamie prawo, to z pełną stanowczością zostanie rozliczony. Tu nie ma żadnych wątpliwości.
10: A posłanka Pępek cały czas funkcjonuje.
9: Posłanka Pępek wytłumaczyła się przed władzami klubu.
10: Nie najszczęśliwiej się wytłumaczyła, przynajmniej publicznie nie najszczęśliwiej.
9: Nie brałem udziału w rozmowie z prezydium klubu.
10: Znaczy, dobrze. Dzisiaj spotkanie z premierem, będziecie o tym też rozmawiać, spotkanie klubu z premierem.
9: Klub się spotyka regularnie, premier też regularnie uczestniczy w tych spotkaniach. Będzie oczywiście o bieżącej sytuacji, także o sytuacji w ochronie zdrowia, no bo... Będą ustawy rządowe, będą
10: głosowane w Sejmie. I nie będzie żadnych sugestii, żeby jednak kogoś jednak wyczyścić? Może, nie wiem, prezydent Trzaskowski, może ktoś jeszcze, może jakieś silniejsze kroki? Czy na razie nie lecą sondaże, więc nie trzeba rozliczać?
9: Na spotkaniu klubu?
10: Klub to są również politycy, więc rozmawiają także o polityce, także o tym, czy będą w kolejnym klubie parlamentarnym. Ale
9: pozwoli pan, że nie będę mówił, co się wydarzyło na klubie, który ma się dopiero wydarzyć?
10: Ale może pan przypuszcza, co się wydarzy?
9: Na pewno będzie rozmowa o bieżących sprawach, o aktualnym posiedzeniu Sejmu i...
10: A o CPN-ie będzie rozmowa? O powrocie do tego programu? No bo mamy eskalację na Bliskim Wschodzie. Wyraźną eskalację i wyraźne wzrosty cen.
9: Tak. Tutaj Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów będzie absolutnie analizować sytuację. Jeżeli dojdzie do gwałtownego wzrostu cen, no to będzie powrót do rozmowy na ten temat. Ten program świetnie zadziałał. Myślę, że najlepiej w Europie. Udało się Polakom zaoszczędzić miliardy
10: złotych. I to doceniamy, dlatego pytamy się, co dalej.
9: Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest bardzo dynamiczna. Codziennie słyszymy różne zapowiedzi i ta cena się zmienia gwałtownie. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych godzin i dni będziemy mieli do czynienia z deeskalacją, otwarciem cieśniny.
10: Co się musi stać, żeby ten program wrócił? To znaczy, co takiego, poza tym, że już Korpus Strażników Rewolucji mówi, cieśnina Ormus jest, nikt nie będzie płynął, dopóki nie będziemy mogli płynąć my. No, Donald Trump mówi to, co mówi, zmienia trochę, ale też mówi o blokadzie irańskich statków, no a ceny rosną.
9: Ceny rosną, to prawda, ale pamiętajmy, że te wypowiedzi zmieniają się często z dnia na dzień. W związku z tym też ceny ropy naftowej gwałtownie albo spadają, albo rosną.
10: Tydzień, dwa tygodnie muszą rosnąć, żebyśmy zaczęli poważnie...
9: Musimy wziąć pod uwagę też to, że ten najtrudniejszy był ten szok na samym początku wojny, bo wtedy ta cena bardzo gwałtownie poszybowała. My bardzo szybko zareagowaliśmy i zareagowaliśmy bardzo mądrze, Myślę, że najlepiej w całej Europie, bo nie dosyć, że było obniżenie tych podatków, tu jeszcze był wprowadzony dodatkowy mechanizm.
10: Ale to już było.
9: Tak,
10: i pytanie,
9: oczywiście.
10: Czy nie wróci więcej, czy wróci?
9: Tak jak powiedziałem, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Finansów będzie bardzo rzetelnie analizować sytuację. Jeżeli ceny będą rosły dalej, to będzie rozmowa na ten temat. Pamiętajmy, że każdy miesiąc funkcjonowania tego programu to był gigantyczny, ponad miliardowy koszt dla budżetu.
10: Ale każdy miesiąc tego programu to był gigantyczny zysk dla portfeli bardzo wielu Polaków.
9: Tak, i dzięki temu udało się powstrzymać gwałtowny wzrost inflacji i ceny nie rosną, no bo teraz się to wszystko ustabilizowało.
10: To teraz przejdźmy do wielkich ćwiczeń w Polsce. Premier Donald Tusk zapowiedział po spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu, że jesienią w Polsce odbędą się międzynarodowe ćwiczenia koalicji, przede wszystkim wojsk francuskich i brytyjskich, by przygotować je do realnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i regionu. Kiedy konkretnie? Jesień to jest...
9: Jesienią.
10: Jesienią, ale wrzesień, październik, listopad. Złota Polska jesień, czy już bardziej smutna?
9: Skoro

0: robi doskonale, wydaje 5% PKB na obronność, plus dodatkowe 2% na te takie dodatkowe rzeczy związane z też z infrastrukturą.
1: Panie ministrze, gdzie będą te ćwiczenia? Poza tym, że w Polsce, ale Przemysław Suwalski gdzieś pod granicą.
0: Panie doktorze,
1: Polska jest dużym krajem, pan się zgodzi.
0: I bardzo dobrze.
1: Ale jeżeli mają się przygotowywać do działań także w Ukrainie, no kiedy, to gdzieś
0: kiedy będzie ten moment, że będzie można dokładnie o tym mówić, to będziemy o tym informować. Na tym etapie ważne jest to, że po pierwsze państwa europejskie absolutnie mają to poczucie, że musimy też brać odpowiedzialność za bezpieczeństwo całej Europy, szczególnie Polski.
1: Czy to jest krok do obecności, stałej obecności wojsk sojuszniczych francuskich, niemieckich w Polsce? Bo już słyszeliśmy wypowiedź szefa MON, który mówi, jesteśmy gotowi.
0: Tak. Oczywiście to też tutaj Polska tego nigdy nie kwestionowała, że w naszym interesie jest to, żeby wojska sojusznicze były rozmieszczone na terytorium sojuszniku.
1: To znaczy także niemieckie?
0: No jesteśmy w NATO.
1: Panie ministrze, pytam o to, dlatego że pan oczywiście doskonale wie, jaka byłaby reakcja części opozycji na sugestie, że w Polsce będą stacjonować niemieckie wojska. Stała obecność.
0: Ale rozumiem, że któryś z polityków opozycji może coś wykrzyczeć niefrasobliwego, niemądrego, niezgodnego z polskim interesem. Potem kierownictwo na przykład Prawa i Sprawiedliwości uzna, że to jest za daleko i ten polityk dostanie po uszach i się skończy rumakowanie.
1: Z całą pewnością kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości nie będzie krytykować polityków, którzy będą protestować przeciwko obecności niemieckiej, bo kierownictwo mówi
0: raz,
1: o obecności niemieckiej.
0: Bo ja nie chcę, nie jesteśmy tutaj od gdybania, tylko mówienie o tym, na jakim jesteśmy etapie.
1: No właśnie.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, rzecznika rządu Adama Szłapki. Do tej rozmowy wrócimy w Faktach jeszcze za godzinę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

i najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na kolejne fakty. Arkadiusz Stępni-Miernikowski, zapraszam. Trwa eskalacja napięcia na Bliskim Wschodzie po irańskich zapowiedziach ataków na amerykańskie cele w regionie. Po wybuchu afery w Szpitalu Południowym będą zmiany w stołecznym ratuszu na stanowiskach dwóch wiceprezydent Warszawy. Biało-czerwoni wicelidera siatkarskiej Ligi Narodów. Polska wskoczyła na drugie miejsce w tabeli po zwycięstwie nad Bułgarią. Bliski Wschód pozostaje w stanie najwyższego napięcia. W Kuwejcie obrona przeciwlotnicza odpiera zagrożenie ze strony irańskich dronów, a w Bahrajnie uruchomiono syreny alarmowe po wykryciu zagrożenia z powietrza. To kolejny etap eskalacji po irańskich zapowiedziach ataków na amerykańskie cele w regionie. Równocześnie Stany Zjednoczone kontynuują uderzenia na irańskie instalacje wojskowe, a Teheran utrzymuje, że ciśnina Ormuz pozostaje zamknięta i zapowiada dalsze działania odwetowe. Magdalena Młochowska oraz Izabela Marcewicz-Jędrysik zostaną powołane na stanowiska wiceprezydent Warszawy. Zastąpią Renatę Kaznowską i Aldonę Machnowską-Górę, obie odwołane po wybuchu afery w Szpitalu Południowym. W faktach z nami reporter RMF FM Igor Skrzypek. Czy będą zajmowały się zastępczyni Rafała Trzaskowskiego?
2: Magdalenie Młochowskiej przypadnie nadzór nad ochroną środowiska, gospodarką odpadami i sprawami lokalowymi. W centrum uwagi znajdzie się jednak Izabela Marcewicz-Jędrysik. W przyszłości menadżerka w ochronie zdrowia, teraz będzie odpowiedzialna za stołeczne placówki medyczne. Zapowiada, że chce odbudować zaufanie.